śmiał się ze mnie, gdy przechodzę korytarzem. Myślisz, że jest mi smutno, stary, zbijam piątkę z białasem. Wracam na chatę, którą kupiłem za swoją kasę. Pyk, pyk.

0: Polsku maj. Pieniądze szczęścia nie dają, ale brak ich z pewnością przynosi nieszczęście.
1: Dobra. Skończ mi p***ć, to już się nudne robi.
0: Dobra.
1: Yo.

ty i ja i skradzione jabłka. Dziki sad, daleko od miasta. Godzina drogi stąd, najbliższa. Tak daleko właśnie.

0: się nie martw o pieniądze, bo najwyżej znajdę inne. Pożyjemy jak w filmie. Obrabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę. Na ten świat gorzki jak gin, no i kielnich. Nie potrzebuję innej. Tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy!

0: Słuchasz Czwórki.
1: Ten dzień nie był zwyczajny, choć z pozoru taki sam jak każdy inny. Niepokojąco spokojnie. Młodzi ludzie, tacy sami jak my, pragnący żyć. Duszne sierpniowe popołudnie, 17:05. Swe żniwo bez litości zbiera śmierć. Tak po prostu.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Przestałem czuć się jak in.

Byli w nas uczucia, sami chodzą martwi. Stworzyć z tobą dom, którego mi potrzeba. Wyjałowione z emocji jak po palenisku gleba. Maska uśmiechu, przestaje kryć wspomnienia. A jeżeli ściągają ze mnie życie jak zwoźnione lytem. Jeśli słowa cię zraniły, czy to dalej moja wina?

trzeba. To wszystko warte. Cały ten pęd rządzy, zbieramy plony w końcu. Tak po prostu. Resztę sam wnioskuj. Wołam pomocy w niemocy, na sto zrzucam los i biegnę przed siebie, goniąc ideę przez całą ziemię. Do ciebie powierzę. Gramy przymierze, słychać rytm kroków, cienie rynsztoku, zrodzeni w mroku.

0: artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek. W oparach wódki.
1: Yeah.

0: brand new Cadillac for you, baby.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.

To jest punchline, kto to BDS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie. Tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

0: Chciałeś być wielki, ale od spania masz blackout.
1: To jest chyba nie was.

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych. Sport.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: To jest audycja sportowa czwórki.
3: Gosia Ardest, jedna z pierwszych Polek startujących na arenie międzynarodowej w najwyższych kategoriach wyścigowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Ale żeby nie pozostać tak przy samych ogólnikach, no to wymieńmy sobie. Formuła 4, Audi Sport TT Cup. Również mamy wyścig 24-godzinny w Dubaju i tam dwa

0: klasowe zwycięstwa i o tym wszystkim sobie porozmawiamy, ale zacznijmy może od tego, czym przyjechałaś dzisiaj do Polskiego Radia.
1: Dzisiaj do Polskiego Radia przyjechałam moim wyjątkowym rodzinnym samochodem Alpine XB7, czyli no BMW X7, ale w tej wersji Alpine i charakterystyczne tablice Go Baby 3.
0: O proszę, czyli to jest ten, to jest w takim razie ta marka, w której się ścigasz, ten samochód, który się ścigasz podczas obecnych zawodów wyścigowych, czyli rodzinnie, dobrze. A jakim w ogóle jesteś kierowcą? Narwana jesteś bardzo, czy jesteś taka spokojna, kiedy schodzisz z toru i już jeździsz tymi polskimi naszymi pięknymi drogami?
1: Przyznam szczerze, że może kiedyś było we mnie trochę więcej tego narwania, ale teraz jak już przejeździłam się naprawdę po całej masie różnych torów, mam doświadczenie za kierownicą przeróżnych samochodów, no to już na samej drodze nie mam aż takiej potrzeby, czy to rywalizacji, czy właśnie chęci wyżycia i nie robi na mnie to aż tak spektakularnego wrażenia, jak mogę sobie te tam 250-260 pojechać po torze, bo no to, co mnie najbardziej kręci w wyścigach, to jest właśnie ta rywalizacja, no a droga na to mi nie pozwala, więc po co?
0: Czyli nie śmigasz buspasami, nie trąbisz na innych.
1: Buspasami śmigam, ale jak jadę samochodem elektrycznym, bo taki też mam w swoim garażu, tak, magiczną elektryczną 500-kę, generalnie świetna sprawa, jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście. No bo tak, bo samochód jest dla mnie no, częścią potężną mojego życia, ale to, co najbardziej lubię w samochodach, to to, że po prostu mogę nimi jeździć. I jakby niezależnie od tego, co ma kierownicę i cztery koła, to ja po prostu wsiadam, kocham i testuję.
0: No właśnie, wydaje mi się, że to jest taka rzecz, o której warto sobie przypominać, że jazda samochodem, taka na co dzień nawet, to jest frajda, bo oczywiście okej, to jest środek transportu od punktu A do punktu B, ale przecież ten samochód, który tam, ta cała mechanika, to wszystko, co tam chodzi, nawet ja sobie ostatnio zdałem sprawę, że lot samolotem, nawet jeśli nie jestem pilotem tego samolotu, to płacąc za lot właśnie lotniczy, za bilet lotniczy, to ja nie płacę tylko za to, że się dostaję z punktu A do punktu B, tylko za tę frajdę przelecenia się tym samolotem. Wiadomo, niektórzy się boją. No ale dobrze, wracając w takim razie już do ciebie i do tego, co działo się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Półroczna przerwa na świat w sierpniu zeszłego roku przychodzi kto?
1: Kora.
0: Kora, bardzo ładne imię. I co ciekawe, no bo jesteś matką dwóch córek. Klara to była pierwsza córka i też w sierpniu urodzona.
1: Tak, dokładnie tak. Także mam w domu dwie lwice. No przyznam szczerze, że naprawdę nie myślałam jeszcze te parę lat temu, że będę mamą i to jeszcze dla dwóch córeczek. Jest to coś wyjątkowego, coś, co los mi przygotował, na co, no mówię, nawet w najśmielszych moich jakichś marzeniach i wyobrażeniach nie widziałam siebie w roli mamy i w sumie nawet do tej pory zarówno moja mama, jak i tutaj głównie teściowa, czasem rzuci takim tekstem, że no jak to możliwe, że to są w ogóle moje dwie córki, że w którym momencie to się zadziało. No a jednak i kolejny ten rekord pobity, pół roku po porodzie wróciłam już do rywalizacji, wróciłam do testów, no i jestem po pierwszej rundzie właśnie w pucharze Alpine w Europa Cup, także bardzo się cieszę, że moje ciało tak zareagowało i że mam szansę dalej, pomimo tego, że jestem mamą, rywalizować na jak najwyższym poziomie.
0: No właśnie, to wytłumacz nam w takim razie, na czym te wyścigi polegają, bo tutaj już zajmujesz po wyścigach dwóch pierwszych drugie miejsce w klasyfikacji generalnej ze swoim partnerem. No i właśnie niektórzy mogą się złapać za głowę, ej, chwileczkę, o co tu chodzi? Jak to kobieta z mężczyznami się ściga i to się jakoś łączy, potem oni się wymieniają, dwa wyścigi godzinne, o co chodzi w tych wyścigach, w których aktualnie bierzesz udział?
1: Otóż formuła tego pucharu, w którym aktualnie startuję, troszeczkę się zmieniła od zeszłego roku, że te wyścigi są po prostu dłuższe i samochód dzielimy z naszym zmiennikiem. Wyścigi trwają godzinę, pół godziny jedzie kierowca numer jeden, następne pół godziny jedzie kierowca numer dwa. Moim zmiennikiem jest Paul Albert, bardzo szybki francuski kierowca. No i musimy razem dogadywać się, jak ten samochód będzie ustawiony tak, żeby jechało się optymalnie, jeżeli chodzi o nasz styl jazdy. No a tutaj los mi sprzyjał w tym roku również, bo styl jazdy Paula, jak i również mój, jest bardzo, bardzo zbliżony, więc nie musimy naginać się do stylu jazdy innego zawodnika, tylko mamy po prostu samochód, gdzie wspólnie opracowujemy sobie ten setup. No i ten wyścig jest poprzedzony oczywiście treningami. Mamy dwa treningi, każdy po godzinie i każdy z nas jedzie również jedne kwalifikacje 20-minutowe, które definiują z którego miejsca będziemy startować do wyścigu. Czyli kwalifikacje, które jedzie Pol, to wtedy startujemy z tego miejsca i to Pol startuje, a kwalifikacje, które jadę ja, no to jest wtedy już ten mój start. Także...
0: Właśnie, a jeśli chodzi o kwestie związane...
1: No i zmiana kierowców, to jest coś właśnie najbardziej takiego dynamicznego, agresywnego, gdzie można wiele zyskać, ale niestety, jak pokazał mój ostatni weekend wyścigowy i konkretnie drugi,

0: wyścig można stracić. Wyjechałam na prowadzenie, jadąc w moim stincie, natomiast przy zjeździe do pit lane jeden z samochodów jechał dosłownie 3 km wolniej, niżeli maksymalna prędkość dozwolona przejazdu, no i to spowodowało, że wyjechaliśmy o sekundę za późno.
1: No i wszyscy ścigają się tymi Alpinami, czyli rozumiem, tak, że tutaj przede wszystkim jest nacisk na umiejętności. To nie jest tak jak Formuła 1, że ktoś tam będzie miał, no w tym sezonie to ten człowiek ma Max Verstappen, ten to ma bolid dopiero, a tamten na przykład Lando, no już taki ma średni ten bolid. Tutaj umiejętności, bo wszyscy właściwie mają do użytku te same maszyny. Czy one się jednak różnią i można jakieś modyfikacje wprowadzać na własny użytek, co spowoduje, że jednak ta Alpina będzie miała zupełnie inne parametry?
0: Baza jest taka sama. Oczywiście kwestia ustawień jest kwestią indywidualnych preferencji zawodnika. Natomiast to, co jest właśnie piękne w tych seriach monomarkowych, pucharowych, no to fakt, że każdy ma dosłownie ten sam samochód, taką samą oponę. Jedynie te ustawienia mogą się marginalnie różnić, ale dzięki temu liczy się tak na dobrą sprawę jazda. No i różnica na torze wtedy jest minimalna, co z kolei sprzyja zaciętości pojedynków, że my jedziemy dużą kawalkadą samochodów jeden za drugim i czyhamy na błąd, podpuszczamy troszkę do popełnienia tego błędu, a nie ma jakiegoś tam specjalnie zbrojenia pomiędzy teamami, czy szukania jakichś luk w regulaminach. Tutaj liczy się po prostu jazda sama w sobie i to, co sobie zawodnik na torze wypracuje.
2: Ale temat.
3: Ale temat.
2: Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
3: Nie możesz przegapić.
4: To X2 Boys.

ale został tylko budowlany gruz. Wyburzyli kawiarenki, runął już ostatni mur. Opowiedz mi zatem o życiu, jak się w domu męczysz bardzo. Ja na to, że cudownych rodziców mam, ale nie pij, tato. Masz drinka na randce, szminkę na szklance, usia la la la. I mimo, że nigdy w niczym nie byłem perfekt, dostałem to, co chciał. Za młodzi na sen, dorosłe dzieci, kochanie, a ty cały mnie, tylko nie patrz, kiedy odjadę. Hej, hej, dobra, dobra, telefony, telefony.

0: Zapraszamy na audycję sportową Czwórki.
1: W studiu Czwórki Gosia Rdest, jedna z pierwszych Polek startujących na arenie międzynarodowej w najwyższych kategoriach wyścigowych. Jesteś fanką kawy? Dużo takiej kawy pod

0: potrzeba właśnie podczas przygotowywania się do wyścigów?
1: Jeżeli chodzi o weekendy wyścigowe, to myślę, że cię zaskoczę, bo nie piję w ogóle kawy. Tak jestem nabuzowana emocjami, nie mam potrzeby w ogóle ładowania się kolejną dawką jakiejś energii czy dopaminy, no bo sam start, przygotowanie, ciągła analiza, myśli, które mam w głowie, to jest coś, co sprawia, że w trakcie weekendu wyścigowego ja wpadam w taki trans. I powiem ci szczerze, że wtedy, jak jestem już na weekendzie wyścigowym, to w ogóle jest zupełnie inna czasoprzestrzeń. Mam wrażenie, że wszystkie inne problemy, które się dzieją, po prostu mnie nie dotyczą. Że coś, co dzieje się, nie wiem, na świecie, w domu, że w ogóle jak może mieć to wtedy jakikolwiek priorytet, jak ja jestem tu i teraz.
0: No ale to posłuchaj, jest w ogóle jakikolwiek kontakt z tobą, czy ty jesteś tak w transie, że nie widzisz niczego dookoła?
1: Bardzo ciężko.
0: Gosia.
1: Nie, jedynie wieczorem, naprawdę. Naprawdę, to myślę, że mój mąż może potwierdzić, że tylko jak dzwoni, to ja tylko coś ważnego, nie, dobra, bum. I koniec tego połączenia, więc nie. Natomiast na co dzień, no piję tej kawy dużo. Piję tej kawy dużo, zwłaszcza, że uprawiam te posty przerywane, więc kawa pomaga mi troszkę też.
0: A ile to tam godzin jest bez jedzenia?
1: No to zależy, jakie ma kto okno żywieniowe, ale czasem w ciągu miesiąca robię sobie taki jeden 48-godzinny post nawet. Tylko to wiadomo, no nie można zrobić tak po prostu od razu od strzała, ale przygotować się do tego, robiąc właśnie to w mniejszych interwałach.
0: To się jakoś przekłada na twoje wyniki na torze? Zauważyłaś jakąś taką korelację?
1: No robię tak już parę ładnych lat, miałam chwilę przerwy, jak wiadomo, byłam w ciąży, no to wtedy jednak stawiałam na te regularne posiłki, natomiast myślę, że po prostu tego potrzebuje moje ciało, więc w ten sposób odpowiadam na jego jakieś zapotrzebowanie. Czy ma to jakieś przełożenie? No nie, ale przez to, że ja się dobrze czuję, no to myślę, że to jest w tym najważniejsze.
0: To ja teraz mam pytanie w takim razie, jak się wiąże, co łączy boks z wyścigami na torze, bo nie wiem, czy nadal uprawiasz, natomiast uprawiałaś, to było w twoim planie treningowym, boks i ściganie się. Czy to naprawdę to pomaga?
1: Zdecydowanie tak. W moim przypadku pomagało to, jeżeli chodzi o wyładowanie, ale też o myślenie i przewidywanie. To niejednokrotnie przewidywanie ruchów czy układanie odpowiedniej sekwencji ruchów to sprzyjało, jeżeli chodzi o starty. Taką samą procedurę w mojej głowie ja mam również przed startem do wyścigu. W momencie, kiedy wiem, że mają zaraz zgasnąć światła i ruszamy na okrążenie formujące, ja wtedy mam czas, żeby zastanowić się i posnuć jakieś teorie, różne wersje wydarzeń, który kierowca jak, gdzie, kiedy się zachowa, aby wybrać sobie tą swoją optymalną ścieżkę. Więc jeżeli chodzi o start do wyścigu, to nie jest to spontaniczne, jest to coś, co w mojej głowie procesuje się nawet jeszcze na chwilę przed startem, aby mieć w głowie różne scenariusze i podług nich po prostu się odpowiednio zachować na torze.
0: Boks, post przerywany, co jeszcze w takim razie zawiera program treningowy Gosi Rdest?
1: No, był on nieco inny, jeżeli chodzi o Gosię przed porodem i Gosię po porodzie. Po porodzie musiałam tą swoją rutynę treningową troszeczkę zmienić i postawiłam na pilates. To pozwoliło mi wcześniej wrócić do formy i w ogóle wcześniej zacząć trenować. Myślę, że jeżeli chodzi o sportowców, to pilates cały czas pozostaje czymś niedocenionym i czymś, co ma troszkę może nawet negatywne skojarzenie. Natomiast jeżeli podejdzie się do tego odpowiednio z głową, z poszanowaniem dla swojego ciała i budowaniu tej bazy w mięśniach głębokich, czy tak jak w moim przypadku po cięciu cesarskim, odbudowywania w ogóle tej sprawności, tego rozejścia mięśnia poprzecznego, no to tutaj praca właśnie z moją trenerką, z Gosią, zrobiła kawą niesamowitej roboty. No i też plusem jest to, że na treningi mogę zabierać swoją córkę.
0: Klarę jeszcze, bo Kora jeszcze za mała.
1: Korę, właśnie
0: już
1: zabieram Korę.
0: Tak. Już Korę.
1: Klara chodzi do przedszkola, a Kora w momencie, kiedy ja ćwiczę, wykonuje trening, jest u mojej trenerki na rękach, więc wymaga to naprawdę potężnej elastyczności i współpracy nie tylko na etapie tutaj tych rodzinnych więzi, ale również z osobami, które wspólnie w tych kuluarach wspierają mnie, aby pracować na ten sukces, więc...
0: No właśnie, tak. Tu się pojawia słowo wsparcie. Czy rzeczywiście środowisko motorsportowe wspiera takie powroty? Jak to wygląda w ogóle, jeśli chodzi o środowisko twoich znajomych, twoich rywali? Czy wy w ogóle macie ze sobą kontakt poza torem też, czy tylko i wyłącznie to jest rywalizacja na torze?
1: To wszystko zależy, tak na tą sprawę, od osoby, z kim się dogadujesz, a z kim nie, ale to myślę, że tak jak w każdym sporcie. Jeżeli chodzi o mnie, no to mam sporą grupę znajomych, tych wyścigowych, tych po fachu kierowców, ale osób pracujących po prostu w zawodach, ale związanych z zespołami wyścigowymi, czy z seriami wyścigowymi. No i to są oni taką paczką, pulą najbliższych znajomych, na których wiem, że mogę liczyć i którzy poprzez to, że mają taki sam styl życia jak ja, nie mają do mnie czy to z żadnych zarzutów, czy wątpliwości co do mojego postępowania, jeżeli przykładowo ja wybieram, no nie wiem, trening, czy wybieram spotkanie z tobą, wizytę, wywiad, tak, zamiast spotkania

0: ze znajomymi, no bo robię to w tym wyższym celu, robię to w celu właśnie realizacji mojej pasji, spełniania się jako kierowca wyścigowy, więc na pewno od tych znajomych z motorsportu mogę liczyć na większą wyrozumiałość, no a z tego z kolei wynika, że tych znajomych poza motorsportem ma się dosłownie garstkę, ale jeżeli już oni są, no to są tacy naprawdę, naprawdę...
1: Na śmierć i życie.
0: Tak, tacy, w których, no, jeżeli jestem na weekendzie wyścigowym i nie ma ze mną kontaktu, no to jak wrócę po tygodniu, czy tam po dwóch z jakiegoś wyjazdu, odezwę się do nich, to będzie wszystko okej, jak gdyby nigdy nic.
1: Gosia Ardest jest razem z nami, za chwilę wracamy do rozmowy, a wysłuchacie audycji sportowej.
2: Jeszcze więcej sportu. Więcej sportu.

0: Bo nie gadamy, już nie gadamy.
1: Gol! Audycja sportowa w czwórce.
2: W studiu jest Gosia Rdest, najszybsza Polka w naszym kraju. Niestraszne jej najwyższe kategorie wyścigowe, Dubaj, wszystkie miejsca właściwie, gdzie tylko można się ścigać, Floryda. Co tam jeszcze było, Gosiu? Z takich najciekawszych miejscówek.
3: Tak, no to na pewno
2: teraz Francja.
3: Dubaj, Francja, Belgia, no Spa, myślę, że jest torem po prostu legendarnym, ikonicznym i takim obiektem, gdzie zrobił na mnie potężne wrażenie, bo miałam szansę też być na 24-godzinnym wyścigu w Nürburgringu, no to to jest naprawdę efekt wow. To, jak tam ta wioska wyścigowa żyje, to jak ludzie przyjeżdżają, rozbijają się, mają imprezy po prostu tam w ramach wydarzenia, jest naprawdę czymś niesamowitym, z jaką

0: dużą pasją można oglądać wyścigi, no bo ja kocham się ścigać, natomiast oglądać, no wiadomo, trochę od innej strony do tego podchodzę, natomiast tam te 24 godziny będąc, kibicując, no jest to coś na pewno przepięknego, co tak jak i 24-godzinne spa dla pasjonatów motoryzacji, zachęcam, że warto to zobaczyć, sprawdzić i tego doświadczyć.
1: Nürburgring, jeden z najsłynniejszych torów wyścigowych na świecie, natomiast powiedz jeszcze kilka słów o Łotwie, bo tutaj zdradzałaś mi fajne ciekawostki dotyczące tego, jak się ścigać na Łotwie i tam zawody mają swój taki specyficzny klimat.
0: Tak, jeżeli chodzi o Łotwę, to tam odbywała się jedna z rund wyścigowych samochodowych mistrzostw Polski, realizowanych też w ramach mistrzostw strefy właśnie krajów bałtyckich. No nie spodziewałam się, że taki obiekt jest kilka godzin drogi od naszego kraju. Utkwi mi on w pamięci, bo był on wyjątkowy, jeżeli chodzi o samą nitkę toru. Był to tor starego typu, gdzie asfalt był bardzo szorstki, chropowaty, taki kamienisty z wystającymi jeszcze kamyczkami, ale dzięki temu przyczepność była naprawdę bardzo dobra. No i ja go określiłam jako właśnie taki mały Nürburgring, bo nie było tam absolutnie żadnych stref bezpieczeństwa, a sam tor był położony, jego nitka w lesie. Do tego były betonowe bandy, bariery, że tam jak popełniło się błąd, no to już wiązało się z naprawdę konkretną naprawą samochodu i jeszcze wyjście na prostą. Tam temu wyjściu towarzyszyły charakterystyczne betonowe bloki, więc generalnie można było uznać, że ludzie trochę, powiedzmy, mieszkają na torze, bo mieli z balkonu dosyć ciekawy widok na właśnie rundę tych mistrzostw. Także tamten obiekt jest wyjątkowy, bardzo ładny i taki, którego bym się no po prostu nie spodziewała. On zaskoczył.
1: Otwierają okno i oglądają sobie po prostu wyścigi za darmo. Biletów nie trzeba kupować, aczkolwiek nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że jednak wstęp do takich mieszkań na czas, kiedy tam jakiś wyścig się odbywa, byłby biletowany. No ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. To teraz przeniesiemy się z Łotwy do Polski, a konkretnie do Żyrardowa i ja byłem naprawdę zaskoczony, jak czytając właśnie o twoim pomyśle związanym właśnie z taką promocją też Żyrardowa, z którego pochodzisz i właśnie dodaniem tego komponentu wyścigowego, ale zanim jeszcze o tym, to się zdziwiłem, że to jest rzeczywiście francuska nazwa. Philippe de Girard, czyli francuski inżynier, takie kwestie tutaj, klimaty przemysłowe mamy, co to było, przędzenie lnu, tak? On chyba wynalazł maszynę, coś w tym stylu.
0: Tak, dokładnie. Wynalazł tą maszynę i dzięki właśnie Philippe'owi de Girardowi mamy przepiękną nazwę Girardów naszej XIX-wiecznej osady fabrycznej i cieszę się, że mogę w ten sposób właśnie połączyć pasję do regionu, do miasta, no i tą myśl francuskiej myśli technologicznej, więc jest to bardzo, bardzo spójne i wszystko ma jeden wspólny mianownik, jaką jest właśnie pasja i jaką jest motoryzacja. No a też mój region, miasto to jest miejscowość, gdzie się urodziłam, gdzie mieszkam i gdzie zawsze wiedziałam, że wrócę. Chociaż mieszkałam w przeróżnych lokalizacjach i Warszawa, i Kraków, i Genewa, no to wiedziałam, że tym moim finalnym, docelowym przystankiem i miejscem mojego finalnego zamieszkania będzie i jest w tym momencie właśnie Żyrardów.
1: Zdradź w takim razie, co się kryje pod nazwą Rallye de Girard.
0: Tak, jest to magiczne wydarzenie, które łączy w sobie trzy elementy. Łączy właśnie historię regionu, łączy motoryzację, no i moją pasję do wyzwań i do organizacji wydarzeń wszelakich. Natomiast jest to wydarzenie innego pokroju, nie jest to taki klasyczny rajd, absolutnie tam nie ma nic związanego z ryzykiem czy z jazdą na czas, ale nie jest to też taki zwykły rajd turystyczny, który jedziemy podług roadbooka, bo jest to rajd turystyczny, ale z fabułą.
1: Jeszcze pytanie na sam koniec, też o samochody, ale już trochę z innej beczki. Gosiu, jeśli miałabyś przyznać homologację jakiemuś samochodowi wyścigowemu, który mógłby wyjechać na polskie drogi, to co by to było?
0: O kurczę, no myślę, że to by było bardzo ciekawe, ale myślę, że z czystego fanu postawiłabym jednak na jakiś single seater, chociaż kurczę, prototypy.
1: Czyli co, że z jednym siedzeniem, tak? Ja siedzi sobie człowiek sam za kierownicą i nie ma miejsca.
0: Tak, dokładnie.
1: Ale to już był taki chyba McLaren jakiś taki stary, nie?
0: Ale nie, bez homologacji. Żadne single-seatery absolutnie nie mają homologacji drogowej.
1: Nie ma żadnego.
0: Nie. Natomiast myślę, coś, co faktycznie sprawdziłoby się na drogach po delikatnych przeróbkach, no to poszłabym w samochody pokroju LMP, czyli są to prototypy, hypercary, które są połączeniem troszeczkę single-seatera z samochodu GT o zupełnie innej charakterystyce, prowadzenia, ale wyglądają spektakularnie. To jest między innymi ta kategoria łeku, który teraz startuje Robert Kubica, więc widząc takie LMP-ki na drogach, no, wyglądałoby to kontrowersyjnie, ale przepięknie by uzupełniało, myślę, współczesną architekturę, więc takie LMP3, LMP2 to w tą kategorię poszłabym, żeby ją ucywilnić, udrogowić i żeby jeździć nimi po drodze.
1: No to rozwiałaś moje

0: wszelkie wątpliwości. Trochę też mnie zaskoczyłaś na minus, bo ja myślałem, że jak trafię w Totka, to sobie kupię Lamborghini Egoista z jednym miejscem, no ale jak jedno miejsce nie ma homologacji, trudno. W takim razie trzeba będzie te pieniądze przeznaczyć na coś innego. Gosia Ardest, jedna z pierwszych Polek startujących na arenie międzynarodowej w najwyższych kategoriach wyścigowych, ale przede wszystkim matka, była gościem Czwórki. Serdecznie ci dziękuję i pozdrowienia dla Klary i dla Kory.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tacy goście. Tylko w Czwórce. Tylko w Czwórce. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych. Sport.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
2: Na audycję 3 godziny sportu i rekreacji zapraszają Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz.
3: A jest z nami Dominika Stępniak, zawodniczka i instruktorka jeździectwa. Cześć, witaj
4: cześć,
3: w czwórce.
4: Cześć.
5: Gdybym zdecydował się na to, że chcę uczyć się jazdy konnej, wybieram się do instruktora, wybieram miejsce pewnie gdzieś w mojej okolicy. I jak wyglądają same początki? To jest tak, że najpierw muszę się przywitać z konikiem, wybrać go, czy praktycznie od razu się wsiada? Jak wyglądają początki pierwszej lekcji?
4: Zależy od stajni. No na pewno jest to dobór konia. Zapewnie na pierwszej jakby wizycie albo rozmowie przez telefon jest pytanie o wagę, wzrost i umiejętności. Jeżeli to jest początek początków, jeżeli jest to dziecko, no to dobieramy kuca, który dobrze się zachowuje na ląży, czyli na 8-metrowym sznurku doczepionym do wędzidła. I takie dziecko się porusza wokół instruktora na kole 20-metrowym, czasami 25, zależy jakie są warunki w danej stajni, jakie na to jakby
5: dzieciaczki,
4: pozwalają.
5: Dzieciaczki bywają kapryśne i biegają po stajni i mówią: mamo, tato, ale chcę tego konika, pani mi daje innego.
4: No to ze względów bezpieczeństwa, więc jeżeli tego konika już uda się dobrać, w niektórych stajniach konie są przygotowywane przez osoby, które pomagają w stajni. W niektórych możemy sami wyczyścić i osiodłać takiego konia bądź z pomocą, jeżeli jesteśmy na pierwszej lekcji. To zacznijmy właśnie od czyszczenia. Sprawdzamy te miejsca newralgiczne typu grzbiet, popręg, tak, pod brzuszkiem, czyli za łokciem u konia. Czy tam nie ma jakichś zaklejek, jakichś brudów, żeby koń nam się nie obtarł.
5: Ja zastanawiam się, czy wokół tego jest jeszcze jakiś taki rytuał w ogóle poznania tego zwierzęcia bliżej. Jeśli ktoś nie obcował z, no jednak z organizmem, który waży kilkaset kilogramów i ma wobec niego jakiś taki szacunek, który może się czasami też kojarzyć ze strachem, to czy jest ten element oswojenia?
4: No, oswojenia, jeżeli chodzi o szkółki, jeżeli chodzi o miejsca, które są określane do nauki jazdy konnej, no to takie miejsce jest w sumie w boksie, tak? W boksie albo przy, w momencie przygotowywania tego konia do jazdy. Czyli możemy konia dotknąć, czyli jest ta, powiedzmy, integracja sensoryczna z koniem. Czujemy jego ciepło, czujemy jego miękkość tej sierści, grzywę, tak? Bardzo często właśnie dzieci, dziewczynki małe kochają tą grzywę wyczesać, zapleść.
3: Zrobić jakiegoś kucyka na przykład.
4: Tak, tak, to jest bardzo powszechne, nawet w takie święta.

0: powiedzmy jak Halloween, dziewczynki się przebierały nam, przebierały konie, przebierały same siebie i tak przychodziły na lekcje.
1: Jeśli ktoś z was do nas właśnie dołączył, to jest z nami Dominika Stępniak, zawodniczka, instruktorka jeździectwa. Rozmawiamy o tym, czy łatwo jest się nauczyć jazdy na koniu. To powiedz, Dominiko, jak w takim razie wygląda ten pierwszy krok, czyli wsiadamy na tego konia i co się dzieje? Jak on ma ruszyć? Gdzie jest gaz, gdzie hamulec, a gdzie sprzęgło?
0: Pierwsze kroki to i tak robi z nami osoba asystująca, czyli instruktor, czyli oprowadza tego konia, oprowadza nas, żebyśmy się mogli przyzwyczaić do jego ruchu wstępie, czyli w tym chodzie początkowym, najwolniejszym. Następnie jak już osoba poczuje się pewnie, zostaje właśnie na tym kole, o którym wcześniej wspominałam, ten koń nadal idzie stępem, czyli idzie tym chodem podstawowym. I jeżeli wszystko jest ok, po 10, po 15 minutach zostaje proszony o kłus. Najczęściej instruktor pomaga, cmokając albo dając polecenie głosowe kłus.
1: Już nie prowadzi tego konia.
0: Nadal koń jest na tej naszej linii. Tak,
1: jest na linii, okej, dobra, bo już myślałem, że możemy od razu jakiś zaraz cwał się pojawi i tak dalej. No to za chwilę będziemy też pytać Dominikę o to, jakie prędkości można osiągnąć na koniu. Będzie też o rodzajach zawodów, bo Dominika Stępniak, która jest gościem czwórki, oj, brała w niezliczonej liczbie zawodów udział. Ujeżdżanie, skoki przez przeszkody.
0: Mamy młodego konia i próbujemy go przyzwyczaić, obeznać siodłem.
2: Sport w czwórce.
1: Dominiko, jak szybko możemy się rozpędzić siedząc na koniu? Jaką prędkość może osiągnąć maksymalną? Chcę poczuć wiatr we włosach, ale nie chcę jednocześnie tego biedaka zamęczyć.
3: Kochany, ale to nie jest salon z samochodami. Może ty o inne konie pytasz?
1: Nie, ja już się pytam o te konie najszybsze.
0: O wyścigowe, no do 70 km na godzinę.
1: 70 na godzinę, no to jak tak się siedzi właściwie bez niczego, bez tej karoserii wokół siebie, to jest naprawdę nieźle. 70 i jakie to są konie?
0: Wyścigowe.
1: No ale jeśli mogłabyś zdradzić, skąd one pochodzą, jak one wyglądają, czym się charakteryzują, muskulatura, lekkie, biodro duże, biodro małe.
0: Generalnie są to konie pełnej krwi angielskiej. No to jest sztuczna rasa wyhodowana właśnie na potrzeby ukazania tej szybkości, tej dynamiki. One mają bardzo lekką budowę, lekki kościec, bardzo szybko kostnieją. Skostnienia u takich koni są wykonywane jeszcze przed ukończeniem drugiego roku życia, czyli no tak naprawdę, kiedy one przychodzą zapoznać się z tym treningiem, jak on wygląda. Co no to jeszcze właśnie, można powiedzieć z budowy? No na pewno mają długą kłodę, długie nogi, ogromne zady, które służą jako siła nośna, one się odpychają na różnej powierzchni. Mamy tory lekkie, tory ciężkie, czyli tory lekki jest powiedzmy określany jako 2-0. Bardzo często na hipodromie w Sopocie są właśnie te lżejsze tory. U nas w Warszawie zazwyczaj jest 3,5-3,7, czyli taki tor, który no pozwala ukazać te możliwości konia, tą siłę, tak? Na bardziej grząskim torze koń tej siły musi użyć więcej, prawda?
1: A co w takim razie, jeśli ja jako amator siadam na koniu i ten koń zaczyna mi uciekać, zaczynam tracić kontrolę, nie reaguje na moje komendy, rozpędza się do 70 km na godzinę, choćby nie siedziałbym na koniu wyścigowym, ale załóżmy, że on się rozpędzi. Co w takiej sytuacji zrobić, jeśli koń po prostu nam tak odleci? Skakać z tego konia?
0: Absolutnie nie, bo ryzykujemy bardzo, bardzo, bardzo groźnym wypadkiem. Możemy się nawet i zabić tak naprawdę. No konie to zwierzęta uciekające, więc z tego, co czytałam, do 800 metrów one potrafią biec w popłochu i później same się uspokajają. Ale w takiej sytuacji, kiedy nas koń poniesie, należy bezwzględnie się go trzymać, patrzeć mniej więcej, gdzie ten koń nas niesie i spokojem, z ręką w dole czekać, aż on się zatrzyma, próbując co chwilę jakieś komendy głosowe też wydawać, typu prrr, ewentualnie szukać gdzieś koła voltę, czyli tego koła 20 metrów, volta to jest koło poniżej 10 metrów. No wiadomo, że przy takiej prędkości będzie to bardzo trudne, ale po prostu szukać tego zakrętu i powoli, powoli tego konia na kole

0: uspokoić. Ale broń Boże, nie zeskakiwać.
1: Kończymy.
0: Nie ryzykować.
2: Kończymy w takim razie tę makabreskę, bo widzę, że...
1: Nie, to są bardzo istotne kwestie związane z bezpieczeństwem, mój drogi, na koniu.
2: Przecież w szkole jeździectwa żaden koń ci się nie rozpędzi do 70 km na godzinę.
1: Ale może się rozpędzić. Dominiko, poratuj mnie. Może
0: no,
1: uciec?
0: Może się rozpędzić, widzisz? Może się spłoszyć, przestraszyć. No są różne sytuacje.
2: To jeszcze na koniec, Dominiko, tej części naszej rozmowy szybciutko chciałem zapytać, jak to jest, że mogą się na lekcje jazdy konnej wybrać osoby, które myślą o sobie, że są wysportowane, silne, chodzą regularnie do siłowni.
1: Michał teraz
2: nawet
1: o sobie tutaj
2: myślą,
1: pisze,
2: że mają dobrą koordynację, a ze zwierzakiem kompletnie nie są w stanie sobie poradzić.
0: No, inne mięśnie przede wszystkim. Na siłowni no wiadomo, pracujemy bardziej nad masą mięśniową, nad siłą tych mięśni, a w przypadku jeździectwa są to mięśnie głębokie i to w treningu dynamicznym, czyli na niestabilnym podłożu, przy ruchu, tak, do którego musimy dostosować swoje ciało i skoordynować, więc no, można się po prostu zderzyć ze ścianą.
3: Rusz się, człowieku.
1: Oj, się dzisiaj ruszamy z Dominiką Stępniak, zawodniczką i instruktorką jeździectwa. O koniach rozmawiamy, o tym, jak zacząć przygodę z konikami, o tym, jak szybko można się rozpędzić, no ale też o relacjach z koniem, jak mu przemówić do rozsądku, a może to koń nam powinien przemówić do rozsądku? Oto jest pytanie.
2: Kto tobie przemówi wreszcie do rozsądku?
1: Weź się, człowieku.
2: A jeśli chodzi o rzeczy, które mogą być przez niektórych odbierane jako nierozsądne, mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że to pytanie kieruję do ciebie. Jeśli nie masz ochoty, oczywiście nie odpowiadaj. Co środowisko jeździeckie myśli o hobby horsingu?
0: Hobby horsing no wśród dzieci teraz robi się bardzo popularny. Zresztą nawet myślimy nad inicjatywą zrobienia zajęć dla dzieci. Ale jest to, że tak powiem, na razie projekt.
1: Ale to jeszcze wytłumaczmy, o co chodzi, no bo my tutaj wszyscy wiemy, hobby horsing, nawet ostatnio był hobby biking. Jakbyś mogła, Dominiko, niewtajemniczonym powiedzieć, na czym hobby horsing polega?
0: Mamy konia na kijku i na tym koniu na kijku skaczemy przez przeszkody bądź jeździmy czworobok. Zresztą polecam dla dzieci, które właśnie uczą się na odznaki jeździeckie, przejść sobie ten czworobok właśnie z hobby horsem i tak samo z hobby horsem przeskoczyć sobie parkour.
1: No i właśnie, mówisz o tym, że dzieci coraz chętniej biorą w tym udział, interesują się. Jak Michał pytał o to, co środowisko twoje na to, no to właśnie osoby dorosłe. Jak one na to patrzą i czy na przykład są też przykłady osób pełnoletnich, które jednak z chęcią angażują się w tego typu aktywność, jaką jest hobby horsing?
0: Czy pełnoletnich? Tego nie wiem. Ja raczej z grupą dzieci miałam do czynienia z hobby horsingiem. Zresztą moja młodsza siostra też intensywnie bierze udział w zawodach organizowanych na przykład przez Tor Służewiec. Mamy tam nawet teraz rozgrywane zawody w hobby horsingu. Moja podopieczna tak samo. Także mam nadzieję, że dziewczynom tam dobrze idzie.
2: To trzymamy kciuki, a jeśli chodzi właśnie o pełnoprawne zawody dla osób dorosłych, to nie są tylko gonitwy. Jakie są jeszcze rodzaje zawodów albo takie no, mistrzostwa, w które ty najchętniej byś się angażowała albo po prostu najbardziej przemawiają do wyobraźni, są jakieś bardzo widowiskowe? Tu pytam o przykłady z całego świata.
0: No dla mnie skoki przez przeszkody to jest taka dyscyplina wiodąca. Również jeździłam ujeżdżenie, nawet z kadrą studentów się gdzieś tam wybieraliśmy po Europie. Między innymi Francja, Szwecja, Szwajcaria, w Niemczech też byliśmy, Holandii.
1: Trochę świata zwiedziłaś.
0: Trochę świata zwiedziłam dzięki koniom. No, też rajdy konne, sportowe rajdy konne. Udało mi się zobaczyć przepiękny ośrodek w Samorin na Słowacji. Coś cudownego. Mam nadzieję, że coraz więcej ośrodków będzie właśnie dążyć do tego, żeby te konie miały tak dobrze jak tam. Padoki przy Dunaju to jest naprawdę majstersztyk tego wszystkiego.
1: To jeszcze na sam koniec mam takie pytanie natury filozoficznej. Chodzi o dogadywanie się z koniem. Czy jak właściwie z nim rozmawiać? Pozwolisz, że tak się zapytam. Czy ty, człowiek, który jest w tym świecie, nawiązuje swego rodzaju głębszą relację ze zwierzęciem? Czy można to porównać do czegoś? Tak jak na przykład wiadomo, ktoś ma pieska, ktoś ma kotka, kotki

0: i to swoimi drogami tam chodzą. No ale z takim pieskiem to się można bardzo związać. Jak to jest z końmi? Na czym polega ta relacja na linii człowiek-koń?
1: Jeżeli chodzi o relację człowiek-koń, no to przede wszystkim bazuje na zaufaniu. No to jednak zwierzę, które ma 600-700 kg, tak? Jeżeli koń ma do nas zaufanie, to będzie na nas bardzo uważał. Tak jak mogę powiedzieć, w swoim doświadczeniu mam konia, z którym no, była bardzo ciężka droga, ale jakby w chwili obecnej nie boję się posadzić na niego, oczywiście w asyście swojego synka 9-miesięcznego. Nie boję się iść na spacer z tym koniem. On naprawdę uważa i na mnie, i na otoczenie, i na niego.
0: Rozumiecie się bez słów.
1: Tak, rozumiemy się bez słów. W życiu bym nie pomyślała, że uda nam się przez 2 lata przejść drogę od tak naprawdę zera do konkursów 140 i naprawdę jazda na nim jest na kompletnym zaufaniu, bo jest ślepy na jedno oko, więc też muszę bardzo uważać, żeby tego zaufania do mnie nie stracił. No przede wszystkim bardzo dużo pracy z ziemi, bardzo dużo obeznania tego konia z człowiekiem, tak, przez dotyk, przez komendy głosowe, nagradzanie go za dobre czyny, tak, nie reagowanie na jakieś złe czyny, oczywiście tam w kwoli bezpieczeństwa, żeby ani mi, ani koniowi się nic nie stało. No i przede wszystkim regularna praca.
0: To jest naprawdę ciężka praca, jeśli chodzi o konie. Trochę budżetu też trzeba przeznaczyć na to pieniędzy, ale potem pewnie duża satysfakcja.
1: Dużo wynagradza.
0: Dominika Stępniak, zawodniczka, instruktorka jeździectwa, była razem z nami, a my rozmawialiśmy o koniach, bo dziś Wielka Warszawska, czyli jak mówiła poza anteną również Dominika, w świecie koni, taka piłkarska Liga Mistrzów. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę i za wizytę.
1: Dziękuję.
2: W czwórce. Dbamy o Waszą formę. Dbamy o Waszą formę. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych. Sport. Sport.

będzie. One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Nie możesz przegapić.
2: Czwórka. To słychać.
3: To słychać.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: Wtorek wygląda tak, jakby wrzesień postanowił na pożegnanie jeszcze troszkę poudawać lato. Rano może być miejscami mgliście i zdecydowanie rzeźko, ale później zrobi się naprawdę bardzo przyjemnie. W Warszawie około 21 stopni, w Krakowie 22 na plusie, Wrocław może liczyć nawet na 23 stopnie. Do tego sporo słońca i bez większych szans na deszcz. Na północy odrobinę chłodniej, ale nadal bardzo sympatycznie. Gdańsk około 21 stopni, więc jak na końcówkę września to naprawdę trudno narzekać.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić

0: Eminem, The King and I, to już za nami 11 minut po godzinie 7, a my zaczynamy nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, jeżeli już nie śpicie, no to świetnie, jeżeli jeszcze śpicie, ale radio gra, no to też w sumie uznajemy to za sukces. Zaczynamy poranek czwórki i przez najbliższe 3 godziny będziemy bardzo delikatnie przekonywać was, że ten dzień może mieć całkiem niezły scenariusz. Bez gwałtownych ruchów, najpierw muzyka, potem kawa, później być może jakieś poważniejsze decyzje. Przypominam, że jest wtorek, 29 dzień września. Za oknem wrzesień robi tak naprawdę wszystko, żebyśmy jeszcze przez chwilę nie myśleli o październiku, no ale my za to mamy parę dobrych powodów, żebyście z nami zostali nieco dłużej, nie tylko przez chwilę, ale właśnie no, przynajmniej do godziny 10. Będą historie, które można później opowiadać przy kawie, ludzie, których warto posłuchać, trochę rzeczy zaskakujących i kilka tych, o których nie wiedzieliście, że chcecie wiedzieć. Tadam! Tak. Tak, dzisiaj też się takie pojawią. Ja nazywam się Kasia Dydo i oficjalnie otwieram ten poranek, nieoficjalnie, no jeszcze się rozkręcam, ale wy możecie zrobić dokładnie to samo.

0: 18 minut po godzinie 7. Bawmy się o poranku.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Jakoś musimy rozkręcić się na resztę tego dnia, który mam nadzieję, że dla was będzie absolutnie wspaniały, cudowny i wydarzy się dzisiaj coś, czego może nie oczekujecie, a jednak się wydarzy i to będzie dla was bardzo przyjemne. Ja lubię takie zaskakujące momenty w życiu, więc takich wam dzisiaj o poranku życzę. No a przy okazji, skoro mamy się bawić, to mam dla was zabawę i w tej zabawie możecie zgarnąć czapkę czwórki, fajną, czarną, z czarnym napisem. Warto o nią powalczyć, a że żeby o nią powalczyć, to musicie odpowiedzieć na pytanie, przed czym się chowam. No i uwaga, dzisiaj omijam szerokim łukiem pewien przedmiot w łazience, który ma zdecydowanie za dużo do powiedzenia. To urządzenie stoi na podłodze i bezczelnie mnie potrafi ocenić. I to jest trochę takie spotkanie z matematyką w łazience. Także nic przyjemnego, nic fajnego. I dlatego chowam się przed tym przedmiotem. Przed czym się chowam o poranku? To jest pytanie 22 kierunkowe do Warszawy 645 2100. Jeżeli macie ochotę powalczyć o poranku, o czapkę.

0: Poranek czwórki.
1: 22 minuty po godzinie 7, tak, jest czapka do zgarnięcia w czwórce. Wystarczyło odpowiedzieć na pytanie, przed czym się chowam o poranku, i dzisiaj z tym pytaniem o poranku najpierw zbierze się Piotrek. Dzień dobry, witaj w czwórce. Co u ciebie, jak tam poranek?
2: Dzień dobry, witam wszystkich. Poranek jak poranek. Bardzo fajny. Czekamy na śniadanie,
1: dobrze.
2: Zaraz zaczynamy pracę.
1: Wspaniale. A kto wam przygotowuje to śniadanie?
2: A

0: akurat sam sobie przygotowuję w dniu dzisiejszym.
1: A co dobrego masz na śniadanie? Tell me.
0: A będzie łosoś.
1: O, to grubo, białko.
0: Kanapki z łososiem generalnie. Widzę.
1: No
0: tak,
1: dobrze,
0: tak,
1: dobrze, tak. Białeczko, ale dobijasz białko, to tak celowo czy tak wyszło?
0: Nie, dzisiaj akurat tak wyszło.
1: Okej, okay. Czapka może być twoja o poranku. Nie dość, że dobre śniadanie, nie dość, że łosoś, to jeszcze na dodatek czapka. Jeśli odpowiesz na pytanie, przed czym się chowam o poranku, a dzisiaj omijam szerokim łukiem pewien przedmiot w łazience, który ma zdecydowanie za dużo na mój temat do powiedzenia i nie jestem z tego powodu zadowolona. Czy wiesz, o co chodzi?
0: No, wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to będzie chyba waga.
1: Tak, dobrze, brawo. Nie przypadam ze spotkaniem z tym przedmiotem. On za dużo ma do powiedzenia na mój temat.
0: To trzeba wystawić z łazienki gdzie indziej.
1: No właśnie, niech sobie idzie. No tak, no dobra, dzisiaj wybieram życie w niewiedzy, waga out. Ale jutro pewnie tam powróci już, to jest silniejsze ode mnie. Ja to jednak lubię wiedzieć. Chociaż nie lubię tych spotkań, no ale cóż, no o poranku one zawsze się odbywają. Ja nigdy wieczorem nie wchodzę na wagę, żeby nie było. Rano jest lepiej, rano jest zawsze mniej
0: bardzo
1: niż
0: słusznie.
1: Wieczorem. No właśnie, i tego się trzymajmy. Piotrku, życzę ci udanego poranka i w ogóle całego dnia. Najedz się dzisiaj i po prostu dobrze spędź ten dzień. Czapka jest twoja.
0: Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Dziękuję bardzo, my również pozdrawiamy. 24 minuty po godzinie 7 dzisiaj staramy się rozkręcić dobrze na resztę dnia.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Za 29 minut, godzina 8, a u nas tylko dobre rzeczy. Są takie momenty, kiedy człowiek patrzy na Polskę i myśli, no dobrze, to akurat wyszło nam absolutnie wspaniale. No mamy świetnych sportowców, mamy świetnych twórców gier, muzyków, naukowców i pewnie długo mogłabym jeszcze tak wymieniać, ale za chwilę wymieniać będzie Jędrzej Rosiewicz, który dzisiaj opowie o rzeczach, z których naprawdę możemy być dumni w Polsce.
2: Jest tego bardzo dużo. Cześć Kasiu. Dzień dobry, serdeczny dla wszystkich słuchaczy. Polska, no właśnie, czym?
3: Polska górą!
2: No wiadomiks, no w ogóle jesteśmy najlepsi, Polska mistrzem Polski, tak jak mówiłaś, sportowcy, muzycy, ale właściwie takim pretekstem do tego tematu, żeby tutaj trochę poopowiadać o tym, czym się możemy szczycić, było ostatnie wydarzenie, jakim jest właściwie awans o jedno miejsce pizzerii z Pabianic, Zielona Górka, która znalazła się po raz kolejny w top 100 najlepszych pizzerii świata. Jest taki ranking 50 top pizza, no ale tam tych miejsc jest trochę więcej, no ale 50 mają nazwie. I to jest taki internetowy przewodnik, który jest uważany trochę za taki odpowiednik przewodnika Michelin, ale dla pizzerii. No i ta pizzeria znalazła się na 93. miejscu, to jest awans o jedno oczko. Także jeśli ktoś chce dobrej pizzy, no to zapraszamy do Pabianic. Ale pozostając w temacie kulinariów, ja tak się zastanawiałem, że na przykład co można by umieścić na polskiej fladze? Jeśli już coś byś umieściła, to co by to było?
1: Wiesz co, akurat jeżeli pytasz mnie o kulinaria, to ja długo mogę wymieniać. Po pierwsze oscypek, po drugie pierogi, które kocham miłością szczerą i bezinteresowną i w ogóle nie ma takiej ilości pierogów, której bym nie zjadła.

0: Ja też uwielbiam kotleta schabowego, ja uwielbiam bigos, ja uwielbiam w ogóle bardzo dużo takich polskich potraw i uważam, że powinniśmy się nimi chwalić. Uważam, że w dużej mierze na świecie są niedocenione i w ogóle polskie restauracje to jest po prostu sztos. Śledzia też uwielbiam, wątróbkę uwielbiam, kaszankę uwielbiam. No,
1: no w końcu znalazłem kogoś, kto lubi kaszankę. Wreszcie.
0: Taki też zjem.
1: No to ja tak samo.
0: Lubię, lubię. Naprawdę, ja w ogóle lubię taką polską kuchnię. Ona jest taka fajna, jest rozgrzewająca. Jest przede wszystkim smaczna, więc akurat uważam, że ta polska kuchnia to jest coś, co, czym totalnie powinniśmy się chwalić.
1: Ale Kasia, to z tobą jest łatwo się umówić na jedzenie, no bo ja na przykład
0: bardzo
1: miałem problemy,
0: ja mam
1: wiesz,
0: może trzy produkty, których nie lubię. Cała reszta to w ogóle, co mi dasz, to ja zjem. Po prostu nie ma żadnego problemu. Ja mam, wiesz, w drugą stronę, że czasem muszę się powstrzymywać, żeby czegoś tam nie zjeść, bo tam, wiesz, no, czasami liczę jakieś tam kalorie czy coś takiego, ale ogólnie no
1: tak. Smakowo jesteś otwarta na wszystko.
0: Tak, postaw mi jedzenie, po prostu zjem wszystko.
1: No to w takim razie ja sobie lubię, jeśli chodzi o kulinaria, dokroić trochę pieczarki do takiej jajecznicy. To jest super połączenie i ta pieczarka jest na pewno polska, bo my jesteśmy po prostu potęgą, królestwem pieczarkowym. Właściwie nikt nam w Unii Europejskiej nie podskoczy. Jesteśmy tutaj na starym kontynencie czołowym producentem i eksporterem pieczarki. Przede wszystkim tutaj w naszym kraju się wybija Mazowsze, Wielkopolska, jeśli chodzi o tę produkcję. I to jest ciekawe, bo ten grzybek, który składa się w 90% z wody, najpierw go zaczęli uprawiać Francuzi, gdzieś tam tak w XVI-XVII wieku, a w Polsce dopiero w XIX i do lat 90. ubiegłego wieku, to właściwie ta produkcja w naszym kraju to był taki zupełny margines. A teraz trzęsiemy całą Europą. Co trzecia pieczarka na rynku europejskim jest z Rzeczpospolitej Polskiej. No i kontynuując jeszcze ten temat związany z kulinariami, z jedzeniem, jabłuszka nasze. Świętowałaś wczoraj Dzień Jabłka?
0: Oczywiście.
1: Jakie jadłaś?
0: Wiesz co, ja nie wiem, jak one się nazywają. Ja lubię po prostu twarde takie o takim smaku miodowym, ale jak one się nazywają, to nie wiem, ale powiedziałeś, że pieczarka składa się w 90% z wody,
1: no,
0: a ja wczoraj sprawdziłam, że jabłko też się składa z 90% z powietrza.
1: Z powietrza.
0: Nie z wody, tylko powiedziałeś z powietrza?
1: Czy... Ja powiedziałem z wody.
0: Z wody. No widzisz, a jabłko składa się też z powietrza, wobec tego jak wrzucisz je do wanny, nalejesz wody, to ono pływa. Nie wiedzieliście tego, już wiecie.
1: To doszukując się kolejnych analogii, niemal co trzecie jabłko produkowane w Unii Europejskiej jest z Polski. Ja akurat jestem fanem tych grójeckich, takie soczyste, ostatnio wcinam hurtowo. No tyle o jedzonku, będzie jeszcze coś dla ducha za chwilę.
0: Jabłka w każdej postaci dobre, możecie też jeść jabłka w postaci szarlotki. Oje, nikt
1: uwielbiam.
0: Nie będzie pytał, ile tam jest kruszonki, no po prostu celebrujmy i świętujmy te polskie produkty. Dzisiaj mówimy o tym, z czego możemy być dumni w Polsce i jest tego naprawdę całkiem sporo. Do tych dobrych rzeczy za moment wrócimy. 25 minut pozostało do godziny 8, to jest poranek czwórki, za moment wracamy.

0: 22 minuty pozostały do godziny 8, a u nas same dobre rzeczy.
1: Poranek czwórki.
0: Bo dzisiaj z Jędrzejem Rosiewiczem mówimy o tym, z czego możemy być dumni w Polsce i naprawdę tych rzeczy jest całkiem sporo. Oczywiście najpierw mówiliśmy o jedzeniu, no wiadomo, no jest poranek, więc zazwyczaj poranek kręci się wokół jedzenia. Mówiliśmy o sypkach, o pierogach, mówiliśmy o bigosie, o kotlecie schabowym, o...
2: Ja dodam jeszcze mizerię.
0: O pieczarkach, o jabłkach. Mizeria też spoko. To są takie typowo polskie posiłki, które bardzo lubimy i z których myślę możemy być dumni, no ale oczywiście tych rzeczy, z których możemy być dumni w Polsce, jest zdecydowanie więcej.
2: Tak jest. Teraz już nie do jedzenia, tylko do konsumowania na przykład wzrokowego, słuchowego. No tak jak wspomniałaś, na przykład możemy być dumni też z gier. Polski game dev, czyli ten przemysł growy, to jest jedna z najbardziej dynamicznych w ogóle takich gałęzi polskiej gospodarek. Zjeżdżają do nas naprawdę z całego świata, bo być może nie każdy sobie zdaje sprawę, ale w Europie samej środkowej, no to środkowo-wschodniej też, to my jesteśmy potęgą, jeśli o to chodzi. Należymy też do tej ścisłej czołówki, bo Wiedźmin chociażby, Cyberpunk od CD Projekt. Frostpunk to jest też taka świetna gierka, to już nie od CD Projekt. No i przyciągamy talenty z całego świata. Ale żeby trochę teraz nie tylko o grach, ale też na przykład trochę bardziej na poważnie. Fryderyk Chopin, no wiadomo. Tutaj też się niektórzy
0: Maria
2: zastanawiali.
0: Maria Skłodowska-Curie.
2: Maria Skłodowska, tak jest. I właśnie niektórzy się
0: Mikołaj
2: zastanawiali.
0: Mikołaj Kopernik.
2: No, chociaż tam wiesz. Niektórzy rząd tam po niemiecku gadał, że to z tą tożsamością, ale tak, Kopernik, powinniśmy tutaj też cisnąć i wpisać go na listę polskiej dumy. Natomiast Fryderyk Chopin, niektórzy się zastanawiali w kontekście tych spotów promujących Polskę, które spotkały się jednak z takim no, średnim odbiorem. Jeszcze czekamy na ten trzeci, który będzie przedstawiał nam Kraków i tam się chyba Maryla Rodowicz ma w ogóle pojawić. Natomiast jeśli chodzi o Chopina, zastanawiali się niektórzy, czy może już nie za dużo, może już tym Chopinem nie powinniśmy się tylko nim promować, tylko poszukać czegoś innego, ale ja jednak pociągnę ten temat, bo on jest w Azji, w szczególności na Dalekim Wschodzie, traktowany jak Bóg. Japonia, Korea Południowa, również Chiny. Zeszłoroczny konkurs chopinowski, tam w pierwszym etapie 84 pianistów i pianistek, a wśród nich 48 pianistów, którzy pochodzili właśnie z tych krajów typu Japonia, Korea czy Chiny. No ale Polska wydała nie tylko na świat Chopina, ona wydała jeszcze na świat, wydaje mi się, że mało osób zna tego pana, Józefa Hoffmana, i to jest człowiek po prostu orkiestra, dosłownie. On z orkiestrą grał, bo to jest pianista, wybitny pianista. On wymyślił stołek regulowany do fortepianu, więc dziś pianiści zawdzięczają mu proste plecy, właściwie brak bólu kręgosłupa, chociaż wiadomo, jak się spędza godziny nad ćwiczeniami, no to te plecy gdzieś tam bolą. Ale on miał ponad 70 patentów i on nie tylko wymyślił stołek do fortepianu, on nie tylko był wybitnym pianistą, on opatentował, uwaga, uwaga, coś, co przydaje się kierowcom podczas ulewy, czyli wycieraczki. No to jest po prostu, ja nie wiem, jak można od grania na fortepianie, od stołków do fortepianu nagle zająć się wycieraczkami. Spinacze biurowe? Pracownicy KOR powiedzą, o co chodzi, to też jego pomysł. Więc gość naprawdę był mega utalentowany. No i teraz jeszcze właściwie ile nam zostało tutaj do 1 listopada? No trochę ponad miesiąc, więc tutaj też się możemy pochwalić, jeśli chodzi o wszystkich świętych, z Nietzsche.
0: Czy to oglądałaś? Też polski wymysł?
2: Może nie polski wymysł, ale jesteśmy zniczową potęgą. Ja pamiętam, jak jechałem kiedyś autobusem gdzieś tam z Jeleniej Góry chyba do Karpacza i co chwila mi się pojawiały reklamy zniczów, reklamy w ogóle, wiesz, takich tych rzeczy związanych z cmentarzem, ale my jesteśmy potęgą, jesteśmy liderem europejskim, a na świecie wyprzedzają nas tylko Chiny. Jest taki serial w ogóle, polecam serdecznie, Minuta Ciszy, nie wiem czy oglądałaś, z Robertem Więckiewiczem i Piotrem Roguskim, który zresztą był niedawno w czwórce. No i tam jest rywalizacja zakładów pogrzebowych. To jest taka trochę czarna komedia. Jest scena walki na rzece w trumnach. Nie wiem, wydaje mi się, że troszeczkę przeszedł tak bez echa ten serial w Polsce, a bardzo polecam, bo Rogucki też, który oczywiście znany jest przede wszystkim ze śpiewania, no to pokazuje tam kunszt

0: aktorski na najwyższym poziomie. Coś świetnego.
1: O rzeczach, z których możemy być dumni, Jędrzej Rysiewicz o poranku. Oczywiście jest tego zdecydowanie więcej, no chociażby paczkomaty.
0: To bursztyny,
1: jest też
0: blik, jachty,
1: zapiekanka, orężady, krówki i te
0: Robert
1: sprawy.
0: Robert Lewandowski.
1: Sporo jest tego.

0: 12 minut pozostało do godziny 8. Uwaga, przez chwilę będzie o miłości.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: A to dlatego, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Serca, więc dobra, przez chwilę nie będziemy mówić o cholesterolu, ciśnieniu i 10 tysiącach kroków, chociaż oczywiście to jest bardzo ważne, oczywiście to polecamy, ale dzisiaj przez moment porozmawiamy o tym, co serce potrafi zrobić człowiekowi bez żadnego ostrzeżenia. No na przykład zakochać się. No i nagle organ, który jeszcze wczoraj bardzo profesjonalnie pompował krew, no dzisiaj zaczyna wariować, bo ktoś napisał do nas hej. I to jedno hej, a my już analizujemy kropkę, brak kropki, godzinę wysłania, czas odpowiedzi i czy ta uśmiechnięta buźka była przyjacielska, czy jednak mamy wybierać już imiona dla dzieci, tych, które urodzą się oczywiście w przyszłości. No, miłość zdecydowanie nie jest sportem dla ludzi, którzy lubią mieć wszystko pod kontrolą. Serce przyspiesza na widok jednej osoby, motyle oczywiście robią sobie imprezę w brzuchu, a człowiek zaczyna słuchać piosenek, których jeszcze tydzień temu no po prostu nie był w stanie znieść, więc... Dzisiaj z okazji Światowego Dnia Serca życzymy Wam, żeby to serce oczywiście biło zdrowo, spokojnie, ale od czasu do czasu dla kogoś nieco szybciej. No bo podobno ruch jest dobry dla serca, a zakochanie, dobra, powiedzmy sobie szczerze, to już jest ostre kardio.

0: Autopromocja.
1: Szefowie go nienawidzą. Znalazł jeden prosty sposób na przyspieszenie godzin w pracy. Codziennie słuchał popołudniowy i nim się obejrzał, było już po robocie. Konkursy, śmieszki, heheszki, dobra muza i przystojny prowadzący.
2: Nie, to nie o Kamilu. Z tej strony Jędrzej Rosiewicz. I na chwilę to ja przejmuję stery.
1: Od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16, skutecznie skracam wam popołudnie w pracy. Odpalcie czwórkę i sprawdźcie sami. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: 29 dzień września, jesień jeszcze jest taka bardzo dyskretna. Nie będzie pchała się na pierwszy plan z deszczem, wichurą i szarym niebem. Zamiast tego dostaniemy całkiem sporo słońca i temperatury, które bardziej przypominają początek września niż jego końcówkę. Poznań tam 23 stopnie na plusie, w Szczecinie 22, a w Łodzi około 22 stopni. Nieco chłodniej na wschodzie, w Lublinie 19-20 stopni, w Białymstoku około 20 stopni. No rano trzeba jednak uważać na lokalne mgły, które mogą ograniczać widzialność. Później aura zdecydowanie się poprawi.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
4: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
3: Czyli będzie trudno.
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowie.
1: Po reklamie.

0: Neighborhood Kids, Life's Good. I to jest akurat prawda. 10 minut po godzinie 8. Dzień dobry, zaczynamy.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, spokojnie, od razu nie będziemy od was wymagać pełnej gotowości do życia, no bo jest jednak rano, a my tutaj mamy swoje zasady. Można jeszcze przez chwilę patrzeć w jeden punkt, można negocjować z budzikiem, można trzymać kubek kawy obiema rękami, jakby od tego zależała przyszłość świata. Można, naprawdę można. Najważniejsze, że jesteście razem z nami i mam nadzieję, że zostaniecie razem z nami jak najdłużej, przynajmniej do godziny 10. Przed nami wtorek, tak tylko przypominam, 29 dzień września, no i całkiem sporo powodów, żeby nie skreślać tego dnia jeszcze przed godziną 9. Będzie dobra muzyka, będą ciekawi ludzie, historie do zapamiętania i kilka rzeczy, które być może sprawią, że po drugiej kawie powiecie, o właśnie tego nie wiedziałam, dowiedziałam się tego z radia, dowiedziałam się z tego z czwórki. 10 minut po godzinie 8 mogę wam zdradzić, że za chwilę razem z nami będzie Eldo. No to teraz Eldo o poranku w czwórce.

0: 17 minut po godzinie 8. Tak stał się cud.
1: Słuchasz Polanka Czwórki. Polanka Czwórki.
0: Były zakłady, czy dojedzie, czy będzie na czas, czy na pewno wstanie, czy odbierze od nas telefon, czy będziemy musieli go budzić o poranku. Eldo dzisiaj jest razem z nami, dzień dobry, witaj.
2: Ja już się dawno z pacyficznego czasu przestawiłem.
0: Ale powiedz, czy ty jesteś w ogóle taką osobą, która lubi wstawać o poranku, 5 rano, wake me up, w ogóle zaczynamy
2: zależy. Przez miesiąc wstawałem o 5 rano, ale jak już wróciłem, to znowu wróciłem do trybu, że nie wstaję o 5 rano.

0: której wstajesz normalnie?
1: No normalnie to tak wstaję 7:30, staram się mieć nastawiony budzik, ale zazwyczaj się wtedy przekręcam na trzeci bok.
0: A, no właśnie, chciałam ci zrobić taki mały quiz o poranku, co ty
1: tak,
0: na to?
1: Proszę.
0: Zakładamy, że jest 7:30 i ktoś do ciebie mówi, ale piękny dzień, a ty odpowiadasz A, dziękuję, B, wzajemnie, C, skąd ta pewność, D, kończysz tę znajomość.
1: A.
0: Czyli? Dziękuję.
1: Tak.
0: Czyli
1: tak,
0: jesteś od samego rana miły.
1: Znaczy nie chodzi o to, że... Bo ja w ogóle dzielę ludzi na dwa typy osobowości. Że tacy, którzy wstają rano, jak jest bardzo rano, wstają i mówią hip hip hura, albo takich, którzy mówią mać. I ja należę do tych, którzy mówią hip hip hura.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę, tak. Bo należy się cieszyć, że kolejny dzień życia dał ci Pan Bóg, że możesz kolejne 24 godziny. To jest niesamowite błogosławieństwo, bo życie jest przepiękne. A nie tak czy nie?
0: Tak jest. Ja jestem zdecydowanie jest też w tej pierwszej.
1: Więc ja uważam,
0: ekipie.
1: Że jeżeli otwierasz oczy i diabeł nad tą z widłami nie stoi, tylko jest słońce i możesz wyjść na świat i być szczęśliwy, to wyjdź na świat i bądź szczęśliwy.
0: Quizu ciąg dalszy.
1: Proszę.
0: Dzwoni budzik o poranku, a ty A wstajesz, B drzemka, C negocjujesz z rzeczywistością i D piszesz o tym 16 wersów.
1: Negocjuję z rzeczywistością. Ja przede wszystkim negocjuję z moim telefonem, jak zeswajpować, że wyłącz zamiast drzemka, bo jak drzemka, to się będzie dar za chwilę znowu z powrotem.
0: A napisałeś kiedyś kilka wersów o poranku?
1: Ja bardzo często pisałem o poranku, tak.
0: Ale pisałeś o poranku, bo dobrze dzisiaj pisało o poranku, czy pisałeś o poranku, bo to fajna pora dnia i miałeś ochotę to opisać?
1: Nie, pisałem o poranku, bo fajnie się pisze o poranku. I pan Młynarski miał taki kiedyś nawyk, że wstawał o poranku i pisał dwie kartki papieru.
0: No, Młynarski w ogóle trenował bardzo pisanie, ale ja mam wrażenie, że u ciebie też jest dokładnie tak samo. Bierzesz habę w dłoń.
1: Dużą.
0: I zaczynasz trenować, bo pisanie i rymowanie to jest trening, prawda?
1: Trening, absolutnie, tak. I uważam, że im więcej treningu, tak jak z wszystkim, im więcej treningu, tym lepsze później efekty.
0: A ty trenujesz do tej pory pisanie, czy już po prostu masz to tak wytrenowane, że po prostu właściwie już nie musisz do tego wracać, bo piszesz spod palca? Gdziekolwiek jesteś, właściwie jakbyś teraz dostał kartkę, długopis albo ołówek, habę, niech będzie, bo ty lubisz chyba ołówkiem pisać.
1: Lubię.
0: Tak. To napiszesz mi tutaj od razu kilka wersów.
1: Bardzo często tak popełniłem, ale nie lubię tego. Nie lubię tego, bo to nie. Bo ja trochę też wychodzę z założenia trochę innego niż pan Młynarski, że jednak powinno przyjść, a nie tak, że codziennie tylko dla treningu. Ja uważam, mimo wszystko fajnie, jak przyjdzie.
0: Uwaga, teraz będziemy cofać się do podstawówki.
1: O.
0: Będzie za moment taki fragment, ale jeszcze chciałam cię zapytać, że gdybyś miał do wyboru o godzinie 5:30 wstawać przez tydzień, czy właśnie wrócić do podstawówki i mieć niezapowiedzianą kartkówkę, to z czego byłaby ta kartkówka?
1: Znaczy ona była zawsze z matmy ta niezapowiedziana, bo to pani dyrektor Morzańska nam zawsze robiła tą przyjemność, że robiła kartkówkę z niezapowiedzianą z matmy. Ale jakby była z histry, to bym się nie pogniała, bo bym dobry stopień dostał.
0: A ty jesteś humanista?
1: Tak, no pewnie.
0: A to nie było tak, że ty byłeś dobry ze wszystkich przedmiotów?
1: Byłem, tylko mi się z niektórych nie chciało. Dlatego, znaczy, bo to tak zawsze jest, bo to po prostu trzeba energii we wszechświecie wykorzystać tylko tyle, ile trzeba. Bo jak jest się dobry z wszystkiego, to się innym dzieciom zabiera dobre stopnie.
0: Ja rozumiem, innym po prostu wtedy jest smutno.
1: Tak. Dokładnie.
0: Niedawno udzieliłeś się bardzo dużego wywiadu, bardzo długiego wywiadu i zostałam tam wywołana do tablicy,
1: tak jest,
0: więc
1: bo masz słabą
0: może,
1: pamięć.
0: Może przytoczmy ten fragment.
1: Ja byłem prymusem, ale i tutaj taki wycieczka osobista. Kasiu Dydo, koleżanko z radia, nigdy nie miałem czerwonego paska. Ona zawsze pamięta, że miałem czerwony pasek. Bo nigdy nie miałem czerwonego paska.
0: To jest nieprawda.
1: Serio.
0: A i do dzisiaj pamiętam.
1: Serio.
0: I tutaj muszę zdradzić naszym słuchaczom, że my razem chodziliśmy do podstawówki. I ja do dzisiaj pamiętam, jak Eldo ze spuszczoną głową wychodził na tym apelu na koniec roku.
1: Dostał
0: i odbierał...
1: nagrodę.
0: A za co była ta nagroda?
1: No bo albo albo byłem wysoko w olimpiadzie historycznej, albo był taki konkurs, bo już ty nie brałeś w tym udziału, bo już twoich roczników to nie wzięli. Ale był taki konkurs o złoty dzwonek między szkołami warszawskimi i my ten konkurs 3 lata z rzędu wygrywaliśmy, a ja byłem kapitanem tejże drużyny, więc...
0: Czyli to nie była złota srebrna tarcza?
1: Nie miałem nigdy, nie miałem tej pięknej, ja zawsze marzyłem o tej pięknej czerwonej tarczy, która, na której było napisane wzorowy uczeń. I nigdy jej nie miałem, bo ja zawsze miałem zachowanie albo nieodpowiednie, albo naganne. Ja byłem drań, no.
0: Nie, pamiętam tego tak z podstawówki. Zawsze mi się wydawało, że byłeś ultra grzeczny.

0: Nie, no tłukłem się, Kaśka, no w podstawce się tłukłem.
1: Na tak zwanym wybiegu?
0: Na tak zwanym wybiegu, tak jest. Mieliśmy takie miejsce na przerwy, gdzie wychodziliśmy i to...
1: To się nazywało wybieg.
0: Tak jest, wybieg. Jak... No właśnie, tak teraz pomyślałem sobie, że to była niepoprawność niepolityczna, że wybieg. To co, to my małpy byliśmy, że na wybiegu, kurczę?
1: Tak się nazywało, nikomu to wtedy nie przeszkadzało.
0: No właśnie, i całkiem nieźle skończyliśmy.
1: I każdy chciał jak najszybciej na tym wybiegu się
0: absolutnie, jak dzwoni
1: znaleźć.
0: Dzwonek.
1: Tylko dzwonek, to po prostu wszyscy od razu szurali.
0: Jak przychodzę do córkę, po córkę do szkoły, teraz to dokładnie widzę, dokładnie tak samo. Jest tylko dzwonek, to od razu tylko widzę, jak to leci tam z korytarza. Ledwo ten dzwonek nie przestanie dzwonić, tylko wziął.
1: Tyle ich widzieli.
0: Chyba to jest cecha wszystkich dzieci świata.
1: Eldo dzisiaj jest razem z nami do czasów naszego wspólnego dzieciństwa. Za moment jeszcze powrócę.

0: 26 minut po godzinie 8. Eldo cały czas razem z nami.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Są rozmowy, do których robi się research i są takie, przy których część researchu po prostu nosi się we własnej pamięci albo po prostu w sercu. Z Eldo chodziliśmy do tej samej podstawówki, mieszkaliśmy na tym samym osiedlu, nasi ojcowie pracowali w wojsku, także mamy całkiem sporo wspólnego. Potem nasze drogi się rozeszły i o tej drodze...
2: Miałem dziewczynę w twoim bloku.
0: No ja wiem, wspaniałą. I to ile
2: tak
0: lat?
2: Było. Wiele, tak, to prawda.
0: Z pięć?
2: Albo i z dziewięć.
0: Trochę taka pierwsza miłość, co? No,
2: zdecydowanie pierwsza miłość, tylko jeszcze nadal z obozu siatkarskiego. Druga klasa liceum, wypieki, pierwszy pocałunek przy ognisku.
0: Chcesz mi coś jeszcze opowiedzieć o tej miłości? Bo ja cię często pod moim blokiem widziałam.
2: No to nie dziwne, że mnie widziałaś często pod twoim blokiem.
0: Non stop!
2: No, kurde,
0: tam ciorałeś po prostu w jedną i w drugą stronę.
2: Zgadza się.
0: A Ola była piękna.
2: Nadal jest.
0: Pozdrawiamy, Ole.
2: Serdecznie. Tak.
0: Wszystkiego dobrego i życzymy dzisiaj o poranku. Ale chciałam cię zapytać, skoro mieszkaliśmy na tym jednym osiedlu i tak dużo nas łączy w sumie z dzieciństwa, jak dużo z człowieka, którym dzisiaj jesteś, powstało właśnie tam, na tym osiedlu, czyli na Bemowie, w tej szkole, czyli w 150-ce, na starym Bemowie i między tymi ludźmi, między którymi się wychowywaliśmy.
2: Oglądałaś taki film, który na pewno oglądałaś, bo to w twoim dzieciństwie również było. My nie jestem tak dużo
0: starszy.
2: Cudowne lata, dokładnie o tym film chciałem ciebie

0: zapytać. Bo to taki trochę jest film o tym, bo nasze było dokładnie takie samo, tylko no nie było na amerykańskiej zamkniętej ulicy, gdzie się parkuje samochód bez jego zamykania, ale było na osiedlu, na którym się wszystkich znało. Za przeproszeniem cieciową byłeś dogadany, że jak w lato chciałeś kluczyki na blok pod numerem 1, żeby się opalać na dachu, to się dało to załatwić. Albo na przykład, żeby mieć dostęp do hydrantu na śmigusa, dyngusa. Matka mogła cię znaleźć na tym osiedlu, nie posiadając telefonu, a dokładnie wiedziała, gdzie jesteś.
1: Wystarczy, że otworzyła okno i krzyknęła.
0: Na przykład. Więc jakby wydaje mi się też, że to jest ten najfajniejszy, najwspanialszy okres w życiu, kiedy się ma te pierwsze przyjaźnie, kiedy się ma te takie bezinteresowne, zupełnie bezinteresowne relacje z innymi dzieciakami. A ja jeszcze na dodatek miałem fajną ekipę, bo ja miałem bardzo fajną podstawówkę. Zresztą pamiętasz, że nasza podstawówka była bardzo fajna.
1: Ludzie
0: byli... ja na przykład nie pamiętam, że z mojej podstawówki, żebyśmy... jakoś byli, nie wiem, podzieloną klasą. Mieliśmy dość powiedzieć. Imion i nazwisk większości ludzi z klasy z liceum pewnie nie będę już pamiętał. Imiona i nazwiska wszystkich osób z klasy z podstawówki będę pamiętał doskonale. Pokaż mi zdjęcia, a powiem ci, kto jest na tym zdjęciu.
1: Kiedy jesteśmy młodzi, to jest tak, że my bardzo często chcemy wyrwać się poza to własne podwórko. Mamy po prostu wielkie marzenia. No a potem...
0: jesteśmy głupi w tej kwestii.
1: Pół życia próbujemy zrozumieć, co tak naprawdę nam to podwórko dało. I teraz ciebie chciałam zapytać, co tak naprawdę dało tobie, że wychowywaliśmy się w tamtym miejscu, w tamtych czasach?
0: Kinderstube na pewno, taką fajną, która polega na tym, że jeżeli byłeś z tego miejsca i miałeś ze sobą swoich ludzi, to bez względu na to, jaki byłeś, to byli twoi ludzie. Na pewno nauczyło tego, bo my, kurde, mam takie wrażenie, że byliśmy fajną generacją, taka, która... mniej siebie dręczyła niż generacje teraz, jakby, że dużo więcej było tej takiej, mimo wszystko, małolackiej takiej solidarności między dzieciakami wtedy, tak mi się wydaje. I to jest rzecz nie do przecenienia, bo później zacząłem widzieć, jak może to była kwestia tego, że w naszym pokoleniu większość z nas nie miała, więc nie było tej rywalizacji. Może gdybyśmy żyli tak jak teraz dzieciaki, że jakby jest 1500 źródeł tego, czym się można popisać. Czy finansowo, czy sprzętowo, czy nawet...
1: A kiedyś trzeba było dobrze grać w ognie.
0: Na przykład, albo być po prostu z ekipy, bo ja nie pamiętam, że była osoba, która nie umiała grać te dwa ognie, była jakoś wyrzucana poza margines. No. Owszem, było tak, że lepsi chłopaki w piłkę się razem ze sobą trzymali, a ładniejsze dziewczyny, jak już odkryły szminkę, to już też się na pewno bardziej ze sobą trzymały, ale to może w ósmej klasie. Do ósmej klasy chyba wszystko jeszcze było takie pięknie idealistyczne. A może jak każdy... my również już w tym wieku, w którym jesteśmy, idealizujemy tamten czas, bo kojarzy się z taką najfajniejszą niewinnością z naszego życia.
1: To ja ci teraz jeszcze przypomnę, o czym wtedy marzyłeś.
2: Od razu powiem, że jest to rzecz, o której marzyłem. Śniłem, miałem sny i oglądałem na ekranie telewizora i przez szybę w Peweksie na ulicy Marszałkowskiej. Tam jest teraz bank. Kiedyś w tym Peweksie na szybie wystawowej, właśnie na witrynie wystawowej stał piękny BMX.
0: No nie, znaczy to kolejna rzecz ze cudownych
1: lat. Ja nie miałam.
0: Ja też nie miałem. Najbliżej jak BMX-a byłem, to jak przytulałem się do telewizora oglądając cudowne lata. No w życiu nie miałem BMX-a.
1: Ja najpierw
0: nie.
1: Pelikan, potem Wigry 3.
0: Pelikan, no bo Pelikan jeszcze miał to, że mogłeś opuścić siedzonko bardzo nisko, a kierownicę bardzo wysoko wyciągnąć.
1: Weź, ale te małe kółeczka były wykańczające. Ile się człowiek musiał napedałować, żeby dogonić tego, co jechał na Wigry 3?
0: Dostałem na komunię i zabrał mi tata. Ale to też było tak, że w Wigry 3 było niebezpiecznie dostać. Pamiętasz, jaka była plaga kradzieży z balkonów? No, do Wigry 3 jak zostawiłeś na balkonie...
1: Ja mieszkałam na drugim piętrze, miałam bezpieczny ten rower.
0: Byli tacy, co i na drugie piętro wchodzili, nie martw się. Mackiewiczowi od nas z klasy z drugiego drapnęli tego, jubilata, więc jakby, kurde.
1: Jubilat to złoto. A wracając jeszcze, wspomniałeś o swoim tacie. Wychowywaliśmy się na wojskowym osiedlu. Twój tata był wojskowy, mój tata był wojskowy. Czy ty myślisz, że fakt, że pochodziliśmy z takich rodzin, jakoś na nas wpływał i jakoś nas ukształtował? Ja ostatnio dużo o tym myślę.
0: Na 100%. Na 100%. Z tym, że mój tata tata był nietypowym wojskowym, dlatego że moi rodzice w ogóle nam pozwalali na wszystko. Jak byłem taki głupi, że chciałem mieć długie włosy, to ojciec uznał, że jak chcesz wyglądać jak idiota, to sobie wygląda jak idiota.

0: I miałem długie włosy, więc jakby trochę było inaczej. U mnie w domu nie było takiego pruskiego drylu, jak zazwyczaj w domach wojskowych. Zazwyczaj jak ktoś słyszał, że masz wojskowego ojca albo policjanta, to o, ale masz w domu przerąbane. No u mnie tak nie było.
1: Stały tekst.
0: Stały tekst. Słyszałem to milion razy, więc ale to też troszkę jest inaczej, bo nasi rodzice byli oficerami, ojcowie byli oficerami Wojska Polskiego. Troszkę jest inna kategoria między tak zwanym zmechem, tym poligonowym żołnierzem z bojowego wozu piechoty, a ludźmi, którzy są na cybernetyce na przykład, czy na elektronice na Wojskowej Akademii Technicznej, to troszkę inna kategoria wojskowych. Co prawda mój ojciec nigdy nie był takim bufonem, jak jego kiedyś jeden z kolegów z pracy, co powiedział na zebraniu, że oni nie są żołnierzami, tylko naukowcami w mundurach, i wszyscy tam parsknęli na tym zebraniu ze śmiechu. No ale mimo wszystko. Ale tak, na 100% na 100%. Zresztą trójka i piątka były trochę inne od jedynki, dwójki i czwórki.
1: My mieszkaliśmy na trójce.
0: Tak, Bemowo ma 5 części, one są już bardziej teraz umowne niż faktyczne, ale kiedyś były takie nawet wielkie tablice, Bemowo 3, taka gigantyczna tablica przy sklepie była. Więc to były inne osiedla niż te osiedla komunalne, to należy
1: kiedyś
0: przyznać.
1: To było. Dzisiaj rozmawiamy o tym z Eldo. Eldo dzisiaj razem z nami o poranku. 26 minut pozostało do godziny 9.

0: 23 minuty pozostały do godziny 9. Dzisiaj rozmawiamy o poranku z Eldo.
1: Poranek czwórki.
0: Który jakiś czas temu postanowił, że spędzi kilka tygodni w Stanach i to na dodatek postanowił te Stany przyjechać nie samochodem, nie pociągiem, nie przelecieć samolotem, tylko po prostu pojeździć sobie na rowerze. Czy to przypadek, czy trochę świadomy bunt przeciwko tempu, w którym żyjemy, że wybrałeś ten najwolniejszy środek transportu, żeby zwiedzać Stany Zjednoczone?
2: Jeszcze nawet wolniejszy, bo w niektórych miejscach byłem na piechotę. Nie tyle bunt, co tam jest to łatwe, dlatego że jest bardzo duża infrastruktura. Też bardzo lubię ten kraj pod tym względem, no bo po prostu infrastruktura jest utrzymywana, tak? Jest tak, że jest jakiś budżet podatkowy, owszem, ten kraj jest totalnie niedofinansowany w kwestiach budżetowych. Do parków narodowych po 17 przed 6 możesz wjechać i nikt cię nie sprawdzi. No tu istnieje to piękno kraju wysokiego zaufania, czyli jak jest napisane, że wrzuć do koperty $5 za wstęp, to wrzucasz do koperty $5 za wstęp i nikt Jana nie pali, że nie widzi.

0: widział albo nie wiedział, więc to jest ten plus, ale no nie, parki są understaff, ale no mimo wszystko jakoś te szlaki są utrzymywane, więc jest gdzie jeździć, jest gdzie chodzić, a że lubię jeździć i chodzić, bardziej mi potrzeba było tego, żeby spędzić czas samemu, bo byłem tam zupełnie sam, nocowałem parę razy na dziko, w sensie takim, że miałem pozwolenie na to, żeby iść w głąb Parku Narodowego, tam są takie pozwolenia Wilderness i możesz sobie spać, jak masz ochotę spać.
1: Ale to nie jest tak, że każdy może sobie tam tak wejść, są ograniczenia, obowiązują konkretne zasady.
0: Tak.
1: I jak wyglądało przygotowanie do tej wyprawy, ale też jak to się stało, że tobie udało się to wszystko zdobyć?
0: To jest bardzo prosta sprawa, dlatego że jest, wszystkie rezerwacje robi się na jednej stronie. Bardzo fajnie skumulowali to w jednej aplikacji. Jest taka aplikacja Recreation.gov, która skupia wszystkie agendy, które zajmują się publicznymi ziemiami w Stanach. Wszystkie rezerwacje można dokonywać pół roku wcześniej, więc tam są takie okna rezerwacyjne, czyli jeżeli na przykład chcę coś na za pół roku, muszę kliknąć o 9 rano albo 8 rano na odpowiedni link i być jednym z tych kilkunastu szczęśliwców, którzy klikną na tyle szybko, że im się to uda. Ale żeby nie było, aplikowałem o pozwolenia, które są teoretycznie uznawane za najtrudniejsze do zdobycia na rynku amerykańskim. Wszystkie pozwolenia, które chciałem zdobyć, miałem. I to nie jest kwestia mojego jakiegoś niewiarygodnego farta w życiu, tylko po prostu odpowiedniego planowania. Jeżeli chcę się coś, jeżeli to zaplanowałem, planujesz odpowiednio wcześniej i będziesz przygotowany do tego i będziesz wiedział, że akurat na pewno na 2 września coś potrzebujesz, klikaj w lutym, klikniesz. Uda się.
1: Co było tak naprawdę trudniejsze w czasie tej podróży? Zmęczenie fizyczne czy momenty, kiedy zostawałeś sam na sam ze swoją głową? I czy samotność podczas takiej podróży jest czymś, czego szukasz, czy ceną, którą płacisz tak naprawdę za wolność?
0: I ceną, którą płacę za wolność, ale też tym, czego szukam, bo no uwierz mi, że spanie w namiocie, leżenie w namiocie i słyszenie, jak wyje watacha wilków w dolinie obok, jest czymś niewiarygodnym. Zapamiętam to do końca życia. Burzę w Tetonach, która chyba była najgłośniejszą burzą, jaką słyszałem, też zapamiętam do końca życia. To jak idziesz spać i słyszysz wodospad, który obok rąbie, i to taki potężny wodospad wielkiej rzeki, która nie wiem, 600 metrów traci na 5 kilometrach, czyli te wodospady są jednym po drugim i to rąbie obok ciebie i wiesz, że jesteś zupełnie sam, 30 kilometrów od najbliższego jakiegoś źródła cywilizacji, no to fajnie działa na głowę, ale zarazem też jest trochę przerażające, bo kiedy byłem w sytuacji w Canyonlands i naprawdę było ze mną źle, bo mój organizm się zamknął, nie przyjmował w ogóle wody, miałem potworny problem z sercem, bo miałem ponad 4 godziny tempo, tętno spoczynkowe ponad 110, kiedy powinien mieć 50. I wiem, że jestem na dnie kanionu i nikogo nie ma, kto mi pomoże w jakikolwiek sposób, no to też jest stresujące, ale no po to oficer Wojska Polskiego pod te namioty do Żegiestowa mnie targał ze sobą, żebym sobie umiał poradzić, no, więc...
1: Dałeś radę, wróciłeś, no tak, jesteś, dzisiaj rozmawiamy o dzieciństwie, rozmawiamy o twoich podróżach, a za chwilę także porozmawiamy o tym, co wydarzy się już niebawem, czyli o koncertach i audycjach, które się szykują na antenie 4. To za moment wracamy. Eldo dzisiaj razem z nami.

0: 16 minut pozostało do godziny 9. Eldo cały czas razem z nami. Będziemy mówić o celebracji.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Od szkolnych świadectw, które podobno nie były z czerwonym paskiem, przejdziemy teraz do
2: trochę poważniejszej. Przyniosę, no naprawdę przyniosę, pokażę ci kserówki, no.
0: W tym roku mija 30 lat od twojej obecności na scenie. Lubisz tę liczbę, czy no właśnie powoduje u ciebie takie trochę żachnięcie, że w ogóle, jak nie, to możliwe, że 30 lat minęło i ja od 30 lat stoję na tej scenie?
2: Żachnięcie bardziej wywołuje to, że się dałem namówić na jakiś benefis, bo ja się całe życie broniłem rękoma i nogami przed tym, żeby nigdy w życiu nie zrobić.
0: Ale będziesz
2: benefisów.
0: Miał.
2: A będę miał, no i specjalnie się wpakowałem w to jeszcze, na tak się muszę nauczyć piosenek, no.
0: Ale że ty ich nie znasz?
2: No nie jak znam, bo jak się 17 albumów napisało, to czasami człowiek zapomina, że coś napisał.
0: Czy ty sobie wyobrażasz, że pod tą sceną będą stali ludzie, którzy teraz są młodzi i mają tyle lat, ile ty miałeś, kiedy pisałeś te teksty?
2: Znaczy takich będzie mniejszość na pewno, ale tam, no tak, znaczy wyobrażam, bo już widziałem, jak wygląda ta publiczność teraz. No wiesz, znaczy na Dżimku na Bemowie było wielopokoleniowo, także byli ojcowie z dziećmi, matki z dziećmi.
0: Ale jest coś takiego w polskim hip-hopie, że on rzeczywiście łączy pokolenia?
2: Jest, jest.
0: I że te piosenki się nie starzeją?
2: Znaczy starzeją się, oczywiście, że się starzeją i dezaktualizują w sposób obrzydliwy, ale...
0: A ty słuchasz teraz tego hip-hopu, który teraz...
2: A,
0: nowości.
2: Myślałem, że o mnie
0: hip-hopu. Czy słuchasz?
2: Znaczy, zdarza się, tak.
0: 30 lat słuchasz.
2: Zdarza się. Znaczy, bo generalnie ja cały czas jestem fanem tej subkultury, ona mi się nadal podoba, więc tak, cały czas słucham, ale no coraz mniej mam.
0: A jak ta subkultura się zmieniła przez te 30 lat?
2: O, matko, pieniędzy. Nie mam pieniądze, no.
0: A pieniądze zmieniają hip-hop?
2: Na maksa. No kiedyś paradygmatem było jakby Włodkowe, po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. I teraz można napisać wers na pewno dla sławy, a 100% dla pieniędzy, no, więc jakby... Ale to nie...
0: Znaczy, część w ogóle nie pisze sama tych wersów, tylko teraz...
2: ChatGPT, myślę, no, że się gotuje. Z tym, że to jest nieuczciwe wobec samego siebie. Ja nie wiem, jak może sobie twórca sam w oczy patrzeć. Bo, żeby nie było.
0: Ale on patrzy na pieniądze, które ma na koncie.
2: Spoko, tylko że niech zdaje sobie sprawę z tego, że ten ChatGPT, który dzięki niemu się rozwija tak bardzo prężnie, kiedyś jego zastąpi. I mnie, i ciebie. Znaczy, ja mam nadzieję, że nie.
0: To jest niemożliwe.
2: Ja też mam taką nadzieję, że nie. Że jakimś ludzkim konsensusem będzie to, że zawody kreatywne jednak mają wymyślać same. Ale GPT zrobi to lepiej.
0: Czy już masz ułożoną playlistę, te nie. wszystkie traki wybrane na ten jubileuszowy nie, koncert, na który nie. bilety wszystkie są już sprzedane?
2: Nie i zaklinam rzeczywistość i od wczoraj zacząłem się już uczyć tekstów, które muszę się nauczyć.
0: Masz
2: bo
0: mało czasu.
2: Mam kupę czasu.
0: 23 października.
2: To jest mnóstwo czasu. No, jak się samemu
0: jedna
2: napisało.
0: Piosenka dziennie.
2: No i mniej więcej to tak właśnie wyjdzie. I to nie jest najtrudniejsze, dlatego że większość tych piosenek jednak w głowie jest, gdzieś tam w której szufladce one leżą i trzeba tylko poukładać pierwsze wyrazy w wersie, żeby się to przypomniało. To nie jest takie trudne.
0: Okej, dobra, wierzę ci na słowo. To jeszcze, skoro mówimy o słowach, to te będą rozbrzmiewały na antenie Czwórki w miejskim folklorze od 21 do godziny 23.
2: Tak. Tak, i jestem bardzo zadowolony, że została uruchomiona godzina 23, bo ja uważam, że muzyka im później w nocy, tym ładniej brzmi.
0: Na koniec jeszcze pytanie od naszego słuchacza, który naprawdę tutaj się wyczekał, żeby
2: cierpliwy słuchacz
0: móc to

0: pytanie zadać. Cześć Michał, witamy cię o poranku w czwórce.
1: No, siemanko, cześć.
2: Cześć
0: no,
2: Michał.
0: Dziękujemy, że tak długo razem z nami zostałeś.
2: Cierpliwy Michał.
1: Ojej, masakra, no. Ale dobrze, bo wiecie, to trochę mi serce biło na początku, że w ogóle się dodzwoniłem i trochę ochudziło.
0: A teraz już na chillu, spokojnie, możesz zadać pytanie, Eldo czeka.
1: No to tak, no to w ogóle dzięki za odebranie tego telefonu i w ogóle Eldo, uważam, że to jesteś kocur na polskiej scenie i...
2: Żadnych komplementów.
1: No.
0: Ale kocur to fajny komplement.
1: Z tak. Ostatniego w ogóle tematu to taki mi się skojarzyła twoja nuta, ten Guczyki, bardzo ją lubię.
2: O.
1: A teraz no to może takie moje pytanko i krótki wstęp, bo też coś tam sobie nagrywam, sobie trochę współpracuję z Jazz Brothers, też z chłopakami, zajebiści ludzie. No i moje pytanko, czy w ogóle można liczyć na fit od kogoś takiego jak ty, no bo jest to po części trochę moje takie marzenie, żeby nagrać z kimś, z kim po prostu, no, kogo słuchałem. Mógłbyś sobie sprawdzić moje utwory w ogóle Kalisz na Spotify'u?
0: Podoba mi się to pytanie.
1: I po prostu,
2: do odważnych
1: tak,
2: świat należy.
1: Wiesz, że to taka, kurde, szansa taka, wiesz, tu mówię, dzwonię, no kurde, nie może być inaczej. Nie?
2: Spoko, więc no. ja mam jedno jedyne kryterium i to jest łatwe kryterium do spełnienia. Okay. Łatwiejsze niż się wszystkim innym, znaczy wszystkim ludziom wydaje, bo to kryterium jest bardzo proste. Mi się musi po prostu spodobać to, co człowiek robi.
1: Okej. Okay.
2: Ja nigdy w życiu, też od razu może się zdradzę, bo ja nigdy w życiu nie przyjąłem zamówienia za pieniądze na piosenkę. Serio. Ja nigdy w życiu nie nagrałem z kimś, kto mi przyszedł do mnie i powiedział: Panieczku, zapłacę panu 500 zł, proszę ze mną nagrać wokal. Ja nagram tylko wtedy, kiedy mi się coś podoba.
0: A jakby wyłożył kilkaset tysięcy złotych?
2: No to...
1: Nie, no to jest niemożliwe. Dajcie spokój, nie.
2: Przede wszystkim nigdy nikt nie będzie chciał wyłożyć kilkuset tysięcy. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. I mam nadzieję, że nigdy nie zostanę zmuszony do takiego zastanawiania się w głowie, czy za bańkę się sprzedam, czy nie. Więc proszę wysłać mi na Instagramie, które sprawdzam osobiście, link do siebie, a ja sobie to sprawdzę i obiecuję odpisać.
1: Okay.
0: Michał, podobało mi się to pytanie, podoba mi się twoja postawa. Absolutnie. Naprawdę rozegrałeś to po mistrzowsku. Na antenie radia, na antenie czwórki, o poranku, bang i kto wie, być może na jakimś koncercie. Zobaczę was razem, czego bym sobie oczywiście bardzo życzyła, no bo to po prostu piękna historia, która rozpoczęła się w poranku czwórki. Bardzo ci dziękuję.
1: Do roboty.
2: Miłego dnia.
0: Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. 10 minut pozostało do godziny 9. Eldo dzisiaj był razem z nami. Bardzo dziękuję ci
2: bardzo
0: za
2: proszę.
0: To porankowe spotkanie i fajnie, że się nie spóźniłeś. Szapoba. Dzięki.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Jeżeli ktoś nie zdążył jeszcze pożegnać się z ciepłem, no to wtorek daje dodatkową szansę. 29 września zapowiada się spokojnie, sucho i w wielu miejscach słonecznie. Opole około 23 stopni, w Rzeszowie 20 stopni na plusie, w Olsztynie 21, a w Zielonej Górze około 22 stopni. Najchłodniej oczywiście bliżej gór, Zakopane 17-18 stopni, a nocą temperatura spaść może nawet w okolice 5-6. W pozostałej części kraju dzień będzie znacznie cieplejszy, więc mamy idealny układ pogodowy. Rano coś cieplejszego, po południu warstwa mniej, a wieczorem znowu szukanie tej warstwy, którą rano tak rozsądnie ze sobą zabraliśmy.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
9: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
8: No, tego z Media Expert.
9: No tak.
10: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
12: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
13: Uff, jest dla mnie ratunek.
12: Tak.
13: Feminost, utrzymaj kontrolę.
14: Zdrowi. W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub Crema od 200 do 220 gramów 24.

0: 9,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: 11 minut po godzinie 9. Witaj, nowy dniu.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzisiaj mamy wtorek, 29 dzień września, a przed nami cały świeżutki dzień, jeszcze bez zadrapań, bez nieodpisanych wiadomości, bez listy życzeń, które miały nam zająć 5 minut, a prawda jest taka, że zajmą nam jakieś pół dnia. Zanim więc świat tak rozpędzi się na dobre, no to pobądźcie jeszcze trochę razem z nami, namawiam was do tego bardzo gorąco. Będziemy tutaj rozmawiać, będziemy sprawdzać, będziemy się dziwić, będziemy się śmiać i podrzucać wam rzeczy, z którymi można później ruszyć w miasto i udawać najbardziej interesujące osobę przy ekspresie do kawy. Wiadomo, że small talki za moment wjadą w pracę, więc my wam te small talki po prostu tutaj życzliwie podrzucamy. Od tego jesteśmy. 12 minut po godzinie 9. To jest poranek czwórki. Tutaj budzimy się na dobry początek dnia i na całą resztę i w ogóle życzymy wam wszystkiego dobrego o poranku w czwórce.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty CBS mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

dzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie przegryzka.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Siedemnaście minut po godzinie dziewiątej. Uwaga, za chwilę będzie o czymś, czego zdecydowanie nie wypada robić.
2: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Zwłaszcza jeżeli ktoś coś do nas mówi, chociaż zaraz się okaże, że czasem naprawdę nie mamy na to wpływu, bo będziemy mówić o ziewaniu. Ziewamy rano, wieczorem, kiedy jesteśmy zmęczeni, znudzeni, zestresowani, a czasem wystarczy zobaczyć ziewającą osobę, no i już jakby samo słuchanie o ziewaniu podobno też może uruchomić całą tę reakcję. Więc jeżeli właśnie w tej chwili szeroko otworzyliście usta, no to uwaga, eksperyment rozpoczęty. Ale właściwie po co organizm nam to robi? Czy ziewanie rzeczywiście oznacza, że chce nam się spać, czy służy do czegoś zupełnie innego? O tym będziemy za moment rozmawiać w czwórce. O poranku jest 18 minut po godzinie 9. Za moment będziemy mówić o ziewaniu, czyli coś, co tak naprawdę robimy wszyscy.

0: 21 minut po godzinie 9, uwaga, będziemy ziewać.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: A właściwie próbować znaleźć odpowiedź na pytanie, po co organizm właściwie nam to robi? Do czego służy ziewanie i czy faktycznie ziewanie jest zaraźliwe? I dzisiaj z tymi pytaniami zmierzy się dr Paweł Boguszewski, neuronaukowiec, kierownik pracowni metod behawioralnych w Instytucie Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, witam w czwórce o poranku.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy od tego najprostszego pytania, na które odpowiedź wcale może nie być taka prosta, a mianowicie, po co właściwie ziewamy?
3: Dokładnie tak. To znaczy odpowiedź jest cały czas nieudzielona. Nie mamy odpowiedzi. Jest to jedna z bardziej ciekawych rzeczy, jest to jedno z bardziej ciekawych zjawisk, ponieważ jest totalnie codzienne, jest oczywiste. Każdy je widział, każdy miał ten problem, gdzie ktoś na jakimś nudnym spotkaniu zaczął ziewać i nagle mamy falę zaraźliwego ziewania. Natomiast łączy bardzo wiele różnych zjawisk biologicznych i społecznych, i psychologicznych, bo widzimy je ewolucyjnie, widzimy je u zwierząt, u naczelnych, u ludzi. Pełni funkcję społeczną, tak jak to zaraźliwe ziewanie. Natomiast my nadal nie możemy powiedzieć, jaką konkretnie rolę i co ono robi w przypadku ludzi. Czyli niby coś, co leży w świetle dnia, jest całkowicie oczywiste dla nas, znamy to z codziennej praktyki, a jednocześnie cały czas kryje dosyć głębokie zagadki, jednocześnie pokazując pewną przekrojowość właśnie neurobiologii, która próbuje tego typu zjawiska zrozumieć.
0: Czy właściwie chociaż trochę wiemy, co dzieje się w naszym organizmie i mózgu w momencie ziewnięcia?
3: Dzieje się bardzo wiele. To znaczy taka najprostsza koncepcja, którą kiedyś uważano, że jest sensowna, że jest to pewnego rodzaju dotlenienie naszego organizmu. Ale to jest ta hipoteza, która miała jakieś tam podstawy, ponieważ ziewamy zwykle wtedy, kiedy jesteśmy, no nie wiem, troszeczkę mniej dotlenieni właśnie w sytuacjach nudnych. Natomiast kiedy zmierzono, czy rzeczywiście ziewanie w jakikolwiek sposób wpływa na na nasze dotlenienie, no to okazało się, że praktycznie w ogóle nie wpływa. Czyli tutaj ta funkcja dotlenienia

0: Ona została eksperymentalnie odrzucona. Tutaj raczej trzeba na to popatrzeć dużo głębiej, ponieważ tak jak w przypadku wielu zjawisk właśnie związanych z neuro i ludźmi, bardzo często one mają takie dwie komponenty. To znaczy jest jakiś rodzaj zachowania, które pojawia się dosyć głęboko w ewolucji. I tutaj najgłębiej, gdzie żeśmy zobaczyli stworzenia, które ziewają, bądź wykonują coś w rodzaju ziewania, czyli pewnego rodzaju ruch otworu gębowego, który nie jest związany z jedzeniem, nie jest związany z termoregulacją, to nawet zaobserwowano to u ryb. W związku z tym mamy pewien wzorzec zachowania. Ten wzorzec jest dosyć mocno wbudowany w nasz układ nerwowy, czyli to jest coś, co nazywamy odruchem. Nie musimy się tego uczyć, mamy to wrodzone i przebieg tego typu zachowania jest w miarę stereotypowy. Wszyscy mniej więcej bardzo podobnie ziewamy. Czyli jest to pewnego rodzaju wzorzec ruchowy, który jest tam głęboko w naszym mózgu ewolucyjnie od nawet nie od dziada pradziada, tylko od ryby gada płaza. Natomiast z drugiej strony mamy na to właśnie nałożone pewne dodatkowe elementy, które są już, można powiedzieć, w pewnym sensie wtórne, to znaczy uruchamiają ten sam stary wzorzec, ale już za pomocą innego zespołu bodźców. Czyli na przykład właśnie pewnego rodzaju sygnał społeczny. Czyli w momencie, kiedy ktoś zaczyna ziewać, to najprawdopodobniej, tutaj oczywiście to jest pewnego rodzaju domniemanie naukowe, które jest no niestety niezbyt intensywnie badane, ale jest badane. A mianowicie wtedy następuje pewnego rodzaju synchronizacja grupy, żeby pewnego rodzaju stan osobnika, o którym za chwileczkę powiemy, bo to jest dokładnie w środku tego wykresu, ten stan osobnika przenieść na inne osobniki, żebyśmy mogli się w grupie synchronizować, bo trzeba pamiętać, ewolucja działa na grupach, nie na jednostkach, więc często grupa musi wykonywać czynności, w których musi w jakiś sposób być połączona ze sobą. W związku z tym dokładnie, pewnego rodzaju sygnał, gdzie myślę o ziewaniu, widzę kogoś ziewającego, co więcej, psa widzę ziewającego i nagle samemu mi się chce ziewać, czyli pewnego rodzaju synchronizacja społeczna.
1: Dzisiaj razem z nami, za moment jeszcze wrócimy do tego tematu, bo ziewanie wydaje się niezwykle interesującym tematem. Nie chodzi tutaj do końca tylko o dotlenienie, jak się wcześniej okazało, tylko bardziej chyba o synchronizację w grupie, bo rzeczywiście ziewanie bywa zaraźliwe. Dr Paweł Boguszewski jest razem z nami, neuronaukowiec, kierownik pracowni metod behawioralnych w Instytucie Polskiej Akademii Nauk. Za moment do tematu ziewania i jeszcze powrócimy na antenie Czwórki w poranku.

0: Mosty na antenie czwórki Take It Back to już za nami 29 minut po godzinie 9, a my cały czas próbujemy rozwiązać zagadkę ziewania.
1: Poranek czwórki.
0: Doktor Paweł Boguszewski razem z nami, neuronaukowiec. Cały czas zastanawiamy się, dlaczego ziewamy, do czego w ogóle nam jest ta funkcja. Do tej pory no, trzymaliśmy się tej teorii, że po prostu dotleniamy swój mózg, ale okazuje się, że ziewanie ma zdecydowanie szerszy kontekst, przede wszystkim społeczny. Jest zaraźliwe, jak jedna osoba zaczyna ziewać, to inne zaczynają ziewać. No i okazuje się, że nie jesteśmy sami, tylko jesteśmy w jakiejś grupie i jesteśmy tym ziewaniem jakoś połączeni.
2: Tak, jak najbardziej. To znaczy jest to jedna z bardzo ciekawych zjawisk właśnie pewnego rodzaju nieświadomej synchronizacji naszych mózgów, która przebiega jak gdyby pod całą naszą taką świadomą warstwą. Czyli to jest, uruchamiamy pewnego rodzaju, tutaj mówię z dużą dozą pewnego rodzaju zabezpieczenia, coś w rodzaju obwodów lustrzanych, gdzie dzięki tej właśnie zobaczeniu jakiegoś bodźca mój mózg całkowicie nieświadomie uruchamia pewien też nieświadomy wzorzec ziewania. Czyli nawet jeżeli czasami chcemy bardzo silnie powstrzymać to ziewanie, to nie jesteśmy w stanie. Niestety ten przymus oddolny, żeby ziewnąć często, jest po prostu dużo bardziej silny.
0: Czy w ogóle można świadomie powstrzymać ziewnięcie i co właściwie robimy organizmowi, kiedy próbujemy je zdusić podczas spotkania? Bo jednak ziewanie podczas spotkania, no społecznie, jest raczej nieakceptowalne i jest źle postrzegane. Mimo, że jest naturalnym odruchem.
2: To tutaj jeszcze tylko na chwileczkę bym został właśnie przy tej funkcji dla człowieka. To znaczy, bo też mamy tak zwane spontaniczne ziewanie. To znaczy, nie musimy nikogo widzieć. Znajdujemy się w jakiejś sytuacji i nagle chce nam się ziewać i ziewamy. I to jest właśnie ten najbardziej tajemniczy moment, bo tutaj nie mamy konsensusu, co tak naprawdę to ziewanie robi. Nawet jeżeli zmapujemy miejsca w mózgu, a już jest to zrobione mniej więcej, które są aktywne podczas takiego spontanicznego ziewania, to nadal nie widzimy jakiejś jednej wyraźnej korzyści dla organizmu. Jest teoria, ale tak jak mówię, to jest cały czas teoria, która wymaga pewnego rodzaju zbadania, że to jest związane z dotlenieniem. Przepraszam, nie z dotlenieniem, z termoregulacją, zwiększeniem krążenia w obrębie naszej czaszki.
0: Czyli taki system chłodzenia po prostu.
2: Coś takiego, ale tak jak mówię, tutaj też nie wykazano specjalnie związku, natomiast jest pewnego rodzaju związek ciekawy, że więcej ziewają te stworzenia, które mają większe mózgi. A mózg jest bardzo termożerny, bardzo energożernym takim tworem i on wymaga dosyć intensywnego chłodzenia. Więc to jest pewnego rodzaju wskazówka, ale nie dowód. Można by powiedzieć, że to jest być może coś w rodzaju takiego przeciągania się, które następuje, kiedy zmieniamy swój stan, pobudzenia, czyli dokładnie to się pojawia zwykle przed tym, kiedy mamy się zrelaksować i zasnąć, ale też rano, kiedy wstajemy, kiedy właśnie przechodzimy ze stanu spoczynkowego do stanu już pobudzenia, też możemy ziewać. Natomiast wracając do tego społecznego aspektu, tego nieakceptowania ziewania, no tutaj na pewno w naszej kulturze jest to nieakceptowane. Nie wiem, jak jest w innych, ponieważ zwykle tego typu zachowania, tak jak mlaskanie przy jedzeniu, czy nie wiem, pokazywanie palcem, one dodatkowo mają jeszcze jedną warstwę. Czyli poza tą warstwą nieświadomej społecznej komunikacji,

0: mogą mieć też tą warstwę świadomej komunikacji społecznej, czyli pewnego rodzaju zrytualizowanych gestów, na które już mamy wpływ. Czyli na przykład jeżeli na czyimś wykładzie zaczniemy ostentacyjnie ziewać, no to jest, można powiedzieć, no, taka recenzja kciuk w dół i jedna gwiazdka na pięć. Tak? Także tutaj w tym przypadku mamy kilka różnych tych warstw i aspektów.
1: To jeszcze...
0: Co zrobić, żeby nie ziewać?
1: No właśnie.
0: No, powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem do końca, znaczy można próbować blokować jak gdyby sam już mechanistyczny odruch ziewania, czyli na przykład zacisnąć mięśnie, czyli mięśniami, świadomą kontrolą układu ruchowego spróbować zablokować sam ruch, ale również można próbować w jakiś sposób pobudzić siebie, to znaczy pomyśleć o czymś, co jest na tyle emocjonujące, że nie następuje to przejście pomiędzy stanem pobudzenia, które powinniśmy mieć na zebraniu, a stanem uśpienia, które ogarnie nas, kiedy ktoś po prostu, mówiąc przysłowiowo, truje.
1: Do wszystkich szefów, którzy właśnie szykują się na zebrania, apelujemy, żeby jednak ludzie mogli ziewać, bo jest to tak naturalna czynność i wpisana w człowieka, że ciężko naprawdę jest ją powstrzymywać. Bardzo ciekawa teoria dotycząca ziewania. Nie wiem, za bardzo się chyba nie udało rozwikłać, no bo sami naukowcy nie wiedzą do końca, po co my tak naprawdę ziewamy, ale jest to totalnie naturalna czynność, więc spróbujmy to trochę znormalizować w naszym świecie. Doktor Paweł Boguszewski dzisiaj był razem z nami, neuronaukowiec. Bardzo dziękuję za to bardzo pobudzające spotkanie o poranku w czwórce.
0: I mam nadzieję, że trochę Państwo poziewali.
1: To jest zaraźliwe. Na 100% dzisiaj. Od samego rana ziewamy od 7 do 10, bo to jest poranek czwórki. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.

0: Czwórka. Czwórka. To słychać. To słychać.
1: I feel I'm a late, always DJ

0: 18 minut pozostało do godziny 10. U mnie wjechała czwarta kawa.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Jedni wolą czarną i gorzką, inni z mlekiem, jeszcze inni z lekko palonych ziaren. No, wielbiciele kawy mają dzisiaj pretekst, żeby sięgać po dodatkową filiżankę, bo właśnie dzisiaj obchodzimy Dzień Kawy. Ziarna trafiają do nas z daleka, z Afryki, z Ameryki Południowej albo na przykład z Azji, to tam kawa rośnie na plantacjach i mówi o tym Przemek Kazaniecki, współwłaściciel palarni kawy w Szczecinie.
2: To jest taki gęsty krzaczek. Kawa jest czerwona, wygląda trochę jak wisienka. Najcenniejsza część to oczywiście ziarno. Po wypaleniu takiego ziarna, najlepiej jasnym paleniu, mamy do czynienia z napojem, który no, jest delikatny, można w nim wyczuć owoce, można w nim wyczuć różne smaki. Są też specjaliści, Q-graderzy, którzy zajmują się właśnie ocenianiem tego.
0: Co ciekawe, choć ziarna do Polski importujemy, to jednak wypalamy tutaj kawę od ponad wieku. Ośrodkiem wypalania kawy był, uwaga, Szczecin, gdzie kawa trafiała dzięki obecności portu.
2: Przed wojną tych palarni było dużo, dużo więcej. Kiedy w Europie powstawała moda na palarnie, to Szczecin wcale nie odbiegał od tej mody i tutaj było około 30 palarni. W tej chwili jest około 12 i no wszystkie radzą sobie, można powiedzieć, bardzo dobrze. Pod względem organizacyjnym i biznesowym myślę, że można powiedzieć, że to jest czołówka.
0: Ważne jest, żeby z kawą nie przesadzać. Zgodnie z rekomendacjami Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności nie należy przekraczać 400 mg kofeiny dziennie, co odpowiada 4 filiżankom. Także u mnie limit już wyczerpany. Ale wy świętujcie i celebrujcie Dzień Kawy.

0: Ale thanks a lot. See you.
1: 14 minut pozostało do godziny 10. Poranek już na finiszu, a w studiu pojawił się Bert. Za moment czwórka, to słychać dużo dobrej muzyki. Jak tam u ciebie kawka już wleciała?
2: Nie jedna, nawet nie jedna.
1: A ile pijesz dziennie?
2: Wiesz co, niestety piję dużo. Przynajmniej 4.
1: Ale 4 to jest okej.
2: Dobrze, to przyznam się, zdarza się i 5. I czasami 6.
1: Ja też piję dużo, ale tylko o poranku. Później już właściwie to nie piję, ale poranek musi być rozkręcony kawą. Dzisiaj mamy dzień kawy, więc celebrujcie ten wspaniały napój, który stawia nas na nogi i powoduje, że dzień naprawdę jest wspanialszy. Co będzie słychać po godzinie 10 w czwórce?
2: Zawitamy. W Wietnamie pojawi się nagranie w języku wietnamskim. Rzadko słychać utwory w języku wietnamskim.
1: Pojawi
2: się
1: Słucham? Klubowe?
2: Tak. Redax stworzyło taki utwór, który nazywa się Ho Chi Minh.
1: Brzmi dobrze.
2: Tak. I też będzie pierwszy utwór, od którego zaczęła się wielka kariera Armanda Van Heldena i który zapoczątkował nurt Speed Garage. To będzie Tori Amos, Professional Widow. No i jeszcze kilka różnych rzeczy tam przygotowałem. Różnych ciekawostek, starszych kawałków.
1: Tori Amos, artystka, na której się wychowywamy. U mnie w domu były wszystkie płyty tej artystki, więc cieszę się, że będzie rozbrzmiewała na antenie czwórki po godzinie 10. Zostawiam was w dobrych rękach Berta. Dużo ciekawych historii muzycznych pojawi się już za chwilę, a sama bardzo dziękuję za ostatnie 3 godziny. Życzę wam udanego dnia. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: Ruskie czy z mięsem?
3: Z mięsem.
2: Gotowane czy smażone?
3: Smażone.
2: Pierogi na słodko, genialny pomysł czy kulinarne przestępstwo?
3: Genialny pomysł.
2: Lepić ręcznie czy maszynowo?
3: Ręcznie. Skąd?
1: Zacznij dzień najlepiej.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź

0: Nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
3: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
4: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Dziś najcieplejszą stolicą Europy są Ateny oraz Nikozja, stolica Cypru. 29 września w tych miastach prognozowane są temperatury maksymalne osiągające 28-29 stopni w cieniu. Też warto zauważyć, że stolica Hiszpanii, Madryt, jeszcze w ubiegłym tygodniu notowała upały rzędu 34 stopni, a dzisiaj przychodzi gwałtowne ochłodzenie, 23 stopnie, może maksymalnie 25. A najzimniejsza stolica Europy, znowu to samo, Reykjavik, Islandia. Dzienna temperatura maksymalna wynosi 6 stopni, a w nocy 1 stopień. To sprawia, że to jest bezapelacyjnie najchłodniejsza stolica Europy.
1: Autopromocja.
2: Szefowie go nienawidzą. Znalazł jeden prosty sposób na przyspieszenie godzin w pracy. Codziennie słuchał popołudniowy i nim się obejrzał, było już po robocie. Konkursy, śmieszki, heheszki, dobra muza i przystojny prowadzący.
3: Nie, to nie o Kamilu. Z tej strony Jędrzej Rosiewicz. I na chwilę to ja przejmuję stery.
2: Od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16 skutecznie skracam wam popołudnie w pracy. Odpalcie czwórkę i sprawdźcie sami. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej masz.
1: Po reklamie.
14: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Body Can Swim i Dance of the Crab. Tak nazywało się to nagranie sprzed 3 lat. 2023 rok, Ninja Tune wydało to nagranie. Nagranie opierające się na samplach z klasyka brazylijskiego wykonywanego przez Trio Ternura. To nagranie z kolei z roku 73. No wielki klasyk wykorzystywany, samplowany przez wielu artystów na scenie klubowej.

samplował też Barrican Swim. Barrican Swim to w tej chwili jedna z największych gwiazd muzyki tanecznej, muzyki elektronicznej, no rozchwytywany artysta. No i Barrican Swim musiał te sample oczyścić, wyczyścić, czyli musiał zdobyć zgodę na to, żeby mógł je wykorzystać w swoim własnym utworze Dance of the Crab. No i co się wydarzyło? Otóż Barry przyznał w wywiadach, że czyszczenie prawdy tego sampla było dość niezwykłe, bo sam odnalazł wokalistę na Facebooku, no wysłał mu wiadomość na Messengerze, no i w komunikacji pomagał mu znajomy mówiący po portugalsku, no i udało się nawiązać ten kontakt akurat z rodziną i artysty, no i później już doszło do podpisania umowy i utwór mógł się oficjalnie ukazać z tymi samplami. No dziś to już nie są te czasy, kiedy 25 lat temu Francuzi samplowali bez żadnych problemów nagrania. No dziś mamy Shazamy, mamy inne urządzenia, które mogą sprawdzić, skąd pochodzą dane fragmenty. No już nie jest tak łatwo dla producentów i dla kreatywności. Teraz Gibson Brothers i nagranie Heaven, tu w remiksie Gerda Janssona i Shana. Dokładnie jest to edit, czyli trochę mniej skomplikowana interpretacja starego nagrania wydanego w roku 78. I tu taka ciekawostka. Twórcą projektu Gibson Brothers był ojciec Tomasa Bangaltera, czyli lidera, można powiedzieć, formacji Daft Punk, jednej drugiej formacji Daft Punk. Jego ojciec nazywał się Daniel Vanguard i to jest właśnie jego projekt tu w współcześnionej, utanecznionej, może tak powiem, wersji Gerda Janssona i Shana.

Tom Misch, artysta bardzo wszechstronny, który potrafi tworzyć elektroniczne R&B, tak bym nazwał ten styl, ale także sięga po muzykę house, tu pod innym pseudonimem Super Shy, Happy Music. To nagranie oparte jest na samplach, oczywiście, ten wokal, który tam się pojawia, to jest Gloria Bear i nagranie Happy Music. Kompozycja z roku 85, bardzo zgrabnie, bardzo ładnie wysamplowany, bardzo fajny utwór. A teraz przeniesiemy się do krainy europejskiego disco, Norwegii. To tam działa Todd Terje. Todd Terje, jeden z moich ulubionych producentów. To jest i też wspaniały kolega, którego miałem okazję poznać, miałem okazję z nim występować, miałem okazję z nim się widywać. I to jest osoba, z którą można rozmawiać godzinami o muzyce. Todd Terje zaczynał od tworzenia editów. Tych editów jest naprawdę sporo i może gdzieś jeszcze później w drugiej bądź trzeciej godzinie audycji sięgnę po jeden z jego editów. Między innymi edytował taką grupę jak Beat,

Gees, czy też Michaela Jacksona, czy też formację Chic. Ale teraz posłuchamy jego autorskiego nagrania. To nagranie, no, było wielkim hitem. Nazywa się Inspector Norse.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Klasyk muzyki house z roku 2001. Blaze i Palmer Brown. Do you remember house? No, jeden z house'owych utworów, które bardzo lubię, do których często wracam. Ukazały się też bardzo dobre remiksy. Baba St. Clara między innymi jeden z nich. A teraz inny klasyk, też przeze mnie bardzo ceniony. Zaczynałem moją DJ-ską przygodę, to często sięgałem po ten utwór. Grywałem wtedy razem z Harperem jako Boogie Mafia i to był jeden z naszych sztandarowych przebojów, Groove Armada, If Everybody Look The Same. To jest nagranie, które ukazało się w roku 99. Ja już mówiłem kiedyś, że rok 99 to był jeden z najlepszych w historii muzyki tanecznej i myślę, że może będę musiał kiedyś zrobić audycję po prostu poświęconą tym wydawnictwom, które się wtedy ukazały. Tu oczywiście Groove Armada samplowała. To był drugi album zatytułowany Vertigo, ale ja absolutnie jestem przekonany, że najlepszym albumem jest ten pierwszy, Northern Star. Tak nazywa się ta płyta z roku 97. Płyta, która nawiązuje bardzo mocno do klimatów baleareckich. Natomiast wielkim przebojem była płyta, na której znalazło się to nagranie, Vertigo. To był już taki moment, kiedy Groove Armada stała się wielką gwiazdą w roku 99. Oczywiście dużo sampli, no bo wtedy samplowano na potęgę. Posłuchajmy tego z tego nagrania Groove Armada, If Everybody Looked The Same.

Rzadko się zdarza chyba, żeby nazwa epki wzięła się i nazwa tego nagrania wzięła się od nazwy salonu fryzjerskiego. Otóż nowojorski projekt Holy Ghost, to właśnie ich nagranie słyszeliśmy i nagranie zatytułowane Crime Cuts, zadedykował ten utwór salonowi fryzjerskiemu na Greenpoint'cie, to jest Brooklyn. Nowy Jork. A Crime to, Crime Cuts to nazwa salonu, a Crime to jest fryzjer, który strzygł Nicka Milhausera, który jest jedną drugą duetu Holy Ghost. No i stąd też nazwa na całe wydawnictwo i nazwa na to nagranie. Holy Ghost wydawało dla wytwórni DFA. Ja bardzo lubię ten projekt. Na koncie mam mnóstwo doskonałych nagrań i z tego co widzę, Holy Ghost powraca, może w nieco innym już stylu niż ten, który słyszeliśmy przed chwilą, ale wciąż jest to doskonała muzyka, no i doskonała wytwórnia, wytwórnia DFA, moja ulubiona nowojorska wytwórnia. A teraz Mr. Wazoo i Hand in the Fire. No, to z kolei kompozycja z roku 2005. Charlie XCX tu się pojawia. Do współpracy doszło jak po tym, jak Charlie XCX wyznała, że jest wielką fanką debiutanckiego albumu, debiutanckiego albumu Mr. Wazoo. Mr. Wazoo, Quentin Dupieux, producent muzyczny, ale także producent filmowy, reżyser, twórca filmu Opona. Tych Opon chyba za trzy były. No, humor francuski, absurdalny, bardzo mi się podoba zresztą.

twórczość reżyserska Quentina, może nawet chyba bardziej niż muzyczna, choć na koncie ma kilka doskonałych nagrań, między innymi kompozycję Flat Beat, gdzie występuje taka śmieszna kukiełka, to wielki hit z roku 99, znowu wracamy do roku 99, no i w wideoklipie do nagrania, tego nagrania, które usłyszymy teraz, Hand in the Fire, ponownie pojawia się ta maskotka, taki chyba element charakterystyczny twórczości Quentina Dupie. Już teraz Mr. Oiseau, nagranie Hand in the Fire z 2015 roku i Charlie XCX.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
5: Jetlag, chyba znowu się ściemnia. Aha, nadal brakuje ciepła.
6: Siema, z tej strony Xavier, a ty słuchasz Czwórki, najlepszego radia w Polsce.

0: I się w tych dwóch miastach słupki rtęci wskażą aż 41 stopni. No, pustynny klimat Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej sprawia, że przełom września i października przynosi wciąż ekstremalne upały, a najzimniejsza stolica, no jak zazwyczaj, to Ulaanbaatar w Mongolii. Dziś temperatura maksymalna sięgnie 5 stopni, a w nocy temperatura spada do minus 5 stopni. No tam jest naprawdę już czuć jesień, a można powiedzieć nawet i zimę.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
3: Cóż tam po tej urodzie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej, jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
2: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

byłem, nie mam. Cześć, tu Wojciech Baranowski. Słuchasz Czwórki. Czwórka, to słychać.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Girls of the Internet na powitanie Heavenly Sea. Tak nazywało się to nagranie. Nowe nagranie tego projektu to stoi za nim Tom Kerridge, Brytyjczyk Tom Kerridge, ale jest też grupa muzyków, którzy grają i nagrywają na żywo. Ja miałem okazję widzieć Girls of the Internet parę lat temu na festiwalu Defected w Chorwacji, w Tisno. No to bardzo ciekawy występ był. Nagrywali m.in. dla wytwórni Classic Music Company. To jedna z moich ulubionych

wytwórni. Bardzo prężnie działający projekt. Mówiłem wczoraj o nowym wydawnictwie drum and bassowym, nowym starym, bo zawiera stare nagrania. Reversal 004, tak nazywa się to wydawnictwo. Zaprezentowałem m.in. nagranie Adama F. Circles, a dziś dwa kolejne utwory zgodnie z moją zapowiedzią. Teraz usłyszymy Bo Saris, She's on Fire, tak nazywa się to nagranie, i Tida, i nagranie Garden, tu w remiksach Caliber, projektu bardzo ciekawego, bardzo popularnego także w Polsce. Dominik Martin, tak nazywa się artysta, który ukrywa się pod tym pseudonimem, występował w Polsce. Jego styl to Liquid Funk. Ja bardzo lubię takie drum and bassowe, przestrzenne klimaty, dużo bardziej niż te takie dynamiczne, mocne. I zresztą jest to bardzo wszechstronny producent, bo potrafi grać na instrumentach i też drum and bass to jeden z gatunków, w którym się dobrze czuje. Przede wszystkim dobrze się czuje w drum and bassie, ale też potrafi tworzyć inną muzykę. Caliber i jego dwa remiksy, najpierw dla Bo Saris, a potem dla Tida.

Tit i Garden w remiksie Caliber i to nagranie ukazało się na nowej kompilacji Reversal. A teraz klasyk, tyle że w edicie, Gil Scott Heron i Winter in America, nagranie, które zostało nagrane w roku 73, ukazało się w roku 74, stworzyli je Gil Scott Heron i Brian Jackson, to ich wspólne dzieło. No, to jest nagranie, które mówi się o nim, chyba ich największe dzieło, które miało ogromny wpływ na późniejszą scenę hip-hopową i scenę neo-soulową. To jest nagranie, które oddaje ducha czasu. Rok 73-74 to cały czas walka o prawa obywatelskie Afroamerykanów. To jest ten moment, kiedy ruch Czarnych Panter już traci na znaczeniu, a pojawia się panafrykanizm. No i to są te czasy, kiedy dzieje się naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o historię społeczną Stanów Zjednoczonych, i to jest nagranie, które wtedy się ukazało, a my wysłuchamy w wersji portugalskiego producenta i DJ-a Mulinexa, bardzo, bardzo, bardzo ciekawego, bardzo dobrego DJ-a i bardzo dobrego producenta. A później Metro Area i kompozycja Read My Mind.

0: Klasycznie o tej porze.
1: Pora na klasyk, który stworzył nowy gatunek. Ten gatunek to Speed Garage. Nagranie, które przyniosło wielką sławę Armandowi Van Heldenowi, producentowi, który już działał od początku lat 90., ale za sprawą tego remiksu, bardzo prostego remiksu w sumie, sam zresztą o tym mówi, remiksu dla Tori Amos, Professional Widow, Armand Van Helden stał się wielką międzynarodową gwiazdą sceny klubowej. Nic prawie nie zarobił za stworzenie tego remiksu. Tak naprawdę też za dużo fragmentów z utworu Tori Amos tam się nie pojawia. It's Gotta Be Big to jest taki jeden mały fragment. Jakieś oddechy, które się pojawiają, są samplowane. I to tak naprawdę jest wszystko. Natomiast utwór stał się wielkim hitem. Tu Van Helden wymyślił nową formułę na muzykę house. Później ta formuła została okrzyknięta stylem Speed Garage. Basowe linie, basowe wywodzące się z muzyki jungle, house'owe bity i groovy, i nagle się okazało, że mamy nowy gatunek. Gatunek, który do dziś jest bardzo popularny. Muzyka basowa, bo chyba to jest podgatunek muzyki basowej, no jest bardzo dziś popularna. Wtedy Van Helden dostał grosze za to. Nie dostał praw tantiemów za stworzenie tego wielkiego przeboju, bo to ta płyta sprzedała się w gigantycznych nakładach. Ale nie dostał niemalże nic, nic na tym nie zarobił, ale zbudował swoją pozycję. W jednym z wywiadów opowiada, że mimo że nic na tym nie zarobił, to propozycje, które przyszły po wydaniu, stworzeniu tego utworu, przyniosły mu nie tylko wielką sławę, ale przyniosły mu ogromne pieniądze. I on gdzieś w jednym z wywiadów mówi, że później proponowano mu $50,000 za stworzenie remiksu. A mówimy o roku 96, 7, 8, 9, czyli dawno temu. Biorąc pod uwagę inflację, to te $50,000 to dziś prawie $100,000 dzisiejszych dolarów. No to jest kwota ogromna jak za remiks. No dziś tak naprawdę te remiksy, to na te remiksach się nie zarobi zbyt dużo, a tak naprawdę te remiksy powstają na zasadzie jakiejś wymiany artystycznej. Jeden artysta zrobi remiks dla drugiego artysty i tak sobie wymieniają. Pieniędzy na tym zarobić raczej się nie da, ale to ta końcówka lat 90. to był złoty okres dla producentów i wielki start kariery Armanda Van Heldena. Zobaczmy, co zrobił z tym nagraniem i jak wyglądał ten początek wielkiej kariery.

0: Furka poleca.
1: Formacja Cats and Dogs, czyli Wojtek i Grzesiek, wydali swój kolejny album, album zatytułowany Finally. W czwartek, ubiegły czwartek, miałem okazję z nimi porozmawiać na temat tego wydawnictwa, a cały wywiad jest dostępny na naszym czwórkowym YouTubie, także polecam do obejrzenia, odsłuchania. Czy sztuczna inteligencja w takim razie zabije muzykę? No bo naprawdę tej muzyki jest wysyp. Setki, dziesiątki tysięcy dziennie utworów zalewają serwisy streamingowe.
2: Mi się wydaje, że nie zabije, bo jeżeli ci zależy na muzyce i interesujesz się muzyką, zaczniesz szukać, zaczniesz odkrywać, tak jak teraz, nie wiem, miałbym 16 lat, zacząłbym szukać, kopałbym cały czas i dokopałbym się na pewno do jakichś starszych rzeczy. Słyszysz różnicę, nie widzisz, słyszysz. Więc myślę, że jak ktoś się interesuje muzyką, to nie. Tak jak się zastanawialiśmy nawet nad Suno, jak się pojawiło. I na początku ten algorytm w Suno działał tam zupełnie inaczej. Teraz jest trochę ograniczony przez te wszystkie pozwy. I tak jak ta nowa wersja Suno, ona teraz, jak robisz utwory, robisz... Specjalnie te utwory są zrobione pod to, pod sztuczną inteligencję i pod to, pod krótkie formy. Czyli my to mówimy tak, jak kiedyś była muzyka do windy, prawda? Więc to jest bardziej taka muzyka użytkowa. Wydaje mi się, że będzie do reklam, do...
3: Ja na to pytanie mam odpowiedź taką, że według danych...

0: Generation Alpha ogólnie ma na to kompletnie wylane i są zupełnie anty-AI, anty-wszystko, bo wiedzą, że to może w przyszłości zabrać im pracę. Moja chrześnica, jak ktoś widzi, że używa AI, to mówi po prostu cringe od razu i że najlepsze jest to, że w ogóle wszystkie te takie rzeczy wideo robione albo takie, wiesz, na przykład, że Jezus Chrystus wychodzi z sałaty, był taki mem czy coś, to jest... Boomerzy to robią, no po prostu. Nie chcę zwalać na to, ale po prostu ludzie, którzy nie rozumieją konsekwencji tej technologii, nie? Bo z AI stało się coś takiego, mój ulubiony cytat, to jest, wymyśliłem w tym tygodniu, to z sztuczną inteligencją przez rok stało się to samo, co z karierą Eda Sheerana przez tydzień.
1: Nawet krócej.

0: Czwórka poleca.
1: Było nagranie Kacendoksi Myda, Moln. I o tym artyście z Francji, z Paryża też rozmawiamy w wywiadzie. Zachęcam do odsłuchania całego wywiadu na

0: na naszym kanale YouTube, czwórkowym kanale YouTube. Ten wywiad już powinien być dostępny i na chwilę jeszcze wracamy do tej rozmowy. Rok pracy nad albumem. Jak wyglądała praca w studiu? Robiliście to zdalnie? Robiliście, spotykaliście się? Jeśli tak, to gdzie?
1: Tak jak często mówimy, nas inspirują bardzo ludzie i podróże. Ten album udało nam się zrobić w kilku miejscach. Nagrywaliśmy go m.in. w Warszawie, w naszym studiu w Madrycie. Nagraliśmy też kilka utworów podczas naszej podróży do Nowego Jorku, gdzie zostaliśmy przez tydzień. Mieliśmy świetne studio, zaprosiliśmy tam wokalistkę Luisę i Adziego, których też jakoś tam udało nam się znaleźć przez internet. I każde z tych miast ma inną energię. Każde z tych miast jakoś z nami też rezonowało, jak spotykaliśmy ludzi, mieliśmy inną inspirację i proces twórczy nad tym albumem był naprawdę bardzo ciekawy, przyniósł nam dużo radości i Wojtek też na maksa się rozwinął pod względem produkcyjnym, więc to było też bardzo, bardzo ciekawe, bo do tego albumu chyba przygotowywałeś się o wiele wcześniej.
2: Ja się jaram też, w ogóle. Tak. Ja się jaram, w życiu się tak nie jarałem, nawet mi się chce wywiady robić, a ja ogólnie nie lubię robić wywiadów, ale jaram się, bo fajnie w końcu można porozmawiać. Czuję, że ten to, co zrobiliśmy, jest fajne i zupełnie inne. Z reguły mam tak, że jak... W ogóle oczywiście nie wiem, jakie było pytanie. Z reguły mam tak, że jak już dochodzi do wydania tego albumu, to nim żygam. A w tym mam właśnie nie, zupełnie inaczej, że robimy listening party, chcę się podzielić, tak jak Grzegorz mówi. Włożyliśmy w to tyle pracy, tyle podróży i to jest takie namacalna część która wyszła z pewnego konfliktu wewnętrznego i to jest taki rodzaj właśnie pozytywnego wyzwolenia, ale jednocześnie nostalgii. Pracujemy już w biznesie 20 parę lat, więc ja się ogólnie czuję bardzo dobrze z tym albumem.
1: I też wiesz, no oprócz tej kwestii muzycznej, produkcyjnej i artystycznej, to wszystko nam się tutaj tak zgrało, bo mamy też produkt namacalny, który chcieliśmy dać naszym fanom. Jest to winyl, który jest naprawdę fajnie zrobiony, dużo na to poświęciliśmy pracy. Mamy też kasetę. Myślę, że będzie to dobra niespodzianka i na każdym z tych nośników ta muzyka będzie brzmiała inaczej.
2: Chodzi o to, że fajnie jest, że w ogóle muzyka elektroniczna, taka wiadomo, nie pop, nie z TikToka, jest ogólnie produktem już niszowym, więc to niszy są różne rodzaje nerdów, nie? Na przykład ja jestem nerdem, że nie wiem, czemu kolekcjonuję teraz płyty jazzowe, mi odwaliło.
3: Ja też.
2: No właśnie. Ktoś jest na przykład, że ma kasety i po prostu fajnie, jeśli już uderzamy do tych ludzi, którzy lubią długie formy, na przykład tych ludzi, którzy będą całego tego wywiadu słuchać, to jeden z tych słuchaczy na pewno sobie by chciał inny format wybrać.
1: Może w samochodzie tak puści sobie tą całą kasetę od początku do końca, właśnie, przestawi stronę i na tym nam zależy, bo chcieliśmy, żeby ten album taki był, żeby go można było posłuchać od początku do końca.
4: Czwórka, to słychać. Autopromocja. Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
5: Cześć Kuba, witam serdecznie.
6: Witam was serdecznie, chłopaki.
4: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
7: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
4: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
5: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
4: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Porobocie. Kuba Jamrozek.
5: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
4: A mój numer chyba znać. 226452100.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudny.

0: trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Tak jak

Minęła 12. Pogoda. Dzisiejsza aura nad Polską przynosi wyraźny podział na cieplejszy zachód oraz chłodniejszy, bardziej stonowany jesiennie wschód i północny wschód. Najcieplejsze miasto

0: najmniejsze miasto wojewódzkie to Białystok. I tam będzie zaledwie 18 stopni. Także cała Polska północno-wschodnia znajdzie się pod wpływem chłodniejszej masy powietrza. 17-18 stopni. Tego możemy tam oczekiwać. No i też było zimno rano, bo 4-6 stopni zaledwie. A w Warszawie temperatura maksymalna wynosi dziś 20, nawet 23 stopnie. Będzie też słonecznie.
1: Autopromocja.
2: Szefowie go nienawidzą. Znalazł jeden prosty sposób na przyspieszenie godzin w pracy. Codziennie słuchał popołudniowy i nim się obejrzał, było już po robocie. Konkursy, śmieszki, heheszki, dobra muza i przystojny prowadzący.
3: Nie, to nie o Kamilu. Z tej strony Jędrzej Rosiewicz. I na chwilę to ja przejmuję stery.
2: Od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16, skutecznie skracam Wam popołudnie w pracy. Odpalcie czwórkę i sprawdźcie sami. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Po reklamie.

Everyone i Mr. Hudson. Nagranie Hill to nowość. Utwór, który ukazał się zaledwie tydzień temu. To kolektyw muzyczny, międzynarodowy projekt i kolektyw muzyczno-taneczny, tak o sobie mówią, nakierowany na muzykę elektroniczną i muzykę house. Dużo gości pojawia się na singlowych utworach. Lady Blackbird chociażby, no to wybitna wokalistka jazzowo-soulowa. I teraz Mr. Hudson, który znany jest ze współpracy między innymi z formacją Duran Duran. Nowe nagranie, a teraz stare nagranie dla odmiany. Capriccio. Capriccio to house'owy projekt, który w roku 99 wydał nagranie Everybody Get Up. Ukrywają się pod tym pseudonimem Matt Dunning i Matt Jackson. Tu dodatkowo usłyszymy jeszcze remix. Jazz and Groove, New Disco remix. To jest remix stworzony przez bardzo znanego producenta Briana Tapperta i Marka Pomeroya. Zresztą obaj są bardzo znanymi producentami i oni prowadzą taką wytwórnię o nazwie Soul Furic. No, powinna ta wytwórnia być znana fanom muzyki house. Posłuchajmy, jak tworzono house w roku 99.

Brilliant, czyli klasyk nurtu EBM, Electronic Body Music, znanego też jako New Beat. Niemiecka formacja, która stała się kultowa, Boytronic, tak się nazywa ta formacja, stała się kultowa w Belgii. W Belgii powstał ruch muzyczny New Beat, tak jak w różnych krajach powstawały różne gatunki muzyczne w latach 80. W Chicago powstał Chicago House, w Detroit, możemy powiedzieć, powstało Detroit Techno, to w Belgii powstał ruch muzyczny New Beat.

I ten gatunek stał się bardzo popularny na scenie klubowej w Belgii. No i to nagranie, Brilliant, było jednym z najważniejszych utworów w dziejach tej muzyki. Trafił na wszystkie chyba kompilacje z serii Belgian New Beat, bo to jest, no, no, to jest absolutny hit. Stworzony przez zresztą niemieckich producentów z Hamburga, żeby było jeszcze do tego śmiesznie. Teraz nagranie, które odniosło wielki popowy sukces w roku 97. Who Do You Think You Are? No właśnie, kto by się spodziewał, że zagram formację Spice Girls, ale oczywiście, jak to ja, zagram to nagranie w edicie. W edicie Bena Gomori, brytyjskiego producenta. Nagranie, które w roku 97 ukazało się na podwójnym singlu. Na stronie A znalazło się nagranie Mama i na drugiej stronie A, bo to podwójny singiel z dwoma równoprawnymi utworami, znalazło się nagranie właśnie Who Do You Think You Are? No wielki hit Spice Girls lata 90 muszą uznać za doskonały okres w swojej karierze. Posłuchajmy tej ciekawej wersji Bena Gomori.

igłą po mapie. Formacja Red Axis i Ho Chi Minh. To nagranie pojawi się za chwilę. Nagranie ukazało się w roku 2019 na płycie Trips to in Vietnam. To jest efekt podróży telawiwskich producentów i DJ-ów Doriego Sadownika i Iwa Arzi, czyli Red Axis, po świecie. No i jeździli sobie po świecie i zbierali inspiracje. No i tak właśnie trafili do Wietnamu. To jest efekt tej inspiracji, tą podróżą do Wietnamu, a sam tytuł Ho Chi Minh to nazwa nie tylko bardzo znanego polityka wietnamskiego, a w zasadzie twórcy współczesnego Wietnamu, ale także nazwa dzisiejszego Saigonu. No i tu pojawili się artyści z Wietnamu, Beo Dat Mei, Troy i studenci z HCMC. I oni też, tu ich usłyszymy w tym nagraniu. No ja polecam też inne produkcje projektu Red Axis, bo projekt Red Axis to jest bardzo wszechstronny projekt. To nie tylko muzyka elektroniczna, DJ-owanie, ale także dużo nowofalowych, postpunkowych, synthwave'owych klimatów. Ja miałem przyjemność występować kilka razy z Red Axis. No nigdy nie nawiązaliśmy żadnego jakiegoś większego kontaktu, bo panowie są raczej bardzo introwertyczni i nie mało skłonni do jakichkolwiek rozmów w przeciwieństwie do wielu innych artystów, z którymi miałem okazję przyjemność rozmawiać. Natomiast muzykę tworzą naprawdę wyśmienitą. Posłuchajmy, co wyszło z tej ich podróży do Wietnamu.

0: Jędrzej jest ze mną w studiu, który poprowadził popołudniowe. Wiesz, że to był jeden z takich kamieni milowych samplingów historii muzyki rozrywkowej?
1: Nie wiedziałem o tym. Także dobrze, że jesteś. Dobrze, że mi o tym mówisz. A ja tylko chciałem podkreślić, że

0: To jest chyba nasza pierwsza przekazka.
1: No właśnie, chyba pierwsza nasza przekazka. Chciałem tylko powiedzieć, że tu wysamplowano fragmenty ze Star Treka i co więcej, twórcy Information Society, projekt ze Stanów w roku 1988 poprosił wytwórnię Paramount o zgodę na wykorzystanie sampli, co było w ogóle czymś niewiarygodnym. Później przez następne lata nikt w ogóle nie pytał o zgodę, a ci proszę.
0: Proszę, jacy rzetelni. A ty oglądałeś w ogóle Star Treka?
1: Nie mogłem się przekonać.
0: Ja to samo, ja w ogóle. Tylko pierwszy odcinek, nie, to nie dla mnie totalnie, no. To samo.
1: Jędrzeju, co u ciebie w audycji?
0: No właśnie, mogłem się przekonać za to do serialu Twin Peaks. Będzie trochę o kawusi, bo dzisiaj dzień kawy, także sobie trochę porozmawiamy o kawie czarnej, jak noc ciemna. Będą konkursy, klapeczki do zgarnięcia, gadżety, czwóreczki, ale będziemy też w trzeciej godzinie gadać o algorytmach, o TikTokach, o platformach społecznościowych, jak one zabierają nam nasz czas, nasza uwaga i o tym właściwie, czy to my bardziej z nich korzystamy, czy to one z nas korzystają tak naprawdę.
1: A ja zachęcam do odsłuchania mojej rozmowy z Dogs, którzy panowie wydali właśnie płytę Finally i wbrew wszelkim algorytmom. I o tym właśnie mówią i ta rozmowa jest do odsłuchu na naszym profilu, czwórkowym profilu na YouTubie.
0: No to dobrze, no to ja już widziałem roleczka, fajna, ale w ogóle panowie fajną muzę robią, także jest dobrze. No to co, zamieniamy się miejscami?
1: No to zamieniamy się.
0: Zamieniamy się.
1: Dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: Któregoś dnia gdzieś tam będziemy piękni, młodzi i bogaci. Someday, Somewhere i Jungle na Antenie Czwórki. Na zegarach godzina 13.
1: Pogoda.
0: No i właściwie ta jesień niby przybyła do Polski, potem jednak się rozmyśliła, gdzieś tam wróciło do nas lato. No można powiedzieć, że jest to taki

I pożegnanie lata, chociaż kalendarzowa i astronomiczna jesień, ba, nawet meteorologiczna, to już od dłuższego czasu trwa. Obecnie jest najcieplej w Słubicach. 23 kreski pokazują obecnie termometry.

0: swoich termometrach. Natomiast jeśli chodzi o opady czy burze, nic z tego, nic, żadnej kropelki, no chyba, że tam ewentualnie gdzieś przelotne opady deszczu, ale dziś jest naprawdę pięknie, także jeśli ktoś ma czas, by wybrać się na taki wtorkowy popołudniowy spacer, no to koniecznie korzystajcie. Rowerek, park, wyjście z pieskiem, polecamy.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my.

a ty słuchasz Czwórki. Biega! Czwórka. To słychać.

To jest popołudniowa w czwórce. Napój bogów, jej smak, zapach, aromat, po prostu kawusia. Kawusia, która towarzyszy nam każdego ranka, ale także po południu, więc w popołudniówie o niej też sobie porozmawiamy, bo dziś obchodzimy dzień kawy. Można ją pić na okrągło, ja właściwie jestem takim człowiekiem, który sobie lubi ją sączyć przez cały dzień. No i gdzie doceniają kawę szczególnie? Na przykład w Turcji, bo 13 lat temu tradycja parzenia i picia kawy w Turcji została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. A zapytacie, a dlaczego ta muzyczka w tle? Skąd to się w ogóle tu wzięło? Człowieku, co to w ogóle jest? Bo to jest intro, moi drodzy, z kultowego serialu Twin Peaks, a tam kawa występuje jako jeden z bohaterów. Agent Dale Cooper zamawia kawę czarną jak bezksiężycowa noc i mówi do szeryfa: każdego dnia zrób sobie jeden mały prezent. Nie planuj go, nie czekaj na odpowiedni moment. Po prostu pozwól, żeby coś miłego wydarzyło się samo. Could be a new shirt at the men's store, a catnap in your office chair, or

0: 2 cups of good, hot, black coffee. Like this.
1: To może być nowa koszula w sklepie z męską odzieżą, krótka drzemka w fotelu biurowym albo 2 filiżanki dobrej, gorącej, czarnej kawusi, mówi Dale Cooper. No i w tę postać wcielił się Kyle MacLachlan. No i tak będziemy sobie o kawusi jeszcze na samym początku popołudniowy tutaj marzyć, dywagować, rozmawiać. Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, dziś zastępuje Kamila. Rozkład jazdy no jest już znany, czyli będą zabawy, tańce, hulanki i swawole. Razem z Alicją Muchą i Kubą Szczepaniakiem życzymy Wam miłego dzionka i smacznej kawusi.

0: Na antenie czwórki pojawiają się sami ciekawi goście, ale mamy też profesorów na przykład. Przed chwilą profesor Green i utwór I Need You Tonight. Tymczasem o kawusi słów kilka. Przeciętny Polak wypija jej rocznie 95 litrów. O, i teraz matma wjeżdża. No nie, nie będę teraz liczył, ile to dziennie, tygodniowo. Musi wam wystarczyć taka informacja, że około 80% dorosłych Polaków sięga po kawusie regularnie. Dziś kawa obchodzi swoje święto, ale dzień kawy obchodzony jest nie tylko u nas w Polsce, ale też w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Jak mówi Patrycja Mochocka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 imienia Świętej Barbary w Sosnowcu, wbrew powszechnej opinii kawa ma wiele zdrowotnych właściwości.
1: Kawa pobudza nas do działania, poprawia koncentrację oraz przede wszystkim podnosi ciśnienie. Wbrew powszechnym opiniom, kawa nie wypukuje magnezu w ilości, które ma wpływ na nasz organizm. Sama czarna kawa jest niskokaloryczna, bowiem zawiera od 3 do 5 kilokalorii. Jej kaloryczność zwiększa się dopiero, gdy dodamy do niej dodatki.
0: I właściwie w zależności od dodatków kubek kawy może dostarczyć nam od 80 do nawet 400 kalorii. No kawę można pić na przeróżne sposoby. Można sobie kupić na przykład w automacie na dworcu. Pamiętam, jak ja tak robiłem, może niekoniecznie na dworcu, ale w automacie, i tak się zastanawiałem, czego ci ludzie chcą, jakieś ekspresy kolbowe, automatyczne i inne śmakie owakie. Kawunia z ekspresu smakuje znakomicie. No ale potem spróbowałem właśnie z ekspresu kolbowego i to w ogóle było, no coś absolutnie fantastycznego, chociaż ostatnio zacząłem się znowu przekonywać do kawusi z ekspresu. No trzeba być otwartym na smaki świata, nie zamykać się w tej swojej własnej kawowej bańce. Dziś święto kawy, ale jakby tego wam było mało, to w czwartek, 1 października, za dwa dni też świętujemy. Był biforek, jest święto, będzie afterek, tyle że 1 października to już będzie Międzynarodowy Dzień Kawy. Blur i Coffee and TV, teraz na antenie czwórki.

0: Blur, czyli rytmy wprost z Wysp Brytyjskich. Utwór nosi tytuł Coffee and TV. No nie ma to jak kawusia i telewizor. Natomiast teraz czas na breaking news. Robert De Niro, znany jako Robert De Niro w Polsce, no wykazał postawę antypolską, niestety. Był jakiś czas temu w Krakowie, wiadomo, on tu ma swoje biznesy, restauracje, hotele. No i będąc w Krakowie, dostał w prezencie ceramikę z Bolesławca. Talerze podpisane jego imieniem i nazwiskiem i jeszcze jego syna. Julian ma na imię. No i De Niro najwyraźniej nie lubi się z ceramiką. A może nie lubi Polski, nie wiem. Bowiem ktoś ten prezent dla aktora znalazł niedawno w lumpeksie w Kansas City. No i na jednej z facebookowych grup można oglądać zdjęcia, jak jeden z użytkowników zamieścił te zdjęcia, no i trzyma w ręku właśnie te talerze. Widać ten talerzyk z Bolesławca podpisane Robert De Niro. Jest jeszcze jeden jego syn Julian. No nieładnie, panie Robercie, no jak tak można? Jak tak dalej pójdzie właściwie, ci Amerykanie powinni naprawdę się nad sobą zastanowić, bo jak tak dalej pójdzie, to za tydzień ktoś znajdzie w Lombardzie obywatelstwo Jesse'ego Eisenberga. Za chwilę konkurs, w którym do zgarnięcia są klapki Kubota, a teraz czas na nowość na naszej playliście. Osoba znana, lubiana, wiecie o kogo chodzi. Dominika Płonka, DJ Blik też tutaj udział swój ma i utwór Dzięki Tobie.
1: To jest nowość czwórki.

person. To jest Popołudniówa w czwórce i teraz czas na coś, co tygrysy lubią najbardziej. Mamy dla was czwórkowe gadżety, zaczynamy nasz konkurs. Wzięliśmy jeden utwór, pocięliśmy go na kawałki. Te kawałki jeszcze przyspieszyliśmy, żeby wam utrudnić życie. No ale wiecie, wszystko rodzi się w cierpieniu per aspera ad astra przez ciernie do gwiazd. Wiecie, o co chodzi, wiadomik. Dzwonicie pod 226452100. Za chwilę puścimy wam frag i musicie podać wykonawcę i tytuł utworu. To co? Lecimy z pierwszym przyspieszonym fragmentem. Łatwe, prościzna. 226452100. Na zwycięzcę lub zwyciężczynie czekają czwórkowe gadżety, a teraz na naszej antenie kultowy zespół z Francji Daft Punk. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it.

0: Project.
1: Zakamuflowani panowie, czyli Daft Punk i Technologic na antenie czwórki. Za 24 minuty, godzina 14. No a my się bawimy. Konkurs w czwórce trwa w najlepsze. 226452100. Sprawdzamy, jak dobrze znacie największe przeboje. No czyli zasady są proste. Dzwonicie do nas i mówicie, co to za utwór. Tytuł i wykonawca. My

Ten utwór wcześniej pocięliśmy i te fragmenty przyspieszyliśmy. Słuchamy kolejnego fragmentu. No, któż by tego nie zgadł, no. Słuchajcie, mnie się wydaje, że ja chyba daję tutaj prostsze rzeczy od Kamila. Kamil wam idzie bardziej na... Kamil was bardziej tutaj sprawdza, bardziej was rzuca na głęboką wodę, a ja wam taką prościznę dałem. No, czwórkowe gadżety na was czekają, także nic prostszego. 226452100.

0: Chórki, trąbki, tak też gramy w czwórce. Knockout, taki tytuł nosi ten utwór. No słuchajcie, Filip Heiser z każdym kolejnym dniem wie coraz więcej o swojej żonie Biance. Ciekawe, czy Łukasz wie, jaka jest odpowiedź w naszym konkursie. Ale zanim to, bo to jest nasz słuchacz, Łukaszu, cześć.
1: No witam.
0: Pytanko do ciebie, czy ty już po kawusi, po dwóch, a może ty jesteś niekawowy?
1: Nie jestem kawowy.
0: Nie jesteś kawowy? Napój bogów Ambrozja w płynie?
1: Nie.
0: Okej. A herbatka? Ty jesteś team herbatka,
1: tak,
0: pewnie.
1: Tak, owszem. Dokładnie.
0: No to dobrze. Przybijamy sobie piąteczkę. Ja jak miałbym pozbyć się jednego napoju, albo właściwie wybrać jeden, który by pozostał na świecie, to byłaby to właśnie herbatka. Łukasz, herbaciany chłopak, teraz będzie nam tutaj odpowiadał na pytanie, co to był za utwór i co to był za artysta, ale w sumie, żeby trochę iść ci na rękę, to puścimy jeszcze jeden fragment. No i dobrze, może się jeszcze coś rozjaśniło, może zmieniłeś swoje zdanie, czy pozostajesz przy tym, co było w twojej głowie, kiedy wykręcałeś numer?
1: Poprzednio ten krótki strzelam dosłownie, minę widać mi.
0: No i brawa, mamy to. Brawo Łukaszu, czwórkowe gadżety trafiają do ciebie. Słuchasz Eminema, czy tak sporadycznie, czy w ogóle?
1: Słuchało się. W gimnazjum.
0: A ulubione kawałki?
1: No właśnie między innymi ten albo Slim Shady.
0: O, Slim Shady też świetny. Ja jeszcze lubię bardzo Like a Toy Soldier, ale to taki bardziej nostalgiczny kawałek.
1: Zwykle mili ten utwór, nie pamiętam nazwy, ale też był.
0: Tak, tak. Like a Toy Soldier to akurat na takie jesienne...

0: wieczory pod kocykiem i właśnie z herbatką. Łukaszu, serdeczne gratulacje, pozdrawiam cię serdecznie.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: A my gramy tego klasyczka Eminema Without Me i jeśli ja dobrze pamiętam, ten kawałek wyszedł chyba 24 lata temu. To ja się uczyłem wtedy jeszcze chodzić, było gaga, mama, blabla i picie mleczka z buteleczki. No to gramy Eminem i Without Me.

Utwór do słuchania z zamkniętymi oczami. Melodies Echo Chamber i Eyes Closed. No, chyba że jedziecie samochodem, to nie róbcie tego, bardzo was proszę. Z rzeczy ważnych i ważniejszych, już tylko 51 dni pozostało do premiery GTA 6. Pamiętacie, co robiliście 13 lat temu? Ja też nie. No, ale 13 lat temu wyszło ostatnie GTA, GTA 5 i proszę bardzo, jak to zleciało. Ile my musieliśmy na to wszystko czekać? Same dobre rzeczy w ogóle czekają na nas jesienią. Jutro premiera LAL. Tyle, że to już wersja filmowa. Serial już wyszedł, opinie, że super, opinie, że zły. Ja jeszcze nie widziałem, wszystko jeszcze przede mną. Niech to powychodzi, to ja się za to wszystko pozabieram. Jeśli ktoś z was jednak kręci się gdzieś w okolicach Warszawy, no to warto wybrać się do Łazienek Królewskich, bo tam wystawa. I na tej wystawie można zobaczyć stroje, w których występowali aktorzy w filmie Lalka. No Marek Konrad powraca, no to jest wielki powrót. Wyobrażacie sobie, że ten człowiek zakończył karierę prawie 20 lat temu, w 2007 roku. No to jest nieprawdopodobne. I co ciekawe, on kontynuuje tradycję swojego ojca, bo jego ojciec wystąpił jako Szlangbaum tylko w tej lalce sprzed kilku dekad. No a Marek Konrad jako Ignacy Rzecki pojawi się już niebawem na wielkim ekranie. Ale my świętujemy także 29 września. Mamy dzisiaj wtorek, dzień kawusi. Kawusie trzeba pić, kawusie trzeba szanować, kawusie trzeba doceniać. Cappuccinko po 17 we Włoszech nie przejdzie, ale w Polsce tak, popołudniowe cappuccino wjeżdża jak najbardziej. To jest popołudniowa w czwórce, Jędrzej Rosiewicz przy mikrofonie zastępuje dzisiaj Kamila Jasińskiego. No słuchajcie, no chyba nieźle jest, co? Nie jest źle. Dajcie znać, a my się słyszymy po godzinie 14.

0: muzika na klavišu.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
7: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
8: Proszę Pana, ale to jest...

0: oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Po reklamie.
4: Tak jak

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w small talk, ale z pytego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: kolejna godzinka upłynęła, jest 14.
1: Pogoda.
0: Złota polska jesień, to nas czeka w najbliższym czasie. W całym kraju ma być ciepło, niebo będzie bezchmurne. W najcieplejszych momentach dnia w centrum Polski termometry będą pokazywać powyżej 20 stopni. No lecimy na spacerek. Tak powinni zrobić choćby mieszkańcy województwa łódzkiego i oni tak robią. Oni korzystają z tej jesiennej aury.
2: To jest całkiem okej. Okay. Fajnie, że jest ciepło, że jest jeszcze jasno przede wszystkim.
3: Na pewno jest to fajniejsze niż jak ostatnio była odczuwalna 9 stopni rano, bo ja nie zdążyłam wymienić garderoby z letniej na zimową. Miło jest, jak jest coś przejściowego.
4: Jest super, nienawidzę, jak jest zimno.
5: Ja korzystam na spacery, trzeba wychodzić, w tenisa pograć.
6: Się nie ma takiej jeszcze, nie weszliśmy w tą jesień, taką jeszcze jest po wakacjach, w miarę świeżo. Szczerze mówiąc, to nie narzekam.
0: Za pierwszym razem, jak byłem w Łodzi, było szaro, buro i ponuro i jeszcze z tym industrialnym klimatem. Brrr. Ale jeśli jest słoneczko i jest ciepło, to Łódź jest jednym z najlepszych miejsc w Polsce do eksploracji właśnie z tą

cegiełką, właśnie z tym całym industrializmem. No i tutaj nawiązując do pierwszej godzinki, David Lynch, słynny reżyser, przecież uwielbiał tego rodzaju klimaty, był w Łodzi, podziwiał, był zachwycony. Jeśli chodzi o pogodę, no to chłodniej ma być dopiero po weekendzie, temperatura wyraźnie zacznie spadać od następnego poniedziałku.

0: roku do czwartku. 19:21. Chłopak jest z sąsiedztwa.
1: Yeah. Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Zasną portię. Ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam po Gotie.
10: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia czwórka.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Nie, no słuchajcie, dajcie święty spokój. No gramy piach, no chciałoby się... O, jest, dropnęło. Mamy bicik, chciałoby się zatańczyć, chciałoby się pośpiewać Polska biało-czerwonie, ale się nie da po prostu. No orzeł z połamanymi skrzydłami raczej nam ostatnio wychodzi, jeśli chodzi o piłkę nożną. Gramy piach totalny, polska reprezentacja w piłce nożnej znowu zawiodła, przegrała ze Szwecją 1-3. No, ja w ogóle zapomniałem, że ten mecz jest, że on się odbywa w Szwecji. Byłem na Narodowym ostatnio, kiedy nasi mierzyli się z Bośnią i Hercegowiną. No i 120 ziko przepaliłem, no bo 0-0 z Bośnią, ja rozumiem. Uczestnik tegorocznych Mistrzostw Świata. Bośnia nawet wyszła z grupy, co prawda z trzeciego miejsca, no ale wyszła. No ale gdzie, no z taką grą to my daleko nie zajdziemy. Właściwie w Polsce żyje 40 milionów ludzi, a my nie potrafimy znaleźć 11 chłopa potrafiących grać w piłkę. No tak to niestety jest. Ale dotarliśmy do jednego z reprezentantów, który postanowił anonimowo odpowiedzieć nam na kilka pytań.
2: Zgadza się, no jesteśmy dziadami, no. Niech pan zapyta bramkarza, niech pan zapyta Poszmaciega, niech pan zapyta tych innych naszych chłopaków, co zrobili. Jedziemy, żeby podać. Nie, pan nie chce mi się, bo jestem tak zdenerwowany, że po prostu mnie rozsadza. I nie mogę powstrzymać emocji, ale takie zagrania, jak my prezentujemy, to się nie mieści w pale, bo my nie umiemy grać w piłkę. No zasłużenie, no nam się nie należy drugie miejsce, my jesteśmy beznadziejni i tylko tyle mam do powiedzenia.
1: No niektórzy jednak widzą pozytywy tej sytuacji, choćby Zbychu Grabowski z Facebooka.

Jakie pozytywy znalazł Ano? To dopiero druga porażka ze Szwecją naszych w tym roku. Bajm jest lepszy niż Abba, gołąbki są lepsze od klopsików, Szczęsny z czystym kątem, a Krychowiak bez kartki. God.

0: tylko o jednym myśli.
1: 20 minut po godzinie 14 przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Słuchajcie, wczoraj wydawnictwo naukowe PWN ogłosiło start plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2026 i można zgłaszać swoje propozycje w internecie. Rok temu Szponcić wygrało. Ja właściwie do teraz nie wiem, co to znaczy. Sprawdzamy. Oznacza robienie czegoś szalonego, kombinowanie. Czego ta dzisiejsza młodzież nie wymyśli? Natomiast może ktoś z was, dawajcie, zrzućmy się, zgłośmy jako młodzieżowe słowo roku 2026 stolicę Indii. A ta stolica to Srijayawardhanapurakotte. Dawajcie, no, lecimy z tym, robimy tak, przecież tam to chodzi o dobrą zabawę. A propos dobrej zabawy, ja mam teraz dla was propozycję nie do odrzucenia. Kto oglądał Ojca Chrzestnego, ten wie. Czwórkowe gadżety na was czekają, będzie zagadka i słowo do odgadnięcia. Ja podaję kategorię, wy dzwonicie i zadajecie pytania, ale tylko takie, na które mogę odpowiedzieć tak lub nie. Osoba, która dzwoni się jako pierwsza, ma dwa pytania i potem już musi strzelać. 226452100. No to co? No to kategoria to ta moja ulubiona, czyli geografia. 226452100. Czwórkowe gadżety na was czekają. A teraz na naszej antenie Young Miko z Puerto Rico. Nie wymyśliłem tego, raperka z wyspy, właściwie takiego nieformalnego 51. stanu USA.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. W Polsce żyje 130 136 Wiesławów. Jeden z nich dodzwonił się właśnie na antenę czwórki. Witaj, Wieśku.
2: Witaj, Jędrzeju. Jak się masz?
1: A bardzo dziękuję. Ja jestem w dobrej formie. Wszystko ok. Kawusia pod ręką. Dzisiaj już chyba druga albo trzecia. No, dzień święty trzeba święcić. A u ciebie jak tam?
2: No, ja nie oglądałem wczoraj meczu i jestem szczęśliwy z tego powodu.
1: No, to ci zazdrościmy, ale to właściwie my gramy do jednej bramki, bo ja zapomniałem o wczorajszym meczu i wyszło mi to na dobre. Ja sobie nawet taką wieczorną drzemkę uciąłem. Ale przechodzimy do naszego konkursiwa. Czwórkowe gadżety czekają na was. No i zasady już pewnie znasz, kategoria geografia. Z racji tego, że dodzwoniłeś się jako pierwszy, masz dwa pytania, a potem już musisz strzelać.
2: Czy dzisiejsze hasło składa się z więcej niż jednego wyrazu?
1: Nie, to jest jeden wyraz.
2: Czy dzisiejsze hasło zaczyna się na którąś z liter od A do J?
1: Nie.
2: Więc Republika, przepraszam, nie, ta, no, dobra, Słowacja.
1: Słowacja. No niestety nie jest to Słowacja, ale patrzyłem, że tam można dosyć tanio polecieć sobie z Warszawy, nawet bardzo tanio. Chyba nawet taniej wyjdzie, jak się poleci, niż pojedzie pociągiem. Dzięki, Wieśku, za twój telefon. Pozdrawiamy cię bardzo ciepło. Sebastian jest razem z nami. Siemano.
3: A witam.
1: Sebastianie, słyszałeś, o czym my tutaj z Wieśkiem rozmawialiśmy, bo tutaj już parę kwestii padło, czyli szukamy jakiegoś państwa, kategoria geografia, jest to jeden wyraz, ale nie od A do J, nie jest to Słowacja.
3: To ja jestem bardzo zawiedziony, bo już miałem taką fajną puentę, że to jest stolica Indii Mada Aka Maka Faka, a się okazuje, że nie.
1: Ale nie, no to Maka Waka Maka Fą. To nie ten kierunek. Sridhya Vardhanapura Kotte. A mieli jakąś prostszą? No to nie, to musieli sobie taką wymyślić. No to co, ale próbujesz?
3: A ja mam straszne zastrzeżenie. Mi się nie podoba, że jest plebiscyt na młodzieżowe słowo roku, a nie ma plebiscytu na strażnikowe słowo roku.
1: Na jakie słowo?
3: Strażnikowe, to po śląsku, że dla starych ludzi.
1: A, dobra, właśnie, nie młodzieżowe słowo roku, seniorskie słowo roku, jeszcze nikt na to nie wpadł.
3: Strażnikowe, no to nazywajmy rzeczy po imieniu, strażnikowe.
1: Dobrze, dobrze, to po śląsku, w takim razie śląsko-gadka zawsze w cenie. Sebastianie, yeah. Strzelasz...
3: Holandia?
1: Holandia, nie jest to Holandia, niestety. Dzięki za telefon,
3: miłego.
1: Pozdrawiamy wzajemnie. Łukasz jest razem z nami, siemanko.
4: Cześć, siemaneczko, witam. Moje pytanie następujące. Czy jest to państwo w Europie? Bo nie wiem, czy było takie pytanie.
1: Nie było takiego pytania i jest to państwo w Europie.
4: Czy jest? Aha, jest to państwo w Europie. Dobrze. I nie na litery od A do J?
1: Zgadza się.
4: Więc może... No dobra, Portugalia.
1: Portugalia. Ja znam Portugalię tylko za sprawą Madery, ale no niestety nie jest to Portugalia.

Galia. Szukamy dalej. Łukaszu, dzięki za twój telefon. Odnotujmy sobie w takim razie kategoria geografia, państwo do zgadnięcia. Słowacja, Holandia, Portugalia nie. No i jest to jeden wyraz. Nie od A do J, na inną literkę się zaczyna. Czwórkowe gadżety na was czekają. Dzwońcie pod numer 22645-2100. A na naszej antenie teraz Cats and Dogs, Ailey i We're Gonna Be Alright.

0: tylko o jednym myśli.
1: 14:30 na zegarach w całej Polsce, a na przykład która godzina jest na Alasce? No tam jest 4:30, także powoli ludzie zbierają się do pracy, a my już bliżej końcówki niż początku. Na Alasce pewnie będą łowić jakieś grube sumy, łososie i inne rybki. Zresztą jeśli kogoś interesuje, jak wygląda życie na Alasce, no to już teraz mogę was zaprosić na jutro, na godzinę 7:00. Dominika Płonka w poranku będzie rozmawiać z Damianem Hadasiem, który na Alasce mieszka. Tymczasem my wracamy do naszego konkursu, kategoria geografia, szukamy państwa. No i Słowacja, Holandia, Portugalia to nie jest. Ale gdzie my tego szukamy? Szukamy na starym kontynencie. 226452100. Łukasz jest z nami, siemanko.
2: Cześć, siemanko.
1: Antena jest twoja.
2: Dobrze, no to takie pytanie, czy to jest kraj wyspiarski?
1: Nie jest to kraj wyspiarski.
2: No to ja strzelam, pozostając we wczorajszym klimacie, Szwecja.
1: Szwecja! A wiesz co, to jest akurat swoją drogą ciekawe, bo jeśli dobrze pamiętam, Szwecja to jest chyba takie państwo, albo Norwegia, któreś z tych dwóch, które ma najwięcej wysp na świecie. To się liczy w ogóle w setkach tysięcy. No ale wiadomo, skały jakieś wystające gdzieś tam z wody też można czasem jako wyspę potraktować. Niestety nie jest to Szwecja. Łukaszu, dzięki za telefon, pozdrowienia.
2: Dzięki, pozdrawiam.
1: Leszek się do nas dodzwonił. Leszku, kawusia już wleciała, czy ty nie kawowy jesteś?
3: Ja

0: Kawowy? Jestem, oczywiście, no, że jestem kawowy, ale nie to. Ile mówiłeś, że jest wieśiów na świecie?
1: Wieśiów na świecie. Słuchaj, nie,
0: no,
1: mam...
0: nie na świecie, w Polsce, no mówiłeś, nie?
1: W Polsce tak, mam dostęp do takich tajnych rządowych danych, jest to 130 136 osób, więc całkiem sporo,
0: no,
1: tych Wiesławów, nie?
0: Pozdrawiam moją żonę Wiesławę, bo ona jest Wiesława, a to z podwójnej okazji, bo jeszcze nam się dzisiaj wnuczka urodziła. No,
1: co ty powiesz?
0: No tak, no moja Wiesia, ale przed chwilą słyszałem Szwecja i myślałem, że to Szwecja, no nie.
1: No niestety.
0: To Polska, idąc tropem piłki nożnej.
1: Polska, patriotycznie, nie, dzisiaj jednak popołudniowa niepatriotyczna, nie, niestety.
0: No niepatriotyczna, no koniec świata. Dobra.
1: Leszek, dzięki serdeczne, pozdrowienia dla ciebie i dla wnuczki, trzymaj się. Mirek się do nas dodzwonił, cześć Mirku.
2: Cześć,
1: czy tobie, czy twoja rodzina się dzisiaj powiększyła? Jakaś wnuczka, może siostra, coś, córka?
2: Nic na ten temat nie wiem.
1: Nic nie wiesz, to może się jeszcze dowiesz. Dzień jest jeszcze długi.
2: Ale z reguły jestem dobrze poinformowaną osobą.
1: Oj tak, trzeba mieć swoje tutaj źródła odpowiednie. Mirku, przed chwilą padła Polska, jeszcze kilka chwil temu była Szwecja, ale to nie są te kraje.
2: Wiesz, że moje typy już tam się wyczerpały, ale może takim pytaniem, no, pomocnicze. Czy to jest kraj mniejszy od Polski?
1: No jest mniejszy od Polski, tak.
2: To mam dwa takie, rozumiem, że tylko jeden.
1: No jeden, wybierz mądrze, dawaj.
2: Czy to Luksemburg?
1: Luksemburg, niestety nie jest to Luksemburg. Dzięki Mirku, pozdrawiamy. Wiesiek się do nas dodzwonił. Jeden z ponad 130 tysięcy w Polsce. Czy to jest ten sam Wiesiek? Halo, halo?
3: Tak, tak. Ciekawy jestem. Tutaj pozdrowienia dla Wiesławy, której się urodziła wnuczka. Gratulacje. I ciekawy jestem, ile jest Wiesław.
1: Wiesław, ja zaraz to sprawdzę, i zaraz wam powiem, ale wcześniej poproszę cię o odpowiedź. Albo pytanie jeszcze, bo masz w sumie pytanko i potem
3: pytanie.
1: Strzelamy.
3: Czy ten kraj ma więcej niż 6 liter w swojej nazwie?
1: Czy ma więcej niż 6 liter? Liczę. Tak, już Alicja się pośpieszyła pod powiedziami na ucho, tak, więcej niż 6 liter.
3: Liechtenstein,
1: no niedaleko pada jabłko od jabłoni, przed chwilą Luksemburg, teraz Liechtenstein, ale niestety nie jest to Liechtenstein. Wieśku, może
3: dobra,
1: do trzech razy sztuka.
3: Do trzech razy sztuka się uda.
1: Trzymaj się, pozdrawiamy. Przemek jest razem z nami. Halo Przemku.
4: Cześć, cześć, cześć.
1: Słyszałeś, co tutaj się wyrabia na antenie? Jakie państwa już padły?
4: Kurde, jest dwa i teraz mniej możliwości, ale potrafię. Rozumiem, że mogę zadać jakieś pytanko.
1: Tak, masz pytanko.
4: Dobra. Czy to państwo leży na półwyspie skandynawskim?
1: Nie. Nie leży na półwyspie skandynawskim. Oj, odsiewasz nam tutaj już kolejne państwa.
4: Okej. Okay. Dobra, to już muszę tylko chyba już teraz strzelać.
1: Już musisz strzelać.
4: Dobra, no to Węgry.
1: Węgry, Polak, Węgier, dwa bratanki. Nie, niestety, nie tym razem. Dzięki Przemku, pozdrawiamy. Michał jest na antenie, siemano.
5: Cześć.
1: No dobrze, no to co tam ci chodzi po głowie? Jeszcze masz pytanie, zanim oddasz strzał.
5: Czy to państwo graniczy z Polską?
1: Nie graniczy.
5: Nie graniczy. Nie wiem, nie słyszałem, czy ta odpowiedź padła, ale czy to Estonia?
1: Estonia! No niestety nie jest to Estonia. Dzięki za twój telefon, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Estonia, łatwo zapamiętać, jak flaga Estonii wygląda. Na górze niebieski pasek, na dole, w środku czarny, na dole biały. No i mamy taką symbolikę, błękitne niebo, ciemny las i jasny piaseczek, bo te plaże tam są równie piękne jak w Polsce. 226452100, no szukamy jakiegoś europejskiego państwa, jak już wiadomo. Gadżety czwórkowe na was czekają, jest już coraz cieplej. Pomyślcie, a ja sprawdzę, ile Wiesław żyje w Polsce.

0: tylko o jednym myśli.
1: Niespełna 20 minut pozostało do godziny 15, a my bawimy się w najlepsze. Rozdajemy czwórkowe gadżety. No trzeba tylko zadzwonić i odgadnąć państwo. 226452100. Bardzo dużo już ich tutaj wymieniliście, no ale ja muszę spełnić swój obowiązek wobec was. Wiesława, ile jest kobiet o takim imieniu w Polsce? No trochę ponad 100 tysięcy, więc całkiem sporo. Dokładnie 100 971 tysięcy. Mamy to odnotowane? Mamy. No to ja teraz słucham w takim razie Anety. Cześć, Aneto.
2: Cześć.
1: Antena jest twoja. Dawaj, leć z pytaniem i strzał.
2: Dobra, to moje pytanie jest takie. Czy to państwo jest członkiem Unii Europejskiej?
1: Czy to państwo jest członkiem Unii Europejskiej? Tum, dum, dum, dum, dum. Nie.
2: Nie, no to mój strzał to Watykan.
1: Jeszcze raz, czy ja dobrze usłyszałem? Watykan! Brawo!
2: Juhu!
1: I to było kluczowe pytanie, które dało ci zwycięstwo, Aneto. Czwórkowe gadżety trafiają do ciebie. Bardzo
2: super.
1: Mądrze, bardzo żeś to dobrze rozkminiła. No to muszę zapytać, jak dzień kawusi świętujemy? Czy ty kawusia, czy ty herbatusia, czy jeszcze coś innego?
2: Ja jestem i to. Kawusia musi być z rana, 3 w ciągu dnia, a wieczorem herbatka.
1: O, idealnie, idealnie. Kawusia z rana jak śmietana. Aneto, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i jeszcze raz gratulujemy. Trzymaj się.
2: Dzięki, pa.
1: A teraz na naszej antenie Amber Mark i utwór Won't Cry. No bo słuchajcie, łzy trzeba oszczędzać na naprawdę wyjątkowe sytuacje. Nie ma co płakać po przegranym meczu przez reprezentację Polski. Łez jest niewiele, są wyjątkowe, także trzymajcie je naprawdę na wybrane sytuacje.

New York Times stworzył wraz z osobami zajmującymi się serialami listę 100 najlepszych seriali XXI wieku. Miejsce pierwsze Breaking Bad, bardzo dobrze. Miejsce drugie The Wire i miejsce trzecie Mad Men. Breaking Bad to jest fenomenalny serial. Właściwie tam co odcinek to cliffhanger i nawet sam Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins, napisał list do Briana Cranstona, który wcielał się w rolę Waltera White'a, że był zachwycony tym, jak przez tyle lat potrafiono utrzymać tak wysoki poziom gry aktorskiej. No i do dziś właściwie powstają różnego rodzaju przeróbki na YouTubie. Jest ten fanbase bardzo, bardzo mocny. W tym zestawieniu nie było serialu Przyjaciele. Dlaczego? No bo liczyły się seriale, które miały odcinki wypuszczane w XXI wieku i bardzo dobrze. Serial Przyjaciele?

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
2: W studiu czwórki najprawdziwsza diwa Laguna Aquapussy. Dzień dobry, cześć!
3: Hello divas! Oh my god, jestem mega podjarana.
1: Zacznij dzień najlepiej.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Szczęśliwi czasu nie liczą, ale dobra, niech wam będzie. Jest 15.
1: Pogoda.
0: To teraz coś dla fanów górskich wycieczek. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zakończyło ogłaszanie stopnia zagrożenia lawinowego. W Tatrach świeci słońce, a śnieg po ostatnich opadach topnieje. Wyżej na szlakach nadal może być ślisko. Ośnieżone odcinki przeplatają się z odsłoniętymi skałami, co utrudnia wędrówkę nawet z odpowiednim sprzętem. Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Raz trzeba taraki ubierać, raz ściągać, więc jest to, możemy powiedzieć, dosyć wyczerpujące, żmudne, no ale to jedyny sposób, żeby czuć się w miarę bezpiecznie. No raczej w tym momencie, póki jeszcze te warunki się nie poprawią, a z dnia na dzień tak naprawdę jest coraz lepiej, no i jeszcze bym odłożył te wyjścia w najwyższe partie. Wydaje się, że weekend powinien być korzystniejszy, więc wtedy bym gdzieś poszedł wyżej.
0: Niżej na szlakach jest mokro i błotniście. Według synoptyków najbliższe dni w Tatrach będą słoneczne. Za godzinę prognozę pogody przedstawi już Jakub Jamrozek.
1: Autopromocja.
3: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
4: Cześć Kuba, witam serdecznie.
5: Witam was serdecznie, chłopaki.
3: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
6: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
3: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
4: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
3: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
4: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
3: A mój numer chyba znacie. 22

0: 6452100.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, a w mojej

0: tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Come on, let's do it for the sunshine. Yeah.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: To już ostatnia godzina popołudniowa, 11 minut po godzinie 16. No i zaczniemy od słynnego cytatu, czyli tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Ta sentencja nabiera dziś zupełnie nowego znaczenia, no bo choć nam się wydaje, że to my korzystamy z mediów i platform społecznościowych, Instagramy, TikToki, Facebooki i tak dalej, no to wychodzi właściwie na to, że to one każdego dnia korzystają z nas. Po prostu się nas uczą, naszych wyborów, naszych preferencji, zainteresowań czy przyzwyczajeń. No i później dochodzi do takich sytuacji, że na przykład rozmawiając ze swoim znajomym lub znajomą o tym, że chce kupić sobie zmywarkę, nasz agent FBI znakomicie sprawdza się w swojej roli i podrzuca nam na tym naszej gdzieś tablicy jakąś promkę właśnie na zmywarkę. My ze zdziwieniem, wow, jak to się stało? No i właśnie co to jest? To są algorytmy i o tych algorytmach i o tym, jak korzystać z mediów społecznościowych, jak wygląda rynek mediów społecznościowych, jak też TikTok rozrósł się do olbrzymich rozmiarów i zrobił to naprawdę bardzo, bardzo szybko, a TikTok należy do firmy chińskiej i coraz mocniej rozpycha się na tym rynku, gdzie do tej pory rządziły jednak platformy pochodzące z Ameryki. Tutaj przede wszystkim mam na myśli Metę, Marka Zuckerberga, Facebook i tak dalej, i tak dalej. No to o tym będziemy rozmawiać w ostatniej godzinie popołudniowej. Pretekstem do tej rozmowy jest w ogóle książka pod tytułem Smok w telefonie. Tajna historia TikToka, inwigilacji i wojny USA z Chinami o algorytm, który wiedział za dużo. To jest książka autorstwa Emily Baker White i niedawno ukazało się polskie wydanie. Także widzicie, kiedyś były wojny kosmiczne, zimna wojna, rywalizowano na różnych polach, czy to jeśli chodzi o liczbę głowic nuklearnych.

nuklearnych, czy to jeśli chodzi o wojny na lądach, czy to o wojnę w kosmosie. Dziś ta wojna przeniosła się do internetu. W naszym studiu już za chwilę pojawi się Sylwia Czubkowska, współautorka podcastu TechStorie i nam o tym wszystkim opowie. Także zostańcie razem z nami, a teraz na naszej antenie Patryk Pietrzak i utwór Ferajna.

0: po południowa w czwórce.
1: Pogoda w całej Polsce bardzo ładna, zachęca do wyjścia na dwór, na pole lub na zewnątrz, w zależności od tego, gdzie mieszkacie i jak mówicie. Natomiast my teraz przeniesiemy się do wirtualnego świata. W studiu czwórki pojawiła się Sylwia Czubkowska, współautorka podcastu Techstorie, i porozmawiamy sobie o tych wszystkich platformach, jak tam one nas śledzą, co one o nas wiedzą i czy z tym walczyć, czy właściwie im się poddać. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Pretekstem, tak jak mówiłem, do rozmowy jest książka, którą właśnie trzymam w rękach, czyli Smog w telefonie. Emily Baker White, ona tutaj opisuje, jak ten TikTok nam się rozrósł do gigantycznych rozmiarów, i my te książki dla was mamy, jeśli ktoś by chciał przeczytać, a naprawdę czyta się bardzo dobrze, bo to jest taki reportaż śledczy, który odsłania te kulisy powstawania TikToka. Kiedyś jeszcze Musical.ly, ja pamiętam, jak to w metrze warszawskim przecież mieliśmy reklamy Musical.ly, potem TikTok, więc jeśli ktoś ma chęć, to dzwońcie 226452100. Sylwia, ja bym zaczął od tego, bo Sylwia teraz zagląda do telefonu. Czy ty długo siedzisz na telefonie tak w ciągu dnia?
2: Zgadnij, co robię. Wrzucam na Instagram informację, że jestem w radiu i właśnie można tą książkę dostać, więc, że tak powiem, real-time marketing. Czy ja dużo siedzę? Dużo, ale mam wrażenie, że dużo więcej na aplikacjach, które mogą być zaskakujące, bo ja najwięcej słucham, więc ja mam bardzo duże te wyniki w Audiotece i Spotify'u. No więc ogólnie godzinowo dużo, ale na samych tych pseudo-socialach? Naprawdę, ja sobie na początku pandemii wypracowałam taki mechanizm 3 razy po 30, czyli 3 razy dziennie po 30 minut. Czasami jest to trochę więcej, jeżeli się bardzo dużo dzieje. Na przykład jak był atak pełnoskalowy Rosji na Ukrainę, no to siedziałam całą noc na Twitterze, tak? I specjalnie nie miałam z tego powodu wyrzutów sumienia,
1: bo trzymasz wszyscy... tę dyscyplinę,
2: tak,
1: rzeczywiście?
2: Tak, trzymam tą dyscyplinę.
1: Bo to nie jest proste.
2: Jak... A wiesz co, jak sobie tak to wprowadzisz trochę w taki tryb swojego funkcjonowania. Na przykład, że masz pierwszy slot rano, tam nie wiem, po przeglądzie prasy, robisz sobie szybki przegląd, co tam na tych socialach, a pseudosocialach, wrzucasz rzeczy, które są w moim przypadku stricte zawodowe, bo ja naprawdę 90% rzeczy, które pokazuję, robię i więcej, no to są rzeczy, w rodzaju napisałam tekst, nagrałam podcast, to jest ciekawy temat, przeczytałam ważną, ciekawą książkę, mam jakieś spotkanie, na które was zapraszam, wrzucam i idę.
1: I tyle. I cię nie ma po prostu. Zostawiasz nas z tym wszystkim. Ale to jest dobre podejście właśnie, zamiast, bo to jest też tak, że jak coś wrzucamy na Instagrama, na Facebooka, no to później, o, tu serduszko, jest, dobra, tutaj jeszcze kolejne i ta dopamina za każdym kolejnym polubieniem, lajkiem. Powiedziałaś pseudosociale, co masz na myśli?
2: No bo to nie są ani media, ani społecznościowe.
1: Dlaczego?
2: Media to jesteśmy my. Nawet nie mówię, że ja i ty tutaj, dlatego że jesteśmy dziennikarzami, tylko my, media, jako twórcy, jako autorzy, jako osoby publikujące treści. To my jesteśmy mediami, a nie społecznościowe, bo wiesz, no, te platformy były społecznościowe, ale były bardzo dawno temu, przez bardzo krótki czas. Mhm. Nawet jest konkretna data, kiedy platformy stały się antyspołecznościowe.
1: Jaka to jest data?
2: 9 luty 2009 rok.
1: 2009 rok, 9 lutego. Kiedyś mieliśmy, proszę państwa, skończył się komunizm, a teraz mieliśmy, proszę państwa, skończyły się media społecznościowe. Dlaczego akurat ta data? Co wtedy się wydarzyło?
2: Bo to był moment, w którym Facebook zmienił swój algorytm. Ty tego pewnie nie pamiętasz, bo tak zgaduję, nie powinnam może tak robić, ale zgaduję, że jesteś sporo młodszy ode mnie.
1: Ale pamiętam naszą klasę.
2: Pamiętasz naszą klasę, ale czy pamiętasz moment, kiedy na Facebooku był, można było dojść do końca walla?
1: Do końca walla? O, to jest dobre
2: że
1: pytanie,
2: kończył, że się kończył internet. Aha. I to był taki kiedyś ten Facebook, że kończyło się, wiesz, przewinąłeś i wracałeś do początku, bo już tam nic więcej nie było. Mm. Skończyły się wpisy twoich bliskich, twoich znajomych. One jeszcze w ogóle w pierwszych latach, co się wspomina w jakiś taki dziwny sposób, były często pisane w trzeciej osobie, nie? Tam, wiesz, Sylwia Czubkowska poszła na imprezę, nie? Mm-hmm. I zdjęcie, takie robione smartfonem sprzed 15 lat, więc wiadomo, jakość wspaniała, jakość buta, nie? I to działało przez pierwszych kilka lat. To znaczy, nie dojrze, że kończył się ten wall, to jeszcze były to rzeczywiście wpisy, relacje, zdjęcia, czasami linki do, nie wiem, teledysków, bo to było popularne, od bliskich, od rodziny, od znajomych, od przyjaciół.
1: I tyle.
2: I tyle, no. Było
1: i potem
2: oczywiście...
1: się zmieniło, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo jest nawet takie pojęcie się pojawiło, enshetification, prawda?
2: Enshetification to tak, to
1: czyli
2: jest wspaniałe pojęcie.
1: Gównowacenie, chorego doktorowa.
2: Tak, wspaniałe, tak, dokładnie, którego książka też dopiero co się ukazała w Polsce, też ją bardzo wam polecam.

0: sam. No, no właśnie, takie rzeczy pokazuję też w socialach, nie w sensie, że książki, które czytam. Ale wracając do tej konkretnej daty. To był moment, w którym Facebook wprowadził lajka i w ten sposób zmienił algorytm. Bo nagle przestał algorytm brać pod uwagę dwie podstawowe takie treści, takie dane o. Tymi danymi były czas publikacji oraz bliskość do osoby odbierającej treść, tak? Czyli bliskość taka geograficzna, bo tam oczywiście była już geolokalizacja, ale także taka bliskość po prostu związkowa, czy to jest ktoś z rodziny, brat, siostra, mama. Nie no, rodziców to wtedy nie było, nie? Ale wiesz, no, ktoś z rodziny, czy tam ktoś, nie wiem, swojego bliskiego kręgu przyjacielskiego. Im dalszy krąg, tym było to dalej odsunięte, trzeba było bardziej przeskrolować. Jak wprowadzono lajka, to wprowadzono nową zmienną i tą zmienną było to, jakie wzbudza emocje dana treść. Potem wprowadzono te uśmieszki, wry, te serduszka, całą resztę i wszystkie platformy w to poszły. Zobacz, każda ma swoje sposoby oceniania treści. Każda ten sposób oceniania treści pod kątem emocji jeszcze do tego dokłada tak, szerowanie, komentowanie. I dzisiaj próbujemy złamać te algorytmy i zrozumieć, czy jak jest więcej komentarzy, to ta treść się bardziej przebije.
1: No więc właśnie, tutaj to jest ważne, to co powiedziałaś, czyli te emocje, taka sugestia, sugerujemy się, jeśli na przykład jakiś komentarz ma 13 hahaha na Facebooku, no to ja przynajmniej tak mam ze swojej perspektywy, że ale potem się na tym łapię, że być może niekoniecznie powinien być ten komentarz traktowany poważnie. No to ciekawe jest bardzo to, co mówisz o tej dacie, wprowadzenie lajka na Facebooka. Sylwia Czubkowska, współautorka podcastu Tech Story, jest naszym gościem. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Sylwia Czubkowska, współautorka podcastu Techstorie. Mam przed sobą książkę Smok w telefonie, tajna historia TikToka, inwigilacji i wojny USA z Chinami o algorytm, który wiedział za dużo.
2: Autorstwa... Brzmi strasznie groźnie.
1: Brzmi straszliwie groźnie. Emily Baker White, tak się nazywa autorka tej książki. My te książki mamy dla was. 226452100. I zanim jeszcze tylko przejdziemy do TikToka, to pozwolisz, że zapytam, gdzie właściwie kończy się personalizacja, dostosowanie tych wszystkich treści do nas, a gdzie zaczyna się manipulacja naszą uwagą?
2: A, bardzo dobre pytanie. Wiesz co, ja myślę, że ta granica rzeczywiście została bardzo mocno naruszona i bardzo mocno taka stała się płynna po pojawieniu się TikToka. I w ogóle jest świetny moment, nawet mówiliśmy w przerwie na to, żeby rozmawiać o tej platformie i o tej książce, bo dosłownie kilka dni temu była 10. rocznica od powstania TikToka, właściwie nawet nie tyle TikToka, co Douyin, tego jej chińskiej wersji TikToka.
1: 20 września 2016 rok.
2: Dokładnie. TikTok sam jako TikTok, czyli ta wersja międzynarodowa, zachodnia, powstał trochę później po tym, jak Biden kupił Musical.ly, które ty doskonale pamiętasz. Ja nie byłam użytkowniczką Musical.ly.
1: Znaczy, ja też powiem, że ja do tej pory nie mam TikToka, bo po prostu wydaje mi się, że jakbym pobrał, to już bym przepadł.
2: Jest na to ogromna szansa. No i właśnie, no i ten moment, ten 2016, tak naprawdę trochę później, 18-19 rok, kiedy TikTok naprawdę dobrze się wykształcił, bo to też Bidensowi trochę zajęło czasu, co świetnie Emily White, tak? Dobrze pamiętam nazwisko.
1: ByteDates, tutaj, żeby wszyscy wiedzieli, mówisz dokładnie o tej chińskiej firmie, gigancie
2: Bidens,
1: chińskim.
2: Tak. To Bidensowi trochę zajęło czasu, żeby tą platformę tak przygotować. I tam na przykład tak bardzo dużo zatrudniono, wręcz przekupywano influencerów z innych chińskich platform po to, żeby mieć na kim trenować algorytm tej nowej platformy. To, że wprowadzono wideo, oprócz tego, że było bardzo dużą zmianą taką mediową na świecie, te krótkie wersje wideo, to też dało algorytmowi dostęp do potężnej, ale naprawdę potężnej bazy informacji o ludziach, bo my, czy oglądając, czy tworząc, nawet naprawdę będąc biernym użytkownikiem, tylko oglądając, przekazujemy o sobie znacznie więcej informacji niż pisząc, czy wrzucając zdjęcia.
1: Jak to działa w praktyce?
2: Nie masz konta na TikToku, ale być może słyszałeś, jak wygląda zakładanie konta na TikToku. Wygląda ono w ten sposób, że pobierasz tą aplikację i po założeniu konta, tam podaniu swoich danych, tam prawdziwej czy nieprawdziwej daty urodzenia, bo wiele dzieciaków podaje oczywiście nieprawdziwe daty urodzenia, gdzieś jakieś takie lokalizacji, imię, pseudo, etc., dostajesz totalnie przypadkowo wybrane filmiki. Wszystko. Tańczące psy, polityków, gotowanie, od sasa do lasa. I wiadomo jest, że większość z tego, albo duża część nie będzie ci pasowała, więc szybko przerzucasz, tak? Szybko przeskrolowywujesz, nie lajkujesz, nie serduszkujesz, lecisz dalej. Na tym wszystkim uczy się algorytm. Co ci się podoba, co ci się nie podoba,
1: gdzie
2: co więcej.
1: Gdzie się zatrzymam, gdzie przewinę.
2: Co cię wkurzy, co cię zdenerwuje na tyle, że będziesz oglądać to kilka razy, jeszcze dasz komentarz oburzony. I to jest super, jak coś cię wkurzy, bo to jest, wiadomo, to jest największa moneta dzisiaj, stąd mówimy o rage bite'ach, tak? Czyli takim
1: przynęty takie.
2: Tak, dokładnie, przynęcie na gniew. No więc wracając do swojego pytania, gdzie jest ta granica między tutaj dostarczaniem spersonalizowanych treści a manipulacjami? Ona się zaczęła pojawiać wtedy, kiedy świetnie zaczęto na tym zarabiać. I zarabia na tym i Facebook, i Instagram, i Twitter, i TikTok. TikTok jeszcze idzie dalej niż tamte platformy, dlatego że my tego może mniej trochę widzimy w Europie, ale ta chińska wersja, czyli Douyin, jest mega daleko w tym posunięta. TikTok staje się super aplikacją e-commerce'ową. My już mamy w Europie TikTok Shopa, po wielu obostrzeniach nakładanych przez regulatorów, ale uwierz mi, to co jest w Chinach, to nie jest zwykły sklep, zwykły marketplace połączony z platformą. Tam każda treść, która się pojawia, może być automatycznie zmonetyzowana. Oglądasz właśnie tego tańczącego psa i od razu możesz kliknąć, kupić mu karmę na drożdżaki, prawda? Czy na inny problem, który świetnie sprawdzono, że masz, bo wrzucałeś zdjęcia swojego psa, który się tarzał w trawie, więc na pewno ma drożdżaki, nie? Już jest, wiesz, już wszystko wiedzą. Więc to jest taka super.

0: super aplikacja e-commerce'owa, która no, po prostu sprzedaje swoich użytkowników na masową skalę.
1: Do tematu za chwilę wrócimy. O algorytmie TikToka opowiada nam Sylwia Czubkowska, współautorka podcastu Tech Storie. Mamy książki dla Was, Smog w telefonie, jeśli chcecie wiedzieć, jak ten TikTok nam się rodził, czy było to w bólach, czy nie bólach i jak to później rozrosło się do tak wielkich rozmiarów. Dzwońcie 226452100.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i ja się napawam jeszcze tymi ostatnimi minutami, kiedy to mogę poprowadzić za Kamila Jasińskiego popołudniówę, więc wykorzystam je dobrze. Razem z Sylwią Czubkowską, współautorką podcastu Techstorie. Ja chciałem tylko zaznaczyć, że w tym roku obchodzimy stulecie Kubusia Puchatka. Sylwio, czy Kubuś Puchatek jest zabroniony dalej w Chinach, czy można zobaczyć jego miłą twarzyczkę gdzieś w przestrzeni chińskiego internetu?
2: Nie, no można zobaczyć, można. Tylko wiesz, to jest tak, że co innego jest zobaczyć Kubusia Puchatka, bo przecież to jest postać też bajkowa, też disneyowska postać swoją drogą, a co innego wykorzystywać postać Kubusia Puchatka gdzieś w takich okolicach politycznych. Bo jednak Xi Jinping jest regularnie, był regularnie porównywany tak od strony wizualnej do
1: Kubusia. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej.
2: Dokładnie. Do Kubusia Puchatka, więc w efekcie no cenzura chińska, my się nie oszukujmy, tam po prostu działa normalna cenzura. Wycina tą postać, ten obrazek, te memy z tej całej takiej sieci społecznościowej, tak? No bo tam jest wiele różnych mediów, platform, powiedzmy, że społecznościowych.
1: Ale to no, musimy jeszcze wytłumaczyć, skąd się ten Kubuś Puchatek wziął. Parę dobrych lat temu ktoś znalazł zdjęcie, właściwie zrobiono zdjęcie Xi Jinpingowi i Barackowi Obamie.
2: Tak, tak.
1: No i

0: Xi Jinping jest niższej, krępej budowy, jest niższy od Baracka Obamy i ktoś porównał to ze zdjęciem, właściwie tygrysek, takim obrazkiem, tygrysek i Kubuś Puchatek. Tak. Wysoki tygrysek,
1: no,
0: czyli Barack Obama.
1: Naprawdę prosty żarcik, które dotykają polityków na całym świecie, nie tylko polityków. No ale tam widocznie zabolało. No i tak funkcjonuje tak naprawdę ta cała mediosfera chińska, że jest bardzo dużo cenzury, różnej cenzury historycznej, cenzury politycznej, cenzury obyczajowej, co jest też bardzo ważne, cenzury tego, jak się mówi o odpowiedzialności na przykład, o funkcji rodziny, o kobietach, o mężczyznach. Jest to o wiele dalej posunięte niż nam tutaj na Zachodzie, naprawdę w wolnym świecie, może się wydawać. I stąd, bo takie głosy się dosyć często też pojawiają, że zobacz, ten amerykański, europejski, zachodni TikTok to ma taki negatywny wpływ na młodzież, na dzieci, no bo tam jest dużo różnych treści, które są bardzo też takie triggerujące, obniżają umiejętności skupienia się, kognitywistykę, pchają dużo treści takich komercyjnych, związanych no, z byciem influencerem, powiedzmy szeroko rozumianym, jako takim dobrostanem. A chiński Duin, no to wychowuje przyszłe, mądre pokolenie astronomów, astrologów.
0: No właśnie, jest tak rzeczywiście, wiesz, że chiński
1: kosmonautów,
0: TikTok jest
1: tak i tak dalej. Ja to oczywiście ironizuję. Nie?
0: No właśnie, bo to nawet tutaj rozmawialiśmy sobie z Sylwią poza anteną. Ja mówiłem, że to kiedyś Emmanuel Macron powiedział, że u nas w Europie to ten TikTok na Europę to taki, żeby ogłupić tych młodych ludzi, a w Chinach to oni mają taki mądry ten TikTok.
1: Ja
0: tam
1: powiem,
0: są inteligentne.
1: To ja powiem, że on jest wszędzie taki sam. To znaczy on jest pod tym kątem taki sam, że wszędzie ma te same cele. Jak najwięcej zarobić. I w Chinach najwięcej TikTok, czyli Douyin de facto, zarabia rzeczywiście na e-commerce. Tak jak wspomniałam, on jest bardzo skomercjalizowany. Wszelkie treści, które się tam pojawiają, mogą być połączone z reklamą, mogą być połączone ze sklepami internetowymi, mogą być połączone z automatycznymi naprawdę live streamami zakupowymi. I co więcej, jeszcze z aplikacjami do płacenia typu Alipay czy WeChat, więc to jest dokonywane naprawdę jednym odciskiem palca, jednym mrugnięciem oka de facto. Wpada się w te sieci sprzedażowe. Przed tym Zachód, szczególnie Komisja Europejska, Unia bardzo się broni. My tutaj bardzo się staramy jednak ochronić konsumenta przed zbytnim takim targetowaniem. Stąd były problemy TikToka z wejściem TikTok Shopa do Europy. Więc w Chinach przede wszystkim zarabia na tym takiej warstwie komercyjnej i komersowej. W Europie zarabia najwięcej na reklamach, znowu też na targetowaniu, ale jednak przenoszeniu tego odbiorcy na zewnątrz, tak? I są to też reklamy, znaczy tam oficjalnie oczywiście na TikToku nie ma reklam politycznych, żeby było jasno. TikTok nie pozwala na reklamy polityczne, ale jednak no, pojawiają się treści polityczne, tak? I pojawiają się też kampanie, które nie są wyborcze, ale jednak...
0: są wyborcze.
1: Ale są wyborcze, tak.
0: Sylwia Czubkowska, współautorka podcastu Techstorie, jest razem z nami, ale my jeszcze nie kończymy, jeszcze za chwilę do was wrócimy.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, Sylwia Czubkowska razem ze mną. Sylwia jest współautorką podcastu Techstorie. I ja się przyjrzałem Sylwii i ma wpiętą atomówkę.
2: Mam.
1: Klapę. Czekaj,
2: mam.
1: Bo to była bójka, bajka i brawurka, a ta nie pamiętam jak się nazywa. Różowa.
2: Ruda.
1: Ruda po prostu. A jesteś fanką?
2: Tak.
1: Naprawdę?
2: Bardzo, tak.
1: I jeszcze ten Mojo, o czym on się nazywał?
2: Mojo,
1: tak?
2: Jojo.
1: To był
2: Mojo,
1: to taka małpa.
2: To ten zły.
1: Zły. Zły, tak. Okej.
2: Okay. No Powerpuff Girls, bardzo, bardzo, bardzo. Ja też mam dwie przyjaciółki, które bardzo pozdrawiam, z którymi bywałyśmy regularnie w czwórce, czyli majsterki. Mhm. I każda z nas była właśnie taka atomówka, bajka, bójka i brawurka.
1: No dobrze, to jeszcze na sam koniec. W takim razie już nie o atomówkach, tylko o tym zagrożeniu. No bo cały czas się mówi o tym, że te algorytmy zbierają o nas te dane i wykorzystane, to zostanie przeciwko nam. No ale w jaki sposób? Czy strach się bać, czy niekoniecznie?
2: Nie, to nie o to chodzi, żeby się bać dla samego strachu. Naprawdę konieczne jest zrozumienie, że w tym świecie każda informacja o nas może być wykorzystana przeciwko nam.
1: W jaki sposób? Poprosimy o praktykę.
2: Od banalnych rzeczy, naprawdę tych takich komercyjnych, które możemy postrzegać jako niewykorzystywanie przeciwko nam, tylko jako personalizację. Czyli właśnie treści dostosowane dla nas, reklamy pod nas, rzeczy, które mają nam pomóc, a potem nas trochę ścigają, gdzie nie pójdziemy, tak? Bo nie wiem, co by ci nie było, będziesz widział reklamę tego konkretnego produktu, czy tych konkretnych rozwiązań bez przerwy. I to jest ten najprostszy poziom, który mam wrażenie, że już mamy zrozumiały. Drugi poziom to jest wykorzystywanie informacji o nas w celach politycznych, do manipulacji politycznej. I to teraz bardzo mocno widzimy w Polsce, bo widzimy, jak bardzo silna jest polaryzacja. Proszę mi uwierzyć, tych treści na przykład antyukraińskich wcale nie ma tak dużo. One są tylko wybijane przez algorytmy. I są wybijane dlatego, że wzbudzają ogromne emocje, ogromne zainteresowanie, więc algorytm automatycznie uznaje je za bardziej wartościowe, no bo ludzie spędzą więcej czasu, więc jeszcze bardziej je widzimy. Trzeci element, oprócz manipulacji takiej biznesowej, manipulacji politycznej, to są też manipulacje psychologiczne. To, że ja mam w miarę ułożony stosunek z socialami, to wynika z tego, że mi to ileś lat zajęło to przepracowanie. Znacznie jest trudniej, kiedy nie ma się tej świadomości, jest się młodszym, jest się w jakichś takich burzach hormonalnych, jest się po prostu wrażliwym, jest się w trudnym momencie. Każdy z nas ma trudne momenty w życiu. I nagle się okazuje, że mamy problem z wyjściem. Że wchodzimy na te 3 minuty, tylko trzy, ja sobie obejrzę sekundkę, poskroluję.
1: 3 godziny.
2: Dokładnie. I potem na tym tylko po 3 godzinach, co ja tu robię? Co ja tu robię?
1: Co ja z tego mam, co ja z tego wyniosłem?
2: Tak, ale tak. I zaburzone są umiejętności koncentracji, i są problemy z edukacją, i są problemy też z pracą, z życiem prywatnym, ze snem. Sama z tym też się bardzo długo mierzyłam, z problemami snem, wynikającymi nawet nie tyle ze scrollowania sociali, tylko z tego, że gdzieś ten telefon jest pod ręką, jest zawsze ekranem niebieskim, świecącym. Więc jakieś powiadomienia, jakieś maile, streamingi filmowe u mnie na przykład bardziej, jeszcze jeden odcinek serialu, jest pierwsza w nocy, tak? Więc te koszty psychologiczne są naprawdę bardzo duże. I my nie możemy już dzisiaj ich traktować jako kwestii silnej lub słabej woli, bo tam jest wypracowanych bardzo dużo mechanizmów, które mają nas wpędzać w takie stany. Powiadomienia na czerwono, pusze, scrollowanie bez końca. To się nie wzięło przypadkowo. To wszystko jest bardzo szczegółowo zaprojektowane.
1: Sami słyszeliście, jak ciekawie Sylwia Czubkowska opowiada o mediach pseudospołecznościowych, antyspołecznościowych, bo takie określenia tutaj też padły. Sylwia jest współautorką podcastu Techstorie, a jeśli chcielibyście więcej, jeśli macie niedosyt, a na pewno macie niedosyt, bo to jest rozmowa na dłuższą rozmowę, no to sięgnijcie po książkę

0: Smog w telefonie Emily Baker White. To jest historia, jak się narodził ten chiński gigant pod tytułem TikTok. Sylwio, bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Ja też bardzo tą książkę polecam, bo to jest kawał świetnego reportażu, z którego się dowiecie rzeczy, których się nie spodziewaliście.
0: Jan Marczewski teraz w czwórce i utwór Domówki.

0: Jan Marczewski, domówki na antenie czwórki. A czy domówki lubi Jakub Jamrozek, czy raczej Klubiks?
1: Dzień dobry, cześć. Ja bardzo lubię domówki, ale takie, których nie organizuję. To znaczy, ja lubię na czysto iść.
0: Żeby nie sprzątać tego wszystkiego później. A kawusie pijesz?
1: Kawusie to uwielbiam. Ja jestem kawoszem. Mało tego, ja skończyłem kurs dla home baristów, czyli ja jestem certyfikowanym baristą, ale mogę podawać kawę tylko u siebie w domu.
0: Jeny, ale twoja kobieta ma z tobą dobrze. No, zazdroszczę, zazdroszczę. Czemu ty jesteś zajęty, człowieku? No dobrze.
1: Chciałbyś zostać moją kobietą.
0: Co po 16?
1: Dzisiaj będziemy spotykać się też z pewną kobietą, dlatego że Kamila Urzędowska pogada ze mną, a właściwie ja pogadam z nią o nowej lalce, która wchodzi. Jutro premiera ta filmowa.
0: Tak jest.
1: Padnie też w waszym kierunku takie pytanie, do której lektury chcielibyście wrócić, a którą kompletnie kasujecie i to jest coś takiego, co można określić mianem, nie lubię tego słowa, ale jednak jakiejś takiej czytelniczej traumy. O tym pogadamy. Oprócz tego będziemy też szyć portfele ze starych krawatów, bo to jest możliwe. To w części warsztatowej.
0: Da się, tak?
1: Da się. No i będzie też nasza zabawa, w której sięgamy do archiwum Polskiego Radia. Co to za dźwięk do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki?
0: Jakub Jamrozek przejmuje stery, lektury szkolne, Chłopcy z placu broni. Moja ulubiona. Alicja Mucha, Kasia Dubrawska, Jędrzej Rosiewicz. Dzięki serdeczne. No i co? Ja zwijam się, zabieram swoje manatki i pewnie jeszcze kiedyś w tej popołudniowie mnie usłyszycie. No ale jutro już wjeżdża cały na biało lub czarno. Kamil Jasiński, pa, pa.

0: Kucharz czwórki. Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Trwa sprzątanie plaż na środkowym Pomorzu. W weekend morze wyrzuciło substancję ropopochodną między Rowami a Rusinowem. Ze względu na zanieczyszczenie zamknięto plaże na terenie miasta i gminy Ustka. Mówi główny inspektor ochrony środowiska w Urzędzie Morskim w Słupsku Tomasz Cepiński.
2: Największe skupiska tej substancji były w okolicach miejscowości Przewłoka i Orzechowo. Z tym, że chciałbym uspokoić, to nie są jakieś strasznie duże ilości. Punktowo wyrzucona substancja wielkości grochu, powiedzmy. Służby zaczęły to sprzątać. Także myślę, że to jest kwestia kilku dni i substancja powinna zniknąć z naszych plaż.
0: Tomasz Cepiński zaznacza, że obecnie nie można jednoznacznie stwierdzić, jaka substancja znajduje się na plażach. Obecnie trwa analiza pobranych próbek.
2: Wiemy tylko tyle, że jest to substancja na pewno pochodzenia ropopochodnego, aczkolwiek pojawiło się gdzieś w przestrzeni medialnej, że jest to mazut. Ciężko mi powiedzieć, moim zdaniem raczej nie. Po rozmowie z dyrektorem od spraw inspekcji morskiej, który ma doświadczenie, bo jest chiefem, również stwierdził, że raczej jego zdaniem to nie jest mazut. Ale no, musimy poczekać po prostu na analizę.
0: Urząd Morski apeluje o stosowanie się do zakazu wchodzenia na plażę. Substancja jest mocno brudząca i może być niebezpieczna dla zdrowia. Wyniki badań laboratoryjnych mają być znane w ciągu kilku dni. A jeśli chodzi o pogodę, jutro rano lokalnie na wschodzie i w Dolinach Karpackich możliwe mgły, które będą ograniczać widzialność do 500 metrów, a temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 w centrum, do 23 na południowym zachodzie.
1: Autopromocja.
3: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
1: Nasza firma ma politykę B2B.
0: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
1: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
0: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce.

0: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my, nie gra nikt.
8: Kastopi, oj, kastopi, pan
9: siemano, z tej strony Berk.

0: To Samara Sin, raperka z Tennessee. Ma 28 lat, więc pewnie jeszcze nie wie, jak po 30 boli odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Skoro mówimy o liczbach, bardzo dobrze wiecie o tym, że w czwórce tydzień pracy trwa 4 dni. My weekend rozpoczynamy w piątek, więc odliczamy. 2 dni, 7 godzin, 49 minut, 12 sekund. Tyle pozostało do weekendu.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Te zasady chyba też znacie. W Po Robocie nie gadamy o robocie, o wszystkim innym jak najbardziej. Jutro premiera Lalki w wersji kinowej, bo oczywiście tę serialową wersję już znamy. Ale zanim Kamila Urzędowska wskoczy na ekrany jako Izabela Łęcka, miałem okazję z nią porozmawiać. Co ciekawe, nie tylko o filmie.
2: Mam królika Pipiego i jest przecudowny. I wrócenie do niego i pogłaskanie go po jego pięknym pyszczku jest najwspanialszą rzeczą.
0: O, słodziutko. Rozmowa o lalce z Kamilą Urzędowską i o króliku Pipim po godzinie 17. Padnie też pytanie do was. Której lekturze dalibyście dzisiaj drugą szansę, a do jakiej nie zamierzacie wracać? 226452100. Ten numer na pewno wam się przyda. Po godzinie 18 będziemy szyć portfele ze starych krawatów, a już za kilka minut oddam w wasze ręce zestaw gadżetów od czwórki. Oczywiście w naszej zabawie, co to za dźwięk.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: No Jędrzej, tego numeru się nie zapomina. Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek, no i Grubson, a także Kajetan Wolas. Oni mają sposób na to, jak pojawić się na antenie czwórki na naszej playliście. Sposób to też tytuł tego kawałka. My jesteśmy z wami do godziny 19.

0: To Souls of Mischief. Byliśmy dzisiaj muzycznie w Tennessee, to teraz szybka wycieczka do Kalifornii, oczywiście za nami. Ale wiadomo, że najlepiej to jest w domu, szczególnie kiedy dom ma solidne, stuletnie fundamenty. Mówię oczywiście o Polskim Radiu, które 100 lat ma. Mało tego, mamy też archiwa, które są bardzo, ale to bardzo bogate i lubimy w porobocie do nich sięgać. A z tym wiąże się też pewna zagadka dla Was. Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki 226452100. Ten numer warto mieć zawsze przy sobie.
1: Co to za dźwięk?
0: To pytanie do Was. Dzisiaj znów przenosimy się w czasie i miejscu. Posłuchamy fragmentu pewnego archiwalnego reportażu, a Waszym zadaniem jest odgadnięcie, gdzie znalazł się reporter Polskiego Radia.
2: Jest to większy pokój, w którym, jak zresztą w każdym urzędzie, jest sporo okienek. Przed okienkami publiczność. Przychodzą tutaj ludzie potrzebujący pieniędzy. Każdy z interesentów przynosi jakiś przedmiot, mniej lub więcej zbędny w tej chwili w domu, a mający wartość zastawu. Wszyscy podchodzą najpierw do okienka z nadpisem taksacja. Może pan powie nam, na czym właściwie polega funkcja taksatora?
3: Funkcja taksatora polega na przyjmowaniu zastawu, ocenianiu i decydowaniu, przyjęcie tego zostało.
0: Czekamy na telefony nie tylko od taksatorów. 226452100. Gdzie jest reporter Polskiego Radia? Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki.
1: I co ty na to? 226452100.
0: Ciekawy jestem, do kogo ten zestaw trafi. Ja już prawie że na poczcie. Już pakuję, już adresuję. Tylko do kogo? To pytanie. 226452100.
4: To jest nowość czwórki.

0: Nicole Kidman to tytuł piosenki Adeli, naszej sąsiadki z południa, bo ze Słowacji, a konkretnie z pięknej Bratysławy. To też nasza nowość na playliście, do której mam nadzieję będziemy wracać. A skoro o powrotach mowa, wracamy też do dzisiejszej zagadki. Grzebiemy w archiwum Polskiego Radia.
1: Co to za dźwięk?
0: Polskie Radio ma 100 lat, a pytanie do was brzmi, gdzie dzisiaj znalazł się nasz reporter?
2: Jest to większy pokój, w którym, jak zresztą w każdym urzędzie, jest sporo okienek. Przed okienkami publiczność. Przychodzą tutaj ludzie potrzebujący pieniędzy. Każdy z interesentów przynosi jakiś przedmiot, mniej lub więcej zbędny w tej chwili w domu, a mający wartość zastawu. Wszyscy podchodzą najpierw do okienka z nadpisem taksacja. Może pan powie nam, na czym właściwie polega funkcja taksatora?
3: Funkcja taksatora polega na przyjmowaniu zastawu, ocenianiu i decydowaniu przyjęcie tego zostało.
0: A ta zagadka to nie lipa, bo dzwoni geniusz eteru. W czwórce mamy Filipa. Halo, halo, cześć Filipie.
4: Dzień dobry, cześć. Jak się masz?
0: Ja znakomicie, a ty?
4: Całkiem dobrze. Skończyłem właśnie. Jestem po robocie, ale nie będziemy o niej gadać.
0: Fantastycznie. A co będziesz robił po robocie? Oprócz tego, że być może za moment cieszył się swoim zestawem gadżetów od czwórki.
4: Tego nie wiem, bo nie do końca znam ten, ale z kolegą się spotkam.
0: No i dobrze, i będzie można się pochwalić. Spacer z kolegą, romantyczny spacer z kolegą.
4: Tak.
0: A myślałem, że zawiesisz głos i pójdziemy w zupełnie innym kierunku, ale dobrze. Filipie, słuchaj.
4: Nie, ja ten, mam żonę długo i kolegów też przytulam.
0: A, no i fantastycznie. My też cię przytulimy, albo na pocieszenie, albo z radości. Pytanie do ciebie brzmi, gdzie znalazł się reporter Polskiego Radia?
4: Nie wiem. Antykwariat.
0: Antykwariat. No nie, to nie jest antykwariat. Ale propozycja ciekawa.
4: Lombardowo myślałem jakoś.
0: No. Słuchaj, zwykle pierwsze...
4: Kim jest taksiarz, kim jest, nie?
0: Zwykle pierwsza się liczy, to jeszcze dam ci drugą szansę. Druga odpowiedź Filipa to nie antykwariat, tylko...
4: Lombard.
0: No i właśnie, tak to się robi. Trzeba było iść za intuicją.
4: Myślałem, że lombardów za komuny nie było.
0: A jednak były. Słuchaj, w ogóle lombardy to się z Lombardii wzięły i to od włoskich kupców, którzy wtedy handlowali i też dawali pieniądze, udzielali takich pożyczek pod
4: tak
0: zestaw,
4: być.
0: Więc historia jest bardzo, ale to bardzo długa. Zestaw gadżetów czwórki jest twój, ale popłyniesz z nami jeszcze w tę podróż dźwiękową w archiwum Polskiego Radia?
4: Chętnie.
0: To posłuchajmy.
4: Bardzo fajne.

0: Znajdujemy się w zakładzie zastawniczym Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Wilna, bo tak brzmi jego oficjalna nazwa. Wyobraźmy sobie, że ja chciałbym zostawić mikrofon, naturalnie po skończonym reportażu. Ile mógłbym dostać za niego? Nic chyba.
1: Takie rzeczy Lombard nie przyjmował, dotychczas i nadal mam nadzieję, że nie przyjmie.
0: Nie przyjmuje. To bardzo dziękuję panu za rozmowę. Teraz przejdziemy do okienka innego. Tu jest na okienku napisane zwrot zastawów i przedmiotów na przechowanie. Co pan właściwie, znaczy pan przyjmuje przedmioty i oddaje?
2: Tak. Tak przyjmuję.
3: Proszę pana, pan tutaj poza kolejką wchodzi, ja mam interes. A... Proszę pana, ja chcę odebrać swoją obrączkę i futerko tutaj. Proszę ślicznie. Pan się pcha.
2: Pozwolę, tak. Ja tylko klientkę załatwię, proszę pana, i tego, proszę.
3: Proszę pana, to nie jest moja obrączka, ona mi nie wchodzi na palec. Co się z nią stało?
2: Na pewno pani jest.
0: To pani utyła chyba troszkę podczas urlopu tego.
2: Naturalnie.
0: Tak, dziękujemy panu.
4: Ach, te złośliwości taksiarzy. Filipie, czy ty tam jeszcze jesteś?
5: Jestem właśnie tutaj, ja jadę z kolegą i zauważył, że to nie było za komuny, tylko to było przed wojną.
4: To było przed wojną, jest, ale wiesz, słuchaj, no trop jest całkiem niezły, bo on nas prowadzi w ogóle do Wilna. I tego ci jeszcze nie powiedziałem, bo ten nie antykwariat, a Lombard, to jest Lombard Wileński. A tobie życzę i twojemu koledze życzę, żebyście nigdy nie musieli tam chodzić.
5: To jest dobre.
4: No dobre życzenia, nie? To dobre życzenia.
5: A tak, dziękujemy.
4: Zdradźcie panowie jeszcze, gdzie ten spacer?
5: W Szczecinie.
4: Tajemniczo. Wały Chrobrego.
5: Tajemniczo, Szczecinie.
4: Wały Chrobrego.
5: Tak. Coś z tego.
4: No dobra, to w takim razie dobrego spacerowania, wszystkiego dobrego, a ja ślę do was zestaw gadżetów od czwórki. Trzymajcie się, hej.
6: Daj znać, co robisz po robocie.
4: Nasz numer telefonu to jeszcze wam się dzisiaj przyda. 226452100. Muzyczne Guilty Pleasure przed godziną 17, a z tym wiąże się oczywiście muzyczna zagadka w porobocie.

0: To Metronomy Heartbreaker. Tak gramy dla was w czwórce we wtorkowe popołudnie, a razem z nami łamacz kobiecych serc i miłośnik kawy Marcin z Wrocławia. Halo, halo, cześć Marcinie.
1: Witam serdecznie.
0: No ja również witam. Piękny dzień.
1: Ten kawowy piękny dzień, ponieważ dzisiaj właśnie... tak, może kobiecych serc to nie wiem, ale łamacz kawy na pewno.
0: Łamacz kawy, rozumiem, odpakowywacz kolejnego opakowania ze świeżo palonymi ziarnami.
1: Tak, i ja mogę powiedzieć i nawet muszę powiedzieć, że kiedyś robiłem kawę generalnie i wiem, jak to się odbywa. I jeszcze powiem, że ja teraz może zaprzestałem robienia, ponieważ robię co innego, ale generalnie też ważne rzeczy robię w pracy. Natomiast teraz skupiłem się bardziej na estetyce kawy, bo trzeba wiedzieć, jak ją przygotować, trzeba wiedzieć, jakie walory smakowe dobrać, żeby była odpowiednia, tak? I jakie nuty smakowe, tak?
0: Czyli organoleptyczne badanie kawy, to twoja specjalność.
1: Tak, ja teraz właśnie przed momentem, zanim do was zadzwoniłem, to piłem kawę cynamonkową.
0: A ja popiłem sobie kawusię, no i teraz muszę zbadać ten aromat. Jest taki drzewny, wydaje mi się, że połączenie arabiki i robusty, raczej to będzie północna Afryka, takie wzgórza mniej zacienione, tak to widzę.
1: Rozumiem.

0: A, no, no, tak, taki ja komentarz bardzo... mojej długiej wypowiedzi. Marcinie, rozumiem, że jesteś kawoszem, a czy jesteś też miłośnikiem obserwacji ptaków?
1: Ptaków może tak nie za bardzo nie, bo ponieważ ja za bardzo nie widzę, więc niedowidzę, więc generalnie nie, ale oczywiście szanuję przyrodę, więc...
0: Szanujesz ptaki. No i na taką odpowiedź czekałem. Bardzo ci dziękuję za telefon. Świętuj i dziel się kawą ze wszystkimi, których masz wokół.
1: A ja no zachęcam... jeszcze jedno zdanie.
0: No.
1: Tak. Ja wiem. Po prostu życzę wszystkim miłego świętowania i smacznej kawy. Dziękuję.
0: Smacznej kawusi się mówi dokładnie. Wszystkiego dobrego. Tak, to Marcin kawusi, z Wrocławia. Myślałem, że chłop mi powie tak, ja ptaki uwielbiam, bo chciałem zachęcić was do tego, żebyście odpalili naszą stronę czwórka.online. Ja po niej buszuję od rana do wieczora, bo tam znaleźć można naprawdę ciekawe rozmowy. Między innymi rozmowę z mistrzynią Polski w naśladowaniu ptaków 2026, którą została Irena Rosiewicz. Po robocie. O tych ptakach to też nie bez powodu, bo początek jesieni to jest jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku dla ornitologów i miłośników obserwowania ptaków. Właśnie rozpoczynają się masowe migracje, a Mierzeja Wiślana jest takim miejscem, gdzie można obserwować wędrówkę tysięcy ptaków. Tyle, że żeby trafić na taki prawdziwy spektakl, potrzebna jest też odpowiednia pogoda. Wyjaśnia to Jan Piotrowski z nadleśnictwa Elbląg.
2: Bo jak na przykład bardzo mocno pada, a na przykład nie wieje wiatr, albo są różne inne warunki, to ptaki potrafią nie lecieć, ale jak jest dobrze sprzyjający wiatr i ładna pogoda, taka odpowiadająca ptakom do ich lotu, to można porównać Mierzeję Wiślaną z taką bardzo gęsto zasianą samochodami autostradą, gdzie po prostu ptaki za ptakami lecą, jeden za drugim. Wygląda to bardzo niespektakularnie.
0: Mierzeja Wiślana jest wyjątkowym miejscem także ze względu na liczne migrujące tędy ptaki drapieżne, dodaje Jan Piotrowski.
2: Na pewno błotniaki od stawowego i zbożowego przez łąkowego i przez błotniaka stepowego, który jest najbardziej rzadki, a od Mierzei występuje tych błotniaków bardzo dużo podczas przelotów. Poprzez różne inne szponiaste można wymieniać od bielików, przez gadożery, przez myszołowy, wszystkie gatunki sokołów.
0: Na Mierzei Wiślanej na miłośników ptaków czekają dwa miejsca obserwacyjne. To jest wieża na Górze Pirata, a także punkt Drapolicz, skąd można podglądać ptaki przelatujące nad Bałtykiem.
3: Odbij kartę. Włącz czwórkę.
0: 226452100. Za kilka minut zagadka. Nie będzie to zagadka muzyczno-ornitologiczna, będzie to po prostu zagadka muzyczna, a do zgarnięcia kolejny zestaw gadżetów od czwórki.

0: to Trance od Quavo. Jakoś tak amerykańsko zrobiło się na naszej playliście, bo Quavo to kolejny amerykański raper, który dziś zagrał w porobocie. 226452100. Możemy spokojnie teraz zamieszać w tym naszym muzycznym garze. Ciekawy jestem, czy wiecie, o jaką wokalistkę chodzi.
1: Po robocie.
0: Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki, a ja przygotowałem dla was trzy podpowiedzi. Mam nadzieję, że się zorientujecie. Podpowiedź pierwsza. Ta wokalistka, ale też aktorka, to zdecydowanie zbuntowany anioł. Jej wizyta w Polsce w 2000 roku wywołała ogromne szaleństwo i tłumy fanów na lotnisku oraz ulicach. To druga podpowiedź. I trzecia, w wieku 16 lat opuściła rodzinny Urugwaj i przeprowadziła się do Argentyny, żeby rozwijać karierę aktorską. O kogo chodzi? Imię i nazwisko. 226452100.
1: I co ty na to? 226452100.
0: To jeszcze raz, to wokalistka i aktorka, która jest zbuntowanym aniołem. Jej wizyta w Polsce w 2000 roku wywołała ogromne szaleństwa. W wieku 16 lat opuściła rodzinny Urugwaj i przeprowadziła się do Argentyny, żeby rozwijać karierę aktorską. Czekam na telefony, a tym oczekiwaniom towarzyszą Wienio i Hades. Nowe bloki, tak nazywa się ten kawałek. 226452100.

0: To Wienio i Hades i ich nowe bloki. No nie jeden człowiek mieszkający w bloku tej wokalistki na pewno słuchał, tylko przy okazji ściszał telewizor, tak żeby sąsiedzi nie wiedzieli. Czy wy wiecie natomiast, o kogo chodzi? Do zgarnięcia zestaw gadżetów od czwórki czekam na telefony 226452100.
1: Muzyczne Guilty Pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: Szybka akcja, doczekałem się, bo razem z nami Piotrek. Halo, halo, cześć Piotrze.
2: Cześć, cześć Kubo.
0: Miałem dla ciebie wierszyk. Czy tutaj będzie z Kuchunia? Nie wiem, bo dzwoni Piotrunia, ale też do końca nie byłem przekonany, czy ci się spodoba.
2: Nie, no wierszyk spoko naprawdę, dobra. Uśmiałem się. Czy będzie z Kuchunia? Zaraz zobaczymy.
0: Zobaczymy. Trzy podpowiedzi dla ciebie. Ta wokalistka i aktorka to zdecydowanie zbuntowany anioł. Jej wizyta w Polsce w 2000 roku wywołała ogromne szaleństwo i tłumy fanów na lotnisku oraz ulicach. I trzecia podpowiedź, w wieku 16 lat opuściła rodzinne Urugwaj i przeprowadziła się do Argentyny, by tam rozwijać karierę aktorską. O kogo chodzi?
2: Czy tak, ja nie słuchałem jej, ale myślę, że chodzi o Oreiro.
0: To oczywiście Natalia Oreiro. No ja znam takich. Nie słuchałem, ale kolega mi opowiedział i stąd kojarzę i dlatego dzwonię do czwórki. Ale rozumiem, że to hasło Zbuntowany Anioł to była ta wskazówka, która...
2: Dokładnie tak, to mnie naprowadziło.
0: Piotrze, jesteś od dziś posiadaczem zestawu gadżetów od czwórki. Ciekawy jestem, czy one będą twoje, czy się z nimi z kimś podzielisz. Jak to u ciebie wygląda?
2: Super, bardzo się cieszę. Myślę, że podzielę się nimi razem ze swoją córką. Kiedyś już tam próbowaliśmy się dodzwonić, znaczy dodzwoniliśmy się, ale nie udało się wygrać.
0: No a to fajne rzeczy, które mogą się przydać i w pracy, jak się z pracy wychodzi, ale w szkole się mogą przydać, więc myślę, że jest się czym dzielić. Wszystkiego dobrego ci życzę w tej drugiej części tygodnia.
2: Super, bardzo dziękuję wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
0: Pozdrowienia. To jest Piotrek, który bardzo dobrze wiedział, że dzisiaj naszą bohaterką muzycznego Guilty Pleasure jest Natalia Oreiro. Nie bez powodu mówiłem o tym, że nie jeden człowiek mieszkający w bloku tej wokalistki słuchał, tylko ściszał telewizor, żeby sąsiedzi nie widzieli. Nie słyszeli przy okazji też. Zbuntowany anioł, a tam pojawiała się ta piosenka. Kojarzycie?
1: Nie oceniamy. Słuchamy.

0: Kucharz czwórki. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
13: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
12: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
0: Po reklamie.
15: Tak jak my, nie gra nikt.
16: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Daisy i Melody. W czwórce minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Topr zakończył ogłaszanie stopnia zagrożenia lawinowego. W Tatrach świeci słońce, a śnieg po ostatnich opadach topnieje. Wyżej na szlakach nadal może być ślisko. Ośnieżone odcinki przeplatają się z odsłoniętymi skałami, co utrudnia wędrówkę nawet z odpowiednim sprzętem, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Raz trzeba te raki ubierać, raz ściągać, więc jest to, możemy powiedzieć, dosyć wyczerpujące, żmudne, no ale to jedyny sposób, żeby czuć się w miarę bezpiecznie. No raczej w tym momencie, póki jeszcze te warunki się nie poprawią, a z dnia na dzień tak naprawdę jest coraz lepiej, no i jeszcze bym odłożył te wyjścia w najwyższe partie. Wydaje się, że weekend powinien być korzystniejszy, więc wtedy bym gdzieś poszedł wyżej.
0: Będzie dobrze. Niżej na szlakach jest mokro i błotniście, a według synoptyków najbliższe dni w Tatrach będą słoneczne.
1: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6 rano, przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
4: Czy potraficie zagwizdać jak kos, pohukiwać jak sowa, albo wydawać siebie dźwięk, którego nie powstydziłby się, uwaga, żaden słowik? Ha!
3: Zacznij dzień najlepiej.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowie.
1: Po reklamie.

0: No nie wiem jak wy, ja czuję już to w powietrzu, na horyzoncie jest weekend. Zaczynamy odliczanie, bo u nas weekend rozpoczyna się w piątek. 2 dni, 6 godzin, 51 minut. Tyle do początku weekendu zostało. A, jeszcze 12 sekund, to też.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Ale te sekundy to szybko miną. Hasło Lalka odmieniamy ostatnio przez wszystkie przypadki, bo za nami premiera serialowej Lalki. Ja nie ukrywam, że na początku nie mogłem się przekonać, szczególnie po pierwszym odcinku, ale jak się rozkręciło, no to poszło. Tylko jakby ktoś chciał zdawać maturę na podstawie serialu Lalka, to nie polecam, bo nie zda na stówę. To po prostu nie ma wiele wspólnego z książką Prusa i tyle. Ale chociażby rola Magdaleny Cieleckiej albo Piotra Adamczyka, który przestał być dla mnie papieżem, fantastyczne. Jutro natomiast premiera filmowa Lalki, a za kilka minut rozmowa z Kamilą Urzędowską, którą w kinie będzie można zobaczyć jako Izabelę Łęcką. Jak wyglądała praca nad tą rolą? Na pewno się tego dowiecie. Pytanie do was. Czy jest taka lektura, której dalibyście dzisiaj drugą szansę, że jakoś wam nie podeszła, ale po latach być może moglibyście się skusić na to, żeby przeczytać ją raz jeszcze? Czekam na telefony 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Do godziny 19 jesteśmy razem z wami. Fanka opisów w Nadniemnem, Magda Żelazowska, czytająca cały ten błękit, Kasia Dubrawska i ja, mam na pieńku z Sienkiewiczem, Kuba Jamrozek.

0: To Chemical Brothers w czwórce. Najgorsza lektura z czasów szkolnych. Co się będę czaił? Czy jest taka lektura, którą uważaliście za totalne zło, ale jednak mimo wszystko po latach myślicie sobie, a może ja to doczytam? No ja nie ukrywam, że miałem na pieńku z Sienkiewiczem, bo o tym wspominałem, natomiast nie doczytałem W pustyni i w puszczy. No i co zrobić? Tak to czasem jest. Kinowa wersja Lalki natomiast w reżyserii Macieja Kawalskiego trafi na duży ekran 30 września i to jest jedna z najbardziej spektakularnych i wyczekiwanych superprodukcji polskiego kina ostatnich lat. A w roli Izabeli Łęckiej Kamila Urzędowska, z którą miałem okazję się spotkać.
1: Po robocie.
0: Ile razy w swoim życiu czytałaś Lalkę?
2: Na pewno 2 razy, ale po nagraniu filmu myślę, że jeszcze nie raz do niej wrócę. To jest wielkie dzieło. Jest to przekrój pięknego czasu, jeszcze w Polsce, której oczywiście nie było, jak wiadomo, na mapie. Mamy znakomitych bohaterów. Nie walkę klas, ale pokazanie, jak wtedy, w tamtych czasach ludzie sobie radzili z brakiem pieniędzy, z nadmiarem pieniędzy i z potrzebami, więc myślę, że to jest bardzo aktualny temat i mówiący też wiele o dzisiejszych czasach. No i przede wszystkim zagrałam Izabelę Łęcką i miło jest wrócić do tych refleksji, które miałam przed graniem i po graniu. Teraz o tym pomyślałam, że to jest niesamowite, że otrzymałam tę rolę bez castingu i że Radek Drabik zaufał mi, że będę w stanie poprowadzić tę postać, być twarzą tego filmu, również z innymi aktorami.
0: Tak myślałeś sobie, no tak, to jest po prostu rola stworzona dla mnie. Ja jestem

0: urodzoną Izabelą Łęcką.
1: No nie pomyślałam tak, pomyślałam, że to jest znakomite wyzwanie i oczywiście ciężka praca i ogromna odpowiedzialność, bo jednak wiemy, jest to lektura szkolna i gdzieś ten temat jest głęboko w nas, Polakach, zakorzeniony. I jest to jedna z ważniejszych lektur i każdy ma do niej jakieś nastawienie. Przynajmniej z tych ludzi, których ja spotykam i rozmawiam na ten temat. I w internecie też słyszę o tym, że to jest naprawdę bardzo kontrowersyjny temat teraz, że powstaje kolejna ekranizacja. Więc mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi pójdzie do kina i że tam się spotkamy.
0: A ty poprzednią pamiętasz? Ile razy widziałaś ekranizację z Jerzym Kamasem?
1: Chyba raz. Raz widziałam, kiedy byłam młodsza. I myślę, że sobie wrócę po prostu zobaczyć już po naszej premierze, kiedy emocje trochę opadną, jak to było wtedy, jaka wrażliwość była w tamtych czasach.
0: Jaka wrażliwość była? Czy byłam lepsza niż Małgorzata Braunek na przykład?
1: Nie, ja nie myślę w takich kategoriach, czy być lepszą, czy nie lepszą. Każdy jest zupełnie innym człowiekiem. Pewne elementy mogą mi się bardziej podobać, albo pewnie będę miała poczucie, a mogłam to lepiej poprowadzić ten wątek w taki sposób, ale na pewno nie czuję potrzeby porównywania. Raczej odkrywania czegoś na nowo i tak staram się podchodzić i do filmów, i do książek, że każdy człowiek chce pokazać historię poprzez to, co on czuje, co myśli, jak sobie wyobraża daną postać. I po prostu z ciekawością podejść do tego.
2: I co ty na to? 226452100.
0: Jutro premiera Lalki, tej kinowej na ekranie. I dla Lalki na duży ekran wrócił też Marek Kondrat, a ja dla niego pójdę do kina jako fan Dnia Świra i wszyscy jesteśmy Chrystusami. Ale pójdę też dla Kamili Urzędowskiej, z którą dziś rozmawiamy. Nie tylko o lalce, chociaż na razie lalkowe wątki w naszej rozmowie się pojawiają. 20 minut po godzinie 17.

0: Lenny X i Fuego w czwórce, 24 minuty po godzinie 17. No dzień dobry, Michale.
1: Witaj, witaj.
0: Słuchaj, czy jest jakaś taka lektura, do której wróciłeś po latach?
1: Nie.
0: Nie ma takiej.
1: Jest jedna i to była lektura nieobowiązkowa. I byłem w niej zakochany, będąc w wieku licealnym. To był Sposób na Alcybiadesa.
0: Sposób na Alcybiadesa. A widziałeś może film Spona?
1: Niestety tak. Znaczy, no niestety. No to była całkiem ciekawa interpretacja.
0: Spona, czyli Sposób na Alcybiadesa, dużo rapu się tam pojawia. No i taka paleta dzisiejszych 50-latków, jeśli chodzi o świat aktorski, a wtedy no to młodzi ludzie, 20-latkowie.
1: No, dzieciaki jeszcze do dnia.
0: Słuchaj, a najgorsza lektura, jaką kiedykolwiek czytałeś?
1: Mam dwie.
0: No.
1: Jedna jest tak bardzo oczywista, że chyba nawet nie muszę wymawiać jej tytułu. Dzieło pani Elizy Orzeczkowej.
0: Opisy przyrody to jest to, co lubisz.
1: Tak, powiem ci tak. Jakby tak zabrać z tej książki 350 stron, byłoby interesujące, jak najbardziej.
0: Miałem dokładnie tak samo z Atlasem Grzybów, który kiedyś czytałem jako audiobook. Było tam 800 stron, 350 przypisów. Musiałem je przeczytać, nie było łatwo. I to podobnie mam z Nadmiennym. Jeszcze raz?
1: Na kulinaria zdawałeś, że musiałeś ją przeczytać, tak?
0: I mnie nie przyjęli, więc na nic to moje czytanie. Słuchaj, a ta druga książka, bo Nadmiennym to pierwsza.
1: No i tu cię zagnę, bo jest to właśnie lalka.
0: Nie, naprawdę nie przeczytałeś lalki?
1: Niestety tak, przeczytałem. Powiem ci tak. Z tego, co zrozumiałem, bo to jednak mózg licealisty troszkę inaczej przyjmuje informacje, że jest to podrzędna opowiastka miłosna o właśnie niespełnionej miłości zwykłego sklepikarza.
0: Ale z drugiej strony, jak się wgłębimy w temat, to się...
1: Ale się nie wgłębiasz, bo jesteś licealistą. Dostajesz tą lekturę w liceum, gdy masz te 10 lat i masz to gdzieś wgłębianie cię w Belle Époque i tak dalej, gdzie to jest w dzisiejszych czasach. Fajne, ciekawe, inne,
0: słuchaj,
1: ale no...
0: nie w Belle Époque, tylko w pieniądze. To jest opowieść o kasie.
1: No tak, niby... Żydzi, polscy Żydzi i Polacy i tam właśnie kasa, sprzedaż i tak dalej. Nie na czasy licealisty.
0: No, jeśli chodzi o Wokulskiego, to potrafił w interesy, w relacje trochę gorzej, no ale co zrobić. A powiedz, a ty widziałeś serial Lalka, czy nie?
1: Nie miałem okazji.
0: No to ja jeszcze raz powiem, jak ktoś będzie chciał zdawać w przyszłym roku maturę i trafi się tam lalka i nie przeczytał lalki, to niech nie pisze o tym serialu, bo na bank nie zda. Dlatego, że nie ma to wiele wspólnego z historią. Trochę się mija, natomiast nie mówię, że to jest złe, wręcz przeciwnie. Mnie ten serial bardzo się podobał, ale to jest taka radosna twórczość nawiązująca trochę do lalki Prusa, ale nie ma tutaj odzwierciedlenia jeden do jednego.
1: Coś jak Spona w stosunku do Sposobu.
0: Sposobu na Alcybiadesa, tak. Myślę, że to jest właśnie ten trop. W Sponie chyba występował Piotr Szwedes. Wtedy widziałem go pierwszy raz na ekranie.
1: Tak, dokładnie. Te jego blond loczki pamiętam do dzisiaj.
0: Były. Ciekawy jestem, czy go wcześniej widziałem w Sponie, czy jednak w Złotopolskich. Już nie mogę
1: wcześniej
0: się...
1: Wcześniej go widziałeś na pewno w Złotopolskich. No, 100%. Nie ma co mówić.
0: Kogo w Złotopolskich nie było. Michale, dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
1: Dzięki.
0: Trzymaj się.
1: Hej.
0: Powiedzieliśmy, że lalka ta serialowa miała już swoją premierę. Jutro natomiast premiera kinowej lalki, a tam w roli Izabeli Łęckiej oczywiście Kamila Urzędowska.
2: Po robocie.
0: Gdybyś miała opowiedzieć komuś z zagranicy o tym, jaką kobietą jest Izabela Łęcka, to od czego byś zaczęła?
3: Mogłabym ją określić, że to jest lód, który się gotuje.
0: Lód, który się gotuje?
3: Tak, w środku, że to jest kobieta pełna emocji i która ma pewne systemy obronne, czyli to zimne

0: spojrzenie, takie wręcz ekstrawaganckie zachowania, że jest wychowywana przez ojca hazardzistę, więc temat współuzależnienia w domu, to, że cały świat jej i jej rodziny spoczywa w pewnym momencie na jej barkach za to, przez to, za kogo ona wyjdzie za mąż, a to jest też kobieta i ona też ma prawo kochać tego, kogo chce kochać i wybrać takiego człowieka, którego chce. I cały świat mówi, musisz to, powinnaś to i też ma prawo trochę się temu buntować.
1: Pewnie czasem patrzymy trochę na zasadzie przeciwności. Dobry Wokulski i zła Izabela Łęcka, bo tak, a nie inaczej potraktowała Wokulskiego. Ale rozumiem, że ty patrzysz na tę postać jako na postać złożoną.
0: Tak, oczywiście. No tak staram się wchodzić w każdą rolę. Przede wszystkim nie czy lubię daną postać, nie z jakąkolwiek oceną, tylko staram się znaleźć motywację jej działań, zapytać, dlaczego ona zachowała się w ten sposób, co sprawiło, że nagle wstała i wyszła w trakcie wielkiego balu, gdzie wiadomo, że tamte konwenanse na to nie pozwalały. Dlaczego ona kogoś obraziła danymi słowami, jakie granice jej zostały przekroczone, że ona musiała stanąć za sobą i obronić siebie. Myślę, że to jest ciekawego w naszej ekranizacji, że my po prostu pokazujemy złożoność charakterów tych ludzi. Może powiem banał, ale serca ludzi i pewne zachowania, one zawsze są takie same, nieważne w jakich warunkach się znajdujemy.
2: Relaksik.
1: Wokulski za Izabelą goni, a Sebastian do czwórki dzwoni. Halo, halo, cześć Sebastianie.
3: Dzień dobry, witam.
1: Przeczytałeś Lalkę?
3: Lata temu, tak.
1: To możemy gadać. Podobała ci się, czy zupełnie nie?
3: Ja powiem, nowa Netflixowa mi się bardzo podobała, a ja jestem ze starej matury, kiedy to pisaliśmy wypracowanie na określony temat. Nie wiem, jak jest teraz, ale ja powiem tak, ja w mojej, na pewno napisałem o Wokulskim. Ja, co ciekawe, napisałem w mojej pracy magisterskiej, przepraszam, zwykłej tej, no, naturalnej, napisałem o Neo z Matrixa nawet, jako postaci romantycznej. Ja napisałem o panu z Kawki, ja napisałem o wielu dziwnych postaciach, na przykład 1984, już nie pamiętam, jak się ten koleś nazywał. Także my mieliśmy trochę łatwiej z matury, mam wrażenie, niż teraz.
1: Orwell.
3: Moja ukochana książka, przyznam się, uczciwie powinna być, nie wiem czy jest, ale powinna być obowiązkowa na obecne czasy.
1: 1984, tak?
3: Dokładnie tak, dokładnie.
1: Obok nie folwarku, nie folwark zwierzęcy, tylko właśnie 1984.
3: Znaczy, folwark moim zdaniem był tak prosto przedstawiony, że tam nie było żadnego podtekstu, a w 1984 było dużo takich zagwozdek, ciekawostek, tak samo jak w Lalce. Ja pisząc o Lalce w technikum, bo byłem w technikum, pisałem mniej więcej tak, jak teraz właśnie na Twitter przedstawił, że te osoby naprawdę miały zwykłe rozterki, zwykłe problemy, one nie były nie wiadomo jakie, ta szlachta nie była jak mądra, przepraszam, jestem na stacji kolejowej. Tam nie było jakiejś nie wiadomo jakiej inteligencji, nie byli głupi i mądrzy, tam byli ludzie, którzy mieli swoje zachowania i ten serial właśnie to pokazał. Mi się to bardzo podoba, że okazuje się, że ci ludzie też są zwykli, oni mają rozterki, chcą tego, postępują tak albo tak. Także to było bardzo fajnie pokazane. Ja naprawdę nie rozumiem oburzenia ludzi, którym się to po prostu nie podobało.
1: Mnie się podoba, chociaż jeden do jednego to na pewno nie jest Lalka Prusa. Dla tej stacji kolejowej, słuchaj, to ty tam za Izabelą Łęcką gonisz, czy nie?
3: Pojechało, ja teraz słyszę.
1: Pojechała, no co zrobić? Nie, no pytałem o to, czy na tej stacji jesteś, bo gonisz za Izabelą Łęcką, ale rozumiem, że nie o to chodzi.
3: Ja gonię za powrotem do domu, ale w domu coś w tym klimacie jest, bo każda kobieta w pewnym etapie swojego życia jest tą Izabelą.
1: I każdy facet może się okazać jest Wokulskim.
3: No nie, bo nie mamy tyle mydła.
1: No właśnie, to jest problem. Ja też jeszcze nie mam swojego sklepu, ani swojego subiekta, ale kto wie, może
3: to
1: się zmieni.
3: Później. Najpierw trzeba pohandlować na wojnie, według serialu Mąką, ale ja tam gdzieś tam w głowie pamiętam, coś o mydle było.
1: To ja już wolę zostać biedny. Sebastianie, dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
3: Serdecznie.
1: Pozdrów wszystkich w przedziale. 226452100. Najgorsza lektura, jaką czytaliście, ale taka, do której być może wrócicie jeszcze po latach. A do rozmowy z Kamilą Urzędowską to my na pewno dzisiaj wrócimy.

0: Tak, sorry, siema, siema w ogóle, cześć. Dla kogo?
1: Spokojnie. Historie. Historie.

0: Słuchacie Po Robocie w Czwórce, a tak właśnie Tetris opowiedział nam swoją muzyczną historię. Niejedną historię znajdziemy natomiast w powieści Prusa Lalka, ale też w lalce serialowej i w lalce kinowej, która jutro będzie miała swoją premierę. No a w kinie w roli Izabeli Łęckiej zobaczymy Kamilę Urzędowską, z którą miałem okazję się spotkać.
1: Po robocie.
0: Ktoś, kto przeczytał lalkę 10 razy, będzie zaskoczony waszym filmem?
2: Chyba nie. No mam nadzieję, że będzie zaskoczony wspaniałą grą aktorów, przede wszystkim moją i to jak pięknie wyglądam na ekranie i jaką wielką pracę wykonałam.
0: Powiedziałaś to dokładnie jak Izabela Łęcka.
2: Nie, dokładnie. No troszkę sobie tutaj zostawiłam jej cech charakteru, które są mi potrzebne. Na przykład sposób wypowiedzi, czy wiara w to, że mogę być kochana po prostu za to, że jestem, a nie, że na miłość trzeba pracować. To są rzeczy, które też mogę powiedzieć o Izabeli.
0: A jak się do takiej roli przygotować? Czy to jest w ogóle możliwe? Trzeba z kimś pogadać, kto ma być może podobne doświadczenie jak Izabela Łęcka, bo wspomniałaś o tej warstwie psychologicznej, więc zakładam, że może tak jest.
2: Samo moje przygotowanie do roli polegało na tym, że oczywiście przeczytałam scenariusz, ale również miałam zajęcia, takie jak wykonywała Izabela Łęcka, jak gra na pianinie, jak jazda konna. Miałam lekcje z coachem języka angielskiego. Wiadomo, Izabela ma kilka scen po angielsku, więc ten akcent brytyjski był bardzo ważny. Też przygotowywałam rolę z coachką Anią Skorupą, która pomagała mi przy wejściu na plan właśnie psychologicznie rozgryźć Izabelę. Samo zrozumienie, jak w tamtych czasach kobiety funkcjonowały, jak wyglądał ten świat socjologicznie, politycznie, jakie prawa miały kobiety, jakie relacje międzyludzkie stanowiły o danych zachowaniach. Dodatkowo produkcja zapewniła nam lekcje etyki danych czasów. W jaki sposób powinno się wypowiadać, jakie rzeczy wypada, jak trzeba skinąć głową, kiedy można odejść od stołu, więc to była naprawdę niesamowita przygoda i cofnięcie się do tamtych czasów.
0: To teraz jestem zaskoczony. Lekcje etyki z czasów Izabeli Łęckiej.
2: Tak, no to każdy czas ma swoje zasady i reguły, a w tamtych czasach te reguły były bardzo ważne.
0: Czy po nagraniach ten brytyjski akcent ci został, czy nie?
2: Pracuję nad tym.
0: Ale naprawdę pracujesz?
2: Tak, pracuję. No, wzięłam się za angielski. Też z myślą o kolejnych projektach. Mam nadzieję, że coś może z tego wyjść.
0: Zastanawiam się, czy widzisz trochę taką zależność, że kiedy mamy lektury, które są ekranizowane, to być może to jest dzisiaj sposób, żeby dotrzeć do tych najmłodszych odbiorców, którzy do tej pory czytali na przykład streszczenia.
2: Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że ten film też pozwoli na to właśnie, żeby wrócić do tych lektur. Uważam, że czytanie jest bardzo ważne. I wiem też ze swojej perspektywy, jak ciężko jest znaleźć czas pomiędzy matematyką a chemią, żeby wrócić do domu, jeszcze czytać lekturę. I z perspektywy czasu wiem, jak wspaniałym jest móc usiąść do lektury. I brakowało mi tego, kiedy ja się uczyłam, momentu takiego zachęcającego. I myślę, że widząc nasz film, i tutaj podkreślę, że nasz film jest pokazywany w kinach, i że to jest jedyna okazja na zobaczenie go i myślę, że naprawdę warto wybrać się do kina, że sprawi, że będzie się chciało sięgnąć po to źródło, to z czego ludzie czerpali, albo sięgnąć jeszcze głębiej, pomimo tego, że nasz film jest, myślę, znakomicie zekranizowany i bazujący na lekturze, tak pewne wątki musiały zostać wycięte. Oczywiście dla dobra filmu, ale dowiedzenie się jeszcze, jak ten świat wyglądał, tych bohaterów, no myślę, że to jest bardzo zachęcające.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: A jak relaksuje się aktor, który schodzi z planu takiego filmu jak Lalka? O tym Kamila Urzędowska opowie za kilka minut. Mam nadzieję, że opowie też o tym, dlaczego lubi głaskać królika. Pytanie do was. Która lektura z czasów szkolnych was nie porwała? No ale dzisiaj byście po latach do niej wrócili.

0: Sporo amerykańskiej muzy pojawiło się dzisiaj w czwórce, dlatego Stany zmieniliśmy na Wielką Brytanię. To był efekt top-down od Audra Rhyme, 31-latka z Londynu. Po robocie nie gadamy o robocie, ale o innych rzeczach jak najbardziej. Jutro premiera filmowej Lalki, gdzie w roli Izabeli Łęckiej zobaczymy Kamilę Urzędowską, z którą zresztą miałem okazję porozmawiać. I w trakcie tego spotkania padło pytanie, jak wygląda czas po pracy na planie filmu takiego jak Lalka, czyli de facto pytanie o to, co aktor robi po robocie.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Kamilo, co ty na to?
2: Jeżeli chodzi o plan i zejście z planu, no to jest wiele metod i za każdym razem szukam jakichś nowych rozwiązań. Przede wszystkim dbanie o siebie. Wiem, że to może brzmieć bardzo prosto, ale dobre jedzenie, przede wszystkim zdrowy sen, sport. Myślę, że też psycholog bardzo pomaga. Grupa ludzi, z którymi jesteśmy na co dzień. Osoby wspierające, które są empatyczne, które są w stanie zrozumieć to, że w pewnych momentach można być na chwilę wyłączonym albo nie brać udziału w życiu tej naszej grupy przyjaciół, że trzeba wrócić do siebie. I taką jedną z ważniejszych lekcji, jaką wzięłam właśnie na przykład z mojej szkoły teatralnej, były słowa od Pauliny Hapko, mojej opiekunki roku, świetnej aktorki, że żeby wyjść z roli, przede wszystkim trzeba znać swój kręgosłup, to kim ty jesteś. I ta wiedza zawsze pozwala wrócić do siebie w najcięższych momentach po planie. Że ten relaks, wszystko jest ważne, ale jedną właśnie z ważniejszych rzeczy jest pamiętanie to, kim ty jesteś, co ja lubię, co mi sprawia przyjemność, czego nie lubię, to, że mam pewne cechy charakteru takie i one są

0: zawsze ze mną.
1: Żeby się nie zlać z rolą, rozumiem.
0: Tak, żeby się nie zlać. I ta już sama świadomość tego i praca nad sobą w takich właśnie poza planem, wiedza o sobie jest takim kluczowym czynnikiem dla mnie.
1: Ja myślałem, że powiesz, no aktorka, kiedy schodzi z planu, oczywiście wraca do domu, a tam czeka na nią ukochany królik, którego może pogłaskać.
0: Tak, no to w moim przypadku tak, mam królika Pipiego. I jest przecudowny. I wrócenie do niego i pogłaskanie go po jego pięknym pyszczku jest najwspanialszą rzeczą. No może nie najwspanialszą, no ale jedną z, dla których warto wrócić do domu i nie pójść na imprezę na miasto.
1: Mówiła aktorka Kamila Urzędowska. Zauważcie zresztą, jak ubrani byli ludzie w czasach współczesnych Wokulskiemu czy Izabeli Łęckiej. Stanisław Wokulski nosił na przykład krawat, bo w realiach XIX wieku krawat, wtedy miał taką formę wiązanej chusty albo plastronu, był nieodłącznym elementem eleganckiego męskiego ubioru. Mówię o tym nieprzypadkowo.
2: Czterodniowy tydzień pracy.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoce.

0: pomoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka. To słychać.

0: Ale ta środa pogodowo będzie całkiem niezła. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: W środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Rano lokalnie na wschodzie i w dolinach karpackich możliwe mgły, które będą ograniczać widzialność aż do 500 metrów, więc uważajcie na drogach. Natomiast temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 stopni w centrum, do 23 na południowym zachodzie. Czy na zachodzie będzie można się opalać przy 23? Gdzieniegdzie chyba można.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę?
11: Życz sobie tego.

0: podcastowy.pl. Po reklamie.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
2: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: water like the ocean. Tu Czwórka i po robocie. Trzecia godzina naszego spotkania to część warsztatowa, to znaczy uczymy się nowych rzeczy, nawet jeśli mamy 30, 40 albo 50 lat i z jakąś aktywnością nie mieliśmy wiele wspólnego, to udowadniamy, że naprawdę można to zmienić. Masz 40 lat, nie pływałeś? Nauczymy. Na rowerze nie jeździłeś, a masz 3 dychy na karku? Spoko, damy radę. Nawet z kijem. Albo doczepimy kółeczka. A dzisiaj będziemy przerabiać stare krawaty na portfele.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Albo portmonetki, bo za kilka minut pojawi się w naszym studiu Joanna, która jest nitkomaniaczką, jest pasjonatką szycia ręcznego i w ogóle uważa, że pożądanie za igłą albo pożądanie igły można porównać do medytacji, bo ta prosta czynność potrafi wyciszyć i zrelaksować, a uszyta, zacerowana albo ozdobiona rzecz

0: daje bardzo dużo satysfakcji i zadowolenia. Jak to wygląda w praktyce? O tym na pewno dziś porozmawiamy.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Magda, Kasia, Kuba, jesteśmy z wami do godziny 19. Ja to Michał Anioł i to nie miało tak boleć. Piosenka do szycia. Idealna.

0: 4 i po robocie zapraszam na pierwsze radiowe warsztaty z przerabiania krawatów na portfele.
1: Po robocie. Po robocie.
0: Ja wiem, portmonetki bardziej, a razem z nami Joanna Michalska, która jest nitkomaniaczką. Dzień dobry, cześć Asiu.
2: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Mogę dodać jeszcze, że kobietą, która okrada facetów z krawatów?
2: No dobra, niech tak będzie.
0: A skąd ty te krawaty bierzesz? Bo faktycznie dzisiaj nawet przyniosłaś ich tutaj sporo.
2: No ja mam ich w ogóle bardzo, bardzo dużo. No wyłapuję. Rzeczywiście, no może nie zdarza się tak, że idę do znajomych i wychodzę z krawatem, ale jeżeli ktoś mi mówi, że czegoś nie potrzebuje i ma w domu krawat, to ja go chętnie przygarnę.
0: A ty robisz też jakąś taką selekcję, że to musi być krawat jedwabny, czy niekoniecznie?
2: No robię selekcję. Jest bardzo dużo poliestrowych i to niestety nie jest fajny materiał do pracy, więc ja wybieram te, które są czysto jedwabne. To w krawacie z tyłu tam ładnie jest taka meteczka, która to określa. No ale już teraz wystarczy chwytam i już wiem, że to jest jedwab.
0: Byłbym złośliwy i powiedziałbym, jak ktoś ma drogi krawat, to może do Asi z tym krawatem uderzyć.
2: Tak, drogi jest. Ale uwierzcie mi, że potem z tego krawatu ten portfelik, który uszyjemy, jest bardzo atrakcyjny.
0: Na pewno o tym porozmawiamy. Podążanie za igłą z nitką można porównać do medytacji podobno.
2: Tak.
0: Jak to się dzieje?
2: No słuchaj, to jest... To jest wyjątkowa rzecz, dlatego że szycie ręczne jest w sumie bardzo proste i to jest taki powtarzalny ruch. Jeżeli jest powtarzalny ruch, no to ja w tym już widzę tą medytację, że jakby powtarzamy ten ruch i po prostu wchodzę w taki trans trochę, mój oddech zwalnia, no i ja się wtedy wyciszam, ale też nie tylko ja, bo jak na moich warsztatach ja widzę po prostu po całej grupie. Uwierzcie mi naprawdę państwo, że jak mamy warsztaty dwugodzinne, to mniej więcej po pół godziny, jak już ktoś opanuje ten ściek, to potem się rzeczywiście zaczyna relaksować. I wyciszać.
0: I nie ma czegoś takiego, że właśnie wtedy, kiedy wchodzisz w ten trans, to igła wchodzi w palec?
2: Zdarza się, ale to jest rzadko. Zdarza się. No można mieć jeszcze napastek na palcu, który trochę nam zabezpieczy jakby to wkłucie, ale generalnie to się zdarza rzadko.
0: To na pewno. Krawat. Narzędzie, które jest synonimem elegancji, jest też związane z formalnym strojem. Jak to się stało, że stwierdziłaś, że z takiego krawata, który przyniosłeś na przykład tutaj, bo jest ich bardzo wiele na naszym stole, można podglądać. Czwórka.online, są tu też portmonetki. Można robić właśnie portfele chociażby.
2: Wiesz co, chyba dlatego, że tych krawatów po prostu widziałam, że jest dużo w szafach, dużo w różnych takich ciucholandach, które są po prostu nieużywane, a sam materiał jest bardzo atrakcyjny. I dlatego pomyślałam sobie, że warto to przerobić.
0: I łatwe to jest od takiej strony praktycznej, żeby z krawata zrobić portfel?
2: I tak i nie. W sumie łatwe, bo krawaty takie dobre, z wyższej półki, krawaty szyte są w sumie też ręcznie, więc...
0: To ma znaczenie, taki, tak?
2: Tak, to jak ma znaczenie, bo jakby był maszynowo, to troszeczkę trudniej ten proces rozprucia byłoby, a tu już rzeczywiście, żeby wykonać taką portmonetkę, to musimy najpierw ten krawat rozpruć. No i jeżeli jest ten krawat z wyższej półki, no to on jest szyty ręcznie, więc tu wystarczy pociągnąć za niteczkę, i on się fajnie rozpruwa. Rozprasowujemy go, no i po prostu mamy kawał przepięknej tkaniny, który jest najczęściej właśnie jedwabny i jeszcze taki żakardowy, czyli żakardowe takie drobne wzorki.
0: A z jednego krawata ile można zrobić takich portfeli?
2: Wiesz co, jeżeli takie malutkie, no to z kilka, z dwa, trzy możemy zrobić.
0: No widzisz, myślałem, że jeden krawat, jeden portfel, ale niekoniecznie.
2: Tak.
0: Jeśli chodzi o to, no to igła z nitką są na pewno tutaj bardzo

0: bardzo przydatne, tak. Ale jest też taki jeden element, który zapina nam tę portmonetkę. Zawsze zapominam, jak to się fachowo nazywa.
1: Bigiel.
0: Bigiel.
1: Tak. To jest, no jest element metalowy, który właśnie ułatwia potem i uatrakcyjnia też ten nasz portfel, czyli taki zatrzask jest, który ułatwia potem funkcjonowanie takiego, otwieranie i zamykanie takiego portfelika.
0: Moja stuletnia ciocia takie coś miała i uwielbiałem...
1: Stuletnia.
0: No nie, no ale ja wiem, że młodsze ciocie też to tego no, używają, ale...
1: Udaje się otworzyć?
0: O. Udaje. To są takie dwie kulki. Taki tak. Zatrzask, ale i fajnie taki, to brzmi.
1: Tak, tak. I to taki
0: kojące.
1: Klik.
0: Taki ASMR.
1: Taki klik, tak.
0: Prawie że. Rozumiem, że to się kupuje, bo to nie jest tak, że ten bigiel ty sama wytwarzasz.
1: Nie, nie, nie. No ten element trzeba kupić. Można go kupić w każdej pasmanterii. No może nie w każdej, w takiej trochę lepszej.
0: Ale teraz wyobrażam sobie, że idę do ciebie na warsztaty. Czy ja po takim jednym spotkaniu jestem w stanie wrócić do domu i szyć
1: tak.
0: portfele?
1: Tak, tak. I to większe, mniejsze. Już wtedy wystarczy sobie kupować różne bigle i można szyć właśnie różne kształty. Więc oczywiście, że tak.
0: Bo tak ekonomicznie, no to próg wejścia jest dość niski. Dlatego, że no, trzeba mieć krawat, igłę, nitkę
1: tak,
0: i ten
1: tak,
0: bigiel.
1: Ten bigiel.
0: I
1: w sumie tak naprawdę jakbyśmy się uparli, to możemy uszyć portfel, który jest niezamykany na ten bigiel, na przykład na guziczek i też to zrobić.
0: Albo
1: bez
0: na
1: tego.
0: Zamek.
1: Albo na zamek.
0: To już
1: jest to troszeczkę tańsze
0: wyższa,
1: może.
0: A nie wyższa szkoła jazdy przy okazji?
1: No jest tak, troszeczkę ten zamek to taka jest przeszkoda. Ale już guziczek albo na przykład tasiemka wiązana na kokardkę jest łatwiejsza.
0: No to będziemy szyć. Joanna Michalska, nitkomaniaczka, jest dziś razem z nami.
2: I co ty na to? 226452100.
0: A czy wy wiecie, co my dzisiaj robimy? My dzisiaj przerabiamy jedwabne krawaty na portmonetki. To są pierwsze radiowe warsztaty, jeśli chodzi o tę aktywność. Dołączycie? Mam nadzieję, że tak. Jesteśmy z wami do 19:00.

0: Fred Again i Delilah. My też again, bo rozmawiamy dzisiaj na temat warsztatów z przerabiania jedwabnych krawatów na portmonetki.
1: Po robocie. Po robocie.
0: Czy portfele, Asiu, bo już nie wiem, jak nazywać ten sprzęt, który przyniosłaś.
2: Portfel czy portmonetka, tak?
0: Nie ma, no właśnie, bo ja tak rzucam raz tak, raz taka.
2: Jak to profesjonalnie? Chyba portmonetka.
0: Portfel mi się zawsze kojarzył
2: z takim męskim chyba bardziej,
0: z takim męskim albo też kobiecym, ale takim większym być może.

0: Może skórzanym, że tam tak. Wszystkie karty wypchamy i tak dalej.
1: To może portmonetka lepiej.
0: Portmonetka, bo tak. Na drobniaki.
1: Tak, na drobniaki.
0: Ten głos, który słyszycie, należy do Joanny Michalskiej, która jest nitkomaniaczką i która próbuje przekonać mnie, że ja po jednych warsztatach jestem w stanie sobie w domu z moich krawatów jedwabnych, których akurat tak znowu wiele nie mam, szyć portmonetki.
1: Dokładnie tak.
0: I od czego zaczynamy?
1: Od igły z nitką. Czyli potrzebujemy igły z nitką. Potrzebujemy tego krawata. No i w pierwszej kolejności, co musimy zrobić, czyli jak mamy krawat, musimy go rozpróć. On jest wzdłuż całego krawata zszyty najczęściej jedną nitką, więc wystarczy ją naciąć w połowie i potem po prostu szybko, sprawnie pociągnąć i wyciągnąć. I w ten sposób nam się rozkłada krawat na części. W krawacie jest coś takiego jak taka podszewka, nazwijmy to, taki usztywniacz. No to nas nie interesuje, to jest odpad. I to, co nas interesuje najbardziej, to ta tkanina z prawej strony, która jest właśnie taką najbardziej ozdobną tkaniną. Potem biegniemy do żelazka albo parownicy. Musimy sobie to wyprasować i jeżeli mamy wyprasowaną tkaninę, to bierzemy coś, co się nazywa wykrój. Wykrój wygląda różnie, w zależności od tego, jaki chcemy kształt uszyć. Ten wykrój przykładamy do tej tkaniny, odrysowujemy i wycinamy z tego naszego pięknego krawata dwa elementy. I dwa elementy można wyciąć również na podszewkę z innej tkaniny.
0: Ale czekaj, tak. Jeśli chodzi o ten wykrój,
1: tak.
0: To ty to sama zrobiłaś?
1: Tak. No ale to jak
0: to jest zabawa kształtem, rozumiem. Tak jak się z ciasta na pierogi wycina, powiedzmy, szklanką.
1: Dokładnie, tak. Dlatego tutaj się można rzeczywiście pobawić, bo jak widać tutaj w studiu i jak ty też widzisz, te kształty tych portfelików są różne.
0: No więc właśnie, bo ja ci to podkradłem trochę z twojej magicznej torby.
1: Właśnie, a to one są takie, wiesz, z takich odpadowych też recyklingowych papierków. No i jak widzisz, ale kształty są różne, prawda?
0: Bardzo różne.
1: Bo tam też chyba są wykroje do też większych portmonetek. No ale jak widać, kształty mogą być
0: dłużne. Jak ktoś jest bogaty i może dużo pieniędzy włożyć, to wtedy ten większy.
1: Nie, właśnie to jest super, że ja właśnie zachęcam do tego, żeby szyć takie rzeczy, bo one wcale nie muszą być drogie. No tak jak mówiliśmy od początku, tak? Czyli pozyskiwanie takiego krawata jest właściwie, można go mieć bez żadnych wydatków. Igła z nitką jest tania.
0: No, bigiel ile?
1: No bigiel 5-6 zł. Więc to naprawdę nie są wysokie koszty.
0: 7 zł możemy zrobić sobie taki portfel.
1: Dokładnie.
0: Albo portmonetkę.
1: Wystarczy po prostu mieć chęć i też trochę czasu wolnego i tyle.
0: No to wracamy do tego wątku wykrajania.
1: Wykrajamy, czyli mamy dwie tkaniny, które są z krawata, dwie tkaniny, które są z podszewką, jakby będą dla nas podszewką. One już można z bawełnianej jakieś tkaniny je wybrać. Zszywamy ze sobą te dwa elementy. I potem powstaje coś, co już jakby poza anteną określiłeś, że wygląda trochę jak etui do okularów.
0: Ja mam takie etui na moje okulary. Tam nie ma tego bigla, to znaczy tego nie można zamykać. Miałem taką koncepcję, że być może warto wszyć w to jakiś magnes.
1: Tak, żeby to zamknięcie tutaj
0: zorganizować. Żeby było zamknięcie.
1: Magnes albo jak nawet, bo też magnes też może być przeszkodą, więc wystarczy zrobić taką pętelkę i guziczek. To też już przecież nam coś pozamyka. Więc ostatecznie mamy coś takiego, co już jest prawie formą naszego portfelika i potem już finalnie bierzemy sobie ten bigiel i doszywamy go i mamy gotową. A te bigle, co są ważne jeszcze, żeby państwo też nie zniechęcać, te bigle mają tutaj takie dziureczki i my po prostu przez te dziureczki przyszywamy to po prostu też igłą z nitką. I mamy klik i działa.
0: No to jak długo się robi taki portfel? Taki jak ja mam. On jest niewielki, zmieści się tu mniej
1: więcej
0: 13
1: złotych. Wiesz co, no takie warsztaty... Takie warsztaty to trwają około 2 do 3 godzin. Właściwie wtedy jako grupa, czyli już nie indywidualnie, jesteśmy w stanie stworzyć taki od początku do końca. Czyli od tego momentu prucia do szycia, aż po szycia bigla do tego portfelika i mamy.
0: Ja to mam taką teorię, że jeśli chodzi o te warsztaty, to pewnie przychodzą tam głównie kobiety. Ale mogę być w błędzie, bo pewnie Asia za kilka minut mi powie, nie, facetów też dużo przychodzi, to ze swoimi krawatami. Ale o tym pogadamy za kilka minut. Joanna Michalska, nitkomaniaczka razem z nami.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Od 15 lat to powtarzam. 226452100. Naprawdę ten numer warto znać.

0: Iconic by Mistake. Tak gramy specjalnie dla was. Razem z nami Joanna Michalska, która jest nitkomaniaczką.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Bo w czwórce trwają pierwsze warsztaty z szycia portmonetek i portfeli z krawatów. Dlaczego się pani śmieje?
2: Bo słuchajcie, naprawdę, ja prowadzę warsztaty chyba już ponad 15-16 lat. No. I po raz pierwszy prowadzę warsztaty na antenie radia. Naprawdę.
0: I słuchaj, tu jest wielka odpowiedzialność, dlatego żeby ktoś sobie krzywdy nie zrobił z tą igłą i nitką.
2: Tak, to proszę uważać tak, ale nie zrobimy sobie krzywdy.
0: Kilka minut temu rzuciłem taką teorię, w eter takie pytanie, czy to jest jednak trochę tak, że na takie warsztaty z szycia portmonetek z krawatów przychodzą jednak tylko kobiety?
2: To znaczy na te akurat tak, ale generalnie mężczyźni nie boją się igły z nitką, bo przychodzą też i wyszywają, albo szyją też inne rzeczy. Na przykład miałam już kilku tatusiów, którzy chcieli się nauczyć szyć, bo mają córki i chcieli szyć razem z córkami na przykład.
0: I to się sprawdziło faktycznie, jak przeszli przez warsztaty i szyją?
2: Tak. No tak, no małe dziewczynki chcą szyć, ubranka, misie, no i tatusiowie chcą szyć razem z nimi.
0: No to już jest, wiesz, wyższa szkoła jazdy, bo mówiliśmy o portfelach, że to no można tak w kilka godzin open slot.
2: No, takiego misia też opędzlujesz.
0: Naprawdę?
2: Naprawdę. Takie no małego, nie takiego jakiegoś dużego, ale takiego małego jak najbardziej.
0: I to też się robi upcyclingowo?
2: Też. Misie można szyć na przykład ze starych nogawek spodni. Lnianych. Są super. Naprawdę, uwierzcie mi.
0: Ale to jest trochę tak, że jak ty masz jakieś stare rzeczy w szafie, to z każdej jednej jesteś w stanie coś wyczarować?
2: Tak.
0: No opowiadaj.
2: No słuchaj, no na przykład przede mną jest jeszcze spektakularny, chcę teraz uszyć sobie koszulę ze starego obrusa. Takiego, wiesz, wyszywanego babcinego.
0: Czyli będziesz chodzić w obrusie?
2: Tak.
0: Koronka, te sprawy.
2: Tak, koronka, wiesz, ten haft w sumie, nie? Bo obrusy często mają różne plamy, więc to jest w ogóle świetny pomysł, żeby się tych plam pozbyć, bo możesz je ominąć w wykroju i po prostu z tego sobie coś uszyć.
0: Albo trzeba mieć tu olbrzymią wyobraźnię i kreatywność, albo podpatrzeć u kogoś na TikToku, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, bo to robił.
2: Tak? Nie, wiesz co, wystarczy trochę, nawet prostą koszulę czy bluzkę sobie można uszyć, ale już takiego misia to naprawdę, wracając do misia i nogawek, to zachęcam serdecznie. Często spodnie lniane się jakoś tam przecierają albo się plamią, tak, no bo są najczęściej w jasnych kolorze, więc no, len jest do wykorzystania.
0: Bo jeśli chodzi o portmonetki, no to je się szyje z krawatów, które są krawatami lnianymi, a taki miś z nogawek od spodni, to też muszą być jakieś konkretne spodnie, właśnie sztruks?
2: No bardzo, bardzo fajnie.

0: Inne są lniane spodnie lniane właśnie. Jednak. No bo len w misiu takim malutkim jest bardzo wdzięczny. No, więc
1: a z jeansowych? Coś do zrobienia, czy
0: no,
1: nie?
0: No, jeans jest, no w jeansie możemy, słuchaj, na przykład z jeansu też możemy takie portfele zamykane na bigiel uszyć. Bo jeans jest twardszy, czyli na takiego misia już bym słabo tak bym to widziała, ale generalnie...
1: Ale portfel będzie wytrzymały akurat.
0: Tak, no, bo jest sztywniejszy materiał.
1: Ale trudniej przebić się też pewnie igłą.
0: No tak, no to może ten naparstek teraz byśmy użyli? No więc jakby można. Więc jakby serdecznie, ja zachęcam do tego, żeby przerabiać. I naprawdę uwierzcie mi, że zanim ja coś wyrzucę do peceku albo do śmietnika, to 3 razy się zastanowię, czy nie da się tego przerobić.
1: Pytam jeszcze o tę motywację, kiedy ktoś przychodzi na zajęcia, na warsztaty. One się wiążą z tym, że ktoś chce, tak jak ci panowie, robić coś dla swoich córek? Czy jednak to jest też... ta forma medytacji nie tylko dla ciebie, ale też dla ludzi, którzy szukają jakiegoś takiego zajęcia, które w tym zabieganym świecie pozwoli im odetchnąć.
0: Tak, ale też motywacją, to też o tym wcześniej rozmawialiśmy. Taki krawat często wiąże się z jakimś wspomnieniem. Mamy na przykład krawat po tacie, po dziadku. No i też on tak leży, człowiek nie wie za bardzo, co z nim zrobić. Czy nawet ty wspominałeś o tym krawacie ze studniówki,
1: mam,
0: pamiętasz?
1: Taki ohydny.
0: Dokładnie. No, więc jakby to jest właśnie taki pretekst do tego, że można po prostu przerobić taki krawat na coś, co jest bardzo użytkowe. I wtedy dotykamy też tą tkaninę, więc to jest takie naprawdę, mamy sentyment do jakiegoś krawata, który na przykład nosił tata czy dziadek.
1: Chyba, że mamy jakiś taki krawat w szafie i płaczemy nad nim, przychodzimy z nim do ciebie, a ty mówisz, panie, to poliester, z tego no, nic nie zrobię.
0: Nie, no też da radę z poliestru, po prostu jest mniej sympatyczny, ale też oczywiście da się uszyć też i z poliestrowych. Ja myślę, że w tej sytuacji, jeżeli krawat jest taki pamiątkowy, no to to jest kluczowe, żeby po prostu ta pamięć była najważniejsza, tak, to wspomnienie. A już jeżeli jest poliester, no co cóż zrobić, no.
1: Miałaś kiedyś pary na warsztatach?
0: Tak, tak, też przychodzą, wspólnie spędzają czas, tworząc
1: coś. I wtedy tworzą jedną portmonetkę, czy nie?
0: Nie, dwie.
1: Dwie.
0: No, okay. Wtedy każdy chce mieć jedną dla siebie. To ja chyba, już... że się potem wymieniają, w sumie nie wiem.
1: Chciałem ci powiedzieć, że dzięki tobie wiem, co zrobię z moim krawatem ze studniówki. Bardzo ci dziękuję za ten pomysł, który podrzuciłaś.
0: Oj, też bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że państwo są zachęceni do tego i będą szyć.
1: I
0: ja
1: to...
0: chętnie pomogę.
1: I to był też słownik wyrazów obcych w czwórce, dlatego że nauczyłem się nowego słowa, bigiel.
0: Bigiel.
1: Znaczy znałem, ale zapominam.
0: Dokładnie.
1: No. Joanna Michalska, nitkomaniaczka, gościła w czwórce. Bardzo ci dziękuję, a to jest jajko dla ciebie. Na drogę.
0: Wow, jajko, niespodzianka. Ops.
1: Wszystkiego dobrego i smacznego.
0: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
2: Teraz to już luz.
1: 23 minuty do godziny 18. You're a hot mess.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.

To The Allergies w czwórce. No teraz powieje chłodem i wcale nie myślę o pogodzie, ale o informacji. Wakacje się kończą i to nawet te studenckie, chociaż do

0: 1 października jeszcze kilka dni, dokładniej dwa, to studenci już przyjeżdżają. To znaczy w akademikach rozpoczął się ruch. Pokoje zajmują ci, dla których zaraz rozpocznie się pierwszy rok studiów. A studentki pierwszych, studentki i studentów Politechniki Morskiej, tych pierwszych lat, Politechnika Morska to oczywiście Szczecin, spotkała właśnie tam Aneta Łuczkowska.
1: Jest na pewno ekscytacja, jest też stres. No, studia są trudne. No, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej.
2: Dużo już się studentów zameldowało?
3: Na razie nie, na razie tylko pierwszoroczniaki.
2: I kto się trafił w pokoju?
3: Mam trójeczkę, ale na razie w porządku.
2: Dużo rzeczy z panem przyjechało?
4: Kilka toreb, wiadomo, wszystko co potrzebne. Parę rzeczy od mamy zabrane.
2: A czy słoiki mama już zrobiła?
5: Obiadki kupujemy.
2: Nie będzie tutaj przysmaków z domu woził?
5: Nie tam, jak wróci do domu na weekend, to pewnie jakieś pierogi na kolację dostanie, ale tak to niech sobie radzi, dorosły jest.
0: A tam pierogi weki trzeba przesyłać, weki trzeba przesyłać. Weki od mamy najlepsze na studiach. Nauka na uczelniach w całym kraju rozpocznie wyjątkowo liczny rocznik. To jest ciekawe, bo na studia idą ci, którzy w wyniku reformy oświaty do szkół podstawowych poszli w wieku 6 lat. I choć na wielu uczelniach jeszcze trwają ostatnie formalności rekrutacyjne, to już teraz szacuje się, że studia rozpocznie w tym roku ponad 450 tysięcy osób.

0: To Lola Young. Zrobiło się optymistycznie w czwórce i tego optymizmu nie zabraknie też po 19, bo oni rozśmieszą was jak balon z helem. To Adam Smolarek i Delem. Dzień dobry, cześć.
1: Znowu się spotykamy.
2: Dawno nie było wiersza.
0: Jak się macie? Jak wam się ta poezja podoba?
1: No ja chciałem tylko powiedzieć, że znowu miło cię widzieć.

0: mieć i w ogóle znowu jesteś siwy.
1: Ale jak to
0: nie
1: mówisz...
0: Nie myślałeś już o tym, żeby coś z tym zrobić?
1: Jak to mówisz, to nie patrzysz mi w oczy.
0: No nie chcę ci patrzeć w oczy, szczerze mówiąc. Nie podałeś mi ręki na dzień dobry, znowu, to już jest drugi dzień.
1: Ale...
0: Dzięki, fajnie, fajnie.
2: Cytując... Rozmowa o krawatach, przeszywaniu, a to proszę, jaki niekulturalny redaktor. Co,
0: wszyscy są ważniejsi od nas.
1: Cytując
0: na komentarzu.
1: Klasyka.
0: Dzięki, stary.
1: Totus tus, jestem cały wasz.
2: No to Kuba, mamy dla ciebie pytanie.
1: No.
2: Twój ulubiony rodzaj czekolady.
1: Mleczna.
2: Okej.
0: Okay. Oczywiście.
2: Oczywiście, zrozumiałe.
0: Wiadomo, dobrze nie powiedział, że biała.
1: Panowie, a skoro o czekoladzie
2: bo to nie
1: mowa,
2: czekolada.
0: No tak.
1: Skoro
0: tak
1: powiedziałem o czekoladzie,
0: już to wiemy.
1: Totus tus, jestem cały wasz i chciałem oddać wam to właściwie przez wróżkę zębuszkę.
0: Oj.
1: Dwa jajka, bardzo proszę.
2: O,
1: z niespodzianką są te jajka. Możecie odpakować je już teraz i zobaczyć, co się tam kryje, bo pewnie będziecie się bawić tym przez całe dwie godziny.
2: Ale z nas
1: kiedy będziecie towarzyszyć słuchaczom czwórki.
2: ASMR.
0: Ale my dzisiaj mamy dużo czekolady, bo nie wiem, czy wiesz, w ogóle mimo, że spytałeś, co
2: nie reklamuj.
0: Ale byliśmy w fabryce czekolady.
2: Tak, i jeden z nas zmienił imię na Charlie.
1: Czyli wy się najedliście, więc możecie mi oddać.
0: Nie.
1: Nie poczęstujecie.
0: Nie poczęstują. Nie zapytałeś nas, co u nas.
1: Ale towar macany należy do macanta.
0: Dobra, dobra.
1: Więc...
0: Miam, miam.
2: Nie mogę cię poczęstować, bo właśnie dotknąłem go ręką.
0: Ja nie mogę cię poczęstować, bo aż tak cię nie lubię.
1: No dobrze, ale tam w środku jest jakaś niespodzianka. Możecie to otworzyć?
2: A już chcesz wiedzieć?
1: Jestem ciekawy. Dobra, jestem ciekawy.
2: Dobrze, jesteś gotowy, rozumiem.
1: Wróżka Zębuszka w ogóle zadbała o to, żeby mogła przychodzić do was zdecydowanie częściej.
2: O, wow.
1: I co tam znaleźliście, panowie?
2: Już
0: nie umiem powiedzieć.
2: Też jeszcze nie umiem powiedzieć. To wygląda jak jakiś,
0: o, to jest jakiś
2: worek,
0: robot?
2: Ludzik, tak.
0: To jest tak, no.
2: Tak.
0: Drodzy słuchacze, nie umiem określić, ale
2: drogi,
0: jest bardzo
2: jeszcze
0: fajne.
2: Trzeba nakreślić, nakleić mu oczy. Będzie uśmiechnięty taki.
0: Ma naklejone oczy.
1: No, w moim czasie mojego dzieciństwa nie było naklejek. Wy już macie.
2: Kuba, no jakby wolna Polska już... istnieje już tyle lat. No.
1: Bawcie się, chłopcy, po godzinie 19.
0: Są lata 40 od tego.
1: A z kim będziecie się bawić?
2: Dzisiaj będziemy się bawić z Mają Kowalską, z aktorką Teatru Muzycznego Roma, ale też od niedawna z pisarką, z autorką książek. Zadebiutowała ostatnio powieścią Porcelanka, no i właśnie my bardzo chętnie z nią o tym porozmawiamy. Mieliśmy okazję przeczytać, dziękujemy serdecznie za to. Także ciekawy jestem, co Maja nam powie.
1: Prosiliście w listach, żebym przeczytał to jeszcze raz, no to bardzo proszę, oni rozśmieszą was jak balon z helem, to Adam Smolarek i Delem. Po godzinie 19, a my dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Mm-hmm. Kasia Dubrawska, Magda Żelazowska, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.
2: Dzięki.
1: Jedz. Smacznego.
3: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy.
1: Bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Jurka, z tej strony Guest Jurka. Właśnie słuchacie czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: Nastała godzina 19 w naszym słodkim życiu.
1: Pogoda.
0: A wiesz, dlaczego mówię, że słodkim? Marcinie?
2: Co? Jakim słodkim
0: życiu? Bo byliśmy dzisiaj w Muzeum Czekolady. Teraz dostaliśmy te jajka
2: niespodzianki. W fabryce czekolady.
0: W muzeum też.
2: Okej, okay, w muzeum też, no.
0: Także fabrykę to widzieliśmy tylko przez szybę, a w muzeum to byliśmy.
2: No dobra, masz rację.
0: No właśnie,
2: drodzy słuchacze, więc jeśli myśleliście, że macie fajny dzień, to mieliśmy fajniejszy.
0: To prawda. A wiesz, dlaczego też jeszcze oprócz tego? Dlatego, że dzisiaj, no bo ty przed naszym spotkaniem byłeś w Skaryszaku.
2: Tak.
0: A ja byłem po.
2: Byłeś. I tak. Jak ci się podobało?
0: Robiłem zdjęcia szczurom.
2: Super.
0: No.
2: A mogłeś czemukolwiek innemu.
0: Robiłem też
2: szczury.
0: Łabędziom, ale szczury były na wyciągnięcie ręki.
2: Szczury też są troszkę ciekawsze. Mają ciekawsze życie.
0: Niż łabędzie?
2: No mam takie wrażenie.
0: No, to prawda, no tak. Także było
2: pięknie i słonecznie. Mam wrażenie, że szczury mogą więcej zobaczyć w swoim życiu.
0: Kto widział Ratatouille, ten wie wszystko.
2: Dokładnie.
0: Dlatego właśnie...
2: Pozdrawiamy Ratatouille. No dobra, a wiecie, że to jest prognoza pogody?
0: No to dlatego ja zacząłem od tego, że właśnie było pięknie i można było wyjść
2: do
0: takiego parku.
2: No i w parku było pięknie, było słonecznie.
0: 20 stopni ponad.
2: 20 stopni, ja tutaj przyjechałem w kurtce i było mi nawet ciepło. Musiałem nawet rozpiąć kurtkę.
0: No to akurat nic nowego, spójrzcie jak on jest ubrany, jak zwykle. Także...
2: Pół nagi, by the way, słuchacze widzicie tylko pół mnie, ci którzy patrzą na kamerę, a ja nie mam spodni.
0: No?
2: No.
0: Nie sprawdzajmy tego lepiej. Ale także jesteś pewnie ciekaw, jak tam w Zakopanem.
2: No, dawaj.
0: 14,5.
2: 14,5?
0: Jak wczoraj.
2: Idzie dobrze, dobrze, i trzymają poziom.
0: Wygrywają z Białymstokiem.
2: A ile w Białymstoku?
0: 13.
2: No to 1-0 dla... Właściwie co? Wczoraj było trochę cieplej w Białymstoku.
0: Po czasie, tak.
2: Tak. No więc no idą łeb w łeb. Mm. Ale słonecznie pada, co tam się dzieje?
0: Powiem ci, że jest słonecznie.
2: A, no to super, no to...
0: Z lekkim zachmurzeniem,
2: Zakopany,
0: ale słonecznie.
2: Zakopany i Białystok, pozdrawiamy.
0: No w Białymstoku więcej chmur. Tak czy inaczej, nasza ocena dzisiejszej pogody?
2: I no, jak na to, że jest koniec września, to ja daję 9 na 10.
0: 9?
2: 9, 9 na 10.
0: Pięknie to wyjątkowo było. Chyba ja dam więcej niż ty dam dyszkę.
2: Adam dał dychę.
0: 9,5 na 10.
2: 9,5 na 10.
0: Taki werdykt w dzisiejszej pogodzie wydajemy.
1: Autopromocja. Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
8: Autopromocja.
1: Tak jak

0: 28 dzień wrześniowy, co prawda już za nami, świętowaliśmy go wczoraj, ale tutaj Snoop Dogg wydaje mi się, że podjął dosyć podobny temat.
1: Tak, tutaj zdecydowanie podobna historia, prawie jak Molesta.
0: Zupełnie tak jest, można to porównać bez żadnego problemu. Snoop Dogg z albumu Never Left, ale przypomnijmy jednak, był to kawałek na bicie? Jakby to nazwać? Na instrumentalu Bad Bad Not Good zremiksowanym
1: w
0: oparciu o utwór Bad Bad Not Good, tak. I Kate Ranade jeszcze.
1: To jest dobre zawsze połączenie.
0: To jest fajne połączenie, no.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: Trochę Adam, trochę ja.
0: To prawda i tak będziemy z wami jak codziennie do 21:00.
1: I nasz podział sił jest w sumie klasycznie 70% Adam Smolarek, 30% ja, 50 zł leży na stole.
0: Bardzo ciekawe. Ja bym się nie spodziewał, żeby tak jakoś specjalnie było, ale oprócz tego dodajmy przecież, że nie jesteśmy tutaj sami, dlatego że realizuje nas Kasia Dubrawska. Już za moment naszą gościnią będzie Maja Kowalska za to i będziemy rozmawiali o literaturze, o książkach, o tym, jak to jest debiutować. To szczególnie Marcina dzisiaj interesuje. Ja będę pytał bardziej o to, kto zabił. Nie, no to już pytaliśmy przy kryminałach, prawda? Więc może tym razem nie, ale muzycznie, moi drodzy, będziemy słuchali artystów wywodzących się, co najmniej, z Kanady. Dlatego, że nie wszyscy z nich w Kanadzie mieszkają. Niektórzy wyprowadzili się już dawno temu do jakiegokolwiek innego kraju. Gwiazdy tak mają trochę, nie? Że no lubią nie. się przeprowadzić do Los Angeles.
1: Albo do Warszawy.
0: Albo do Warszawy. Kogo masz na myśli?
1: Nie wiem. Tak rzuciłem. Aha. Lubię Warszawę, wiesz? Lubię czasami wspominać o Warszawie.
0: Nie wiem, jaka zagraniczna gwiazda przeprowadziła się do Warszawy. Nie wydaje mi się.
1: A czy wiedziałeś, że Kanada to pierwszy kraj na świecie, który zbudował specjalne lądowisko dla UFO?
0: Ciekawe.
1: No, tak wiem.
0: Super.
1: Wiesz, że będzie więcej takich ciekawostek dzisiaj o Kanadzie?
0: Mam nadzieję, no. Mam nadzieję, doskonale. Także dzisiaj rozmawiamy o książce Porcelanka, gramy muzykę z Kanady,

0: A z Kanady pochodzi m.in. ten artysta, który przed nami, chociaż najczęściej kojarzy się go mimo wszystko z filmem, który był kręcony w Nowej Zelandii.
1: No dobra, to mogę zanim to zagramy powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę o Kanadzie?
0: Powiedz.
1: Dziękuję. Co dziesiąte drzewo na świecie znajduje się właśnie na terenie Kanady.
0: Nic dziwnego, duży kraj.
1: Duży kraj, no.
0: Duży, całkiem.
1: Duży drzew.
0: To prawda. No to posłuchajmy teraz,
1: dziękuję,
0: o kim mowa. Chodzi o Howarda Shora, który stworzył muzykę, moi drodzy, do wielu, wielu, wielu filmów. Mamy Milczenie Owiec, mamy Gangi Nowego Jorku, Aviatora, Pani Doubtfire, ale przede wszystkim 3 Oscary za Władcę Pierścieni za muzykę do tej właśnie trylogii filmowej. Mowa o ścieżkach do pierwszej i do trzeciej części, ale no właśnie, wydaje mi się, że ta druga jest najbardziej niedopieszczona, a w każdej z nich warto posłuchać tak czy inaczej. Także słuchamy dzisiaj The Fellowship of the Ring i właśnie tego momentu z soundtracku, gdy drużyna się w sumie zawiązuje. Tak. I zapraszamy Was do 21. Przypomnijmy też, że naszym wspaniałym wydawcą, naszym tatą jest Michał Piwowarek. I za moment już rozmawiamy z Mają.

0: No i tak to właśnie brzmiało Howard Shore w interpretacji orkiestry praskiej. No, my teraz w Chłopakach Sąsiedztwa już zaczynamy rozmowę, prawda?
1: Kto puka?
2: Prawda.
0: Prawda, Marcin. No prawda. Co tak spojrzałeś na mnie zdziwiony, okay. Jakbyś nie wiedział.
2: Zdziwiony jestem, że pytasz, a później rzucasz dżingiel i nawet nie czekasz na odpowiedź.
0: No dobrze, to dzięki, zatem Adam. Ja już wiem, kto zapukał. Dzięki. Maja Kowalska, dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Aktorka, pisarka, tak już można mówić?
3: Nie wiem, może tak.
2: Autorka chyba ładniej niż pisarka.
3: Autorka i aktorka to jest ładniej.
0: Dobrze, podobne słowa.
2: No jak użyjesz dwa obok siebie, to na pewno się nikt nie pomyli.
0: Przepraszam.
2: Nie masz mnie za co przepraszać. No powiedz, skoro to jest twój debiut literacki,
0: to?
2: Mówimy o książce Porcelanka.
3: To?
2: To jak myślałaś o tym, to do kogo to najbardziej kierujesz? Jak sobie wyobrażasz osobę, która by czytała tą książkę i pomyślała, fajne.
3: O, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo wydawało mi się, że ta książka będzie skierowana dla młodych dorosłych. W sensie to nie jest young adult, to nie jest jakby ten gatunek. Ale wydawało mi się, że to będzie bardziej dla ludzi, którzy dopiero co wchodzą w dorosłość i którzy się próbują odnaleźć w świecie. A okazuje się, że najwięcej ludzi, którzy kupują tę książkę, mają ponad 30-40 lat.
2: Ale myślisz, że z
3: więc
2: czego
3: to
2: wynika?
3: To, wydaje mi się, że wynika to z tego, że troszkę zareklamowałam tę książkę w ten sposób, że to jest dla fanów książka, a nie z Zielonego Wzgórza. A fani Ani z Zielonego Wzgórza już mają te ponad 30-40 lat, więc
2: Adam
3: wydaje mi się, że
2: ma.
3: To...
0: Ja nie czytałem też.
3: A ile masz lat?
0: Mniej.
3: Okej.
0: Okay. 27.
3: Okej, okay, dobrze.
2: Czyli myślisz, że Adamowi by się spodobała ta książka? Adam już przeczytał. I myślisz, że mu się spodobała?
3: Ale w całości przeczytałeś?
0: Tak.
2: I myślisz, że mu się spodobała?
3: O, nie wiem,
0: miałem aż tydzień na to.
3: Muszę to wyczytać z oczu, ale nie... Przepraszam, nie jestem pewna. No powiedz, czy ci się podobało.
0: Zdążymy jeszcze o tym porozmawiać, jak mi się wydaje.
3: No to w takim razie.
0: Ja
3: no,
0: zadam inne pytanie. Ania z Zielonego Wzgórza, czy Anna z Zielonych Szczytów? Bo są dwie wersje.
3: Ania z Zielonego Wzgórza.
0: A, czyli tradycyjna wersja bardziej.
3: To znaczy, no ciężko powiedzieć, która jest bardziej tradycyjna. Ta druga jest podobno lepiej przetłumaczona. Ale ja jeszcze tego nie wiem. Ja jestem po prostu chyba tradycjonalistką, jeśli chodzi o książki Montgomery, także tak.
0: Wygląda na to, że na tyle nawet, że zainteresowałaś się wyspą księcia Edwarda.
3: Tak, ale to wynika z tego, że po prostu ja się zaczytywałam w jej książkach jako jeszcze mała dziewczynka, więc to bardziej stąd ta wyspa się wzięła, bo no zakochałam się po prostu w tej wyspie księcia Edwarda i za rok jadę ją odwiedzić. W końcu uzbierałam pieniądze.
2: A czy pisanie było jeszcze przed aktorstwem, czy to się pojawiło w pewnym momencie?
3: Nie, długo przed. Ja piszę od 15 lat, tak poważnie, jeżeli można to nazwać poważnym pisaniem, a gram od 6. Także o wiele dłużej piszę niż gram.
2: To czemu dopiero po 15 latach zdecydowałaś się wydać swoją debiutancką powieść?
3: Ojej, no bo to jest takie skomplikowane, trudne pytania zadajesz, bo ogólnie...
2: Wiesz, że to jest na żywo, ale radzie bym ci się skupić.
3: O rany.
2: No.
0: Ja bym tobie się radził skupić akurat.
2: Dobra.
3: No właśnie, bez przesady tutaj, ja jestem gościem, proszę mnie traktować z szacunkiem, dobrze, chłopcy? No.
0: Postaramy się.
3: Bardzo
2: od teraz.
3: Od teraz, okej. Okay. To jakie było pytanie, bo już zapomniałam.
0: Czemu zadebiutowałaś po 15 latach od początku pisania?

0: O Jezu, bo jak się ma, ile ja mam lat? 25 minus 15, to miałam 10 lat, jak zaczęłam. No to jak się ma 10 lat, to się nie za dobrze pisze chyba.
1: Okej,
2: okay, tak, to 10, no.
0: Liczyłeś na palcach.
2: Mhm. No ale wiesz, po drodze jest 16, 17, 18.
0: Akurat porcelankę zaczęłam pisać, jak miałam 17, więc to było 8 lat pracy nad tą książką i ona na początku w ogóle była opowiadana mojej młodszej siostrze. Więc ona przeszła bardzo długą drogę i to, w jakiej formie ona wygląda teraz, to jest praca na przestrzeni 2 ostatnich lat.
1: To jeszcze porozmawiamy całkiem długo o porcelance. Z nami jest Maja Kowalska, czyli autorka tej książki.
0: Heja.
1: Autorka, nie pisarka, jak ustaliliśmy. Przed nami teraz kolejny zespół z Kanady, Dreams Tonight, Always.

0: O mój Boże, Always Dream Tonight, tego właśnie słuchaliśmy, Always kanadyjski zespół, który, no jeszcze wrócimy do tego, ale śpiewała nam tutaj Molly Rankin, więc to jej nazwisko jeszcze do nas wróci.
1: Premiera na dzielni.
0: A tą premierą jest Porcelanka, czyli debiutancka powieść Maji Kowalskiej, która jest z nami w radiowej czwórce. Przy debiucie, przy pierwszych tekstach bardzo często pojawia się taka chęć, pokusa, żeby umieścić siebie albo swoich znajomych. Zrobiłaś to?
2: Nie, ja nie piszę o sobie.
0: Wiesz, dlaczego o tym pomyślałem? Dlatego, dlaczego? Że powiedziałaś, zaczęłam pisać, jak miałam 17, patrzę początek książki.
2: A tak, bo ona ma 17 lat, ale ona wtedy miała 14, więc to się nie zgadza. Po prostu ona jakby dorosła razem ze mną, prawda? Bardzo mi zależało, żeby ona była jednak nastolatką i żeby była naiwna. I jak wróciłam do tej książki, bo miałam taką przerwę w pisaniu,

0: chyba 3- albo 4-letnią, kiedy wróciłam po tej przerwie do pisania i zobaczyłam, że ona jest taka naiwna. Było mi trochę głupio, ale uznałam, że dobra, przecież to są jakieś tam niektóre moje przeżycia i uznałam, że skoro ona ma być autentyczna, ta moja główna bohaterka, no to niech będzie taka naiwna.
1: I widziałaś duchy?
0: Widziałam duchy?
1: Bo zastanawiam się, które przeżycia, nie?
0: Które przeżycia? Nie, ducha nie widziałam. Ale duchy da się wyczuwać, więc nie wiem, czy nie na jedno wychodzi.
2: Powiedz, jaką masz przewagę nad innymi autorami, będąc aktorką?
0: Czy ja mam przewagę jakąś?
2: W sensie, inaczej, jak twoje aktorstwo wpływa na twoje pisanie?
0: Oj, myślę, że bardzo wpływa, ale nie w taki oczywisty sposób. Wydaje mi się, że to jest po prostu... Ja mam jakiś sposób budowania postaci, kiedy gram. I wykorzystuję ten sposób budowania postaci, kiedy piszę.
2: A możesz zdradzić, jaki to sposób, mniej więcej?
0: To jest...
1: Skomplikowane pewnie,
0: to jest bardzo skomplikowane i to praktycznie za każdym razem przychodzi inaczej. No więc w sumie trudno tutaj mówić o sposobie, jakimś takim jednym schemacie budowania postaci. W pisaniu te postacie po prostu do mnie przychodzą, bo niby to ja je wymyślam, prawda? A postacie w aktorstwie już są stworzone przez kogoś innego, więc ja po prostu muszę je przeczytać, muszę je obronić na scenie albo przed kamerą. A tutaj jest troszeczkę coś innego jednak.
1: To ja lekko też podejmę to pytanie, które Marcin zadał, dlatego że czytając miałem wrażenie, że czasami opisy tego, co robią postacie, są właśnie takie trochę aktorskie. Bardzo dużo jest o gestach, o spojrzeniach. Mam wrażenie, że zwróciłem na to uwagę w pewnym momencie po prostu, nie? Że tak jakby, że to trochę jak didaskalia, jak instrukcja dla aktora, jak miałby to zagrać. Miałem takie lekkie poczucie.
0: Tak, jejku, ja zauważyłam w pewnym momencie, że ja piszę tę książkę tak, jakbym pisała film. W sensie to wszystko, co się tam dzieje w tych scenach, to ja dosłownie jestem w stanie sobie wyobrazić tak, jakby te sceny przychodziły w filmie. Więc no to jest ciekawe.
1: Plan amerykański?
0: Tak? Trochę tak, bo widzę wszystkie zbliżenia, półzbliżenia, jakieś tam rzeczy. To jest ten, jak to się mówi, zawodowe co? Schorzenie zawodowe? Skrzywienie zawodowe,
1: tak. No to jest coś w tym. Nawet wątpię, żebyś to zrobiła celowo właśnie, nie?
0: Nie, tylko raczej nie. Tak... To wyszło tak po prostu.
1: Dokładnie, skrzywienie.
2: A powiedz, grasz krócej niż piszesz.
0: Tak.
2: Dopiero teraz debiutujesz. I powiedz, jaka jest różnica w rzeczywiście wchodzeniu na rynek literacki, a początki kariery zawodowej jako aktorka? Czy widzisz na przykład, która droga jest trudniejsza, która jest bardziej wymagająca?
0: O Boże, no to są dwa zupełnie inne rynki. Takie podobieństwo, które widzę, takie największe, to jest ogromna konkurencja, w sensie i tutaj, i tutaj. Zaczynałam od totalnego zera, nie mam rodziców pisarzy, ani rodziców aktorów. Na początku było ciężko, no ale jakoś przebiłam tę ścianę. Nie wiem, mam dużo szczęścia po prostu.
2: A myślisz, że w jakiś sposób utarta już kariera aktorska w jakiś sposób ułatwiła ci tą literacką? Albo ułatwia, no bo ciężko mówić, że ułatwiła już dopiero.
0: To znaczy aktorska myślę, że nie, bo ja jeszcze tak naprawdę nie zrobiłam nic takiego niesamowitego w aktorstwie, ale
1: no przepraszam, ja swój dyplom widziałem.
0: Okej, pozostawię to bez komentarza. Nie, w porządku. Wspominam dobrze dyplom, było okej. Ale wracając do pytania, to wydaje mi się, że bardziej mi ułatwia ścieżka moja, w cudzysłowie ogromnym, influencerska, bo ja nie uważam się za influencerkę. Ale to rzeczywiście pomaga, bo ludzie, którzy mnie obserwują, od razu mogli tę książkę kupić. Więc to bardzo ułatwiło.
1: To jeszcze my cię o influencing za moment podpytamy trochę,
0: no,
1: bo
0: świetnie.
1: Faktycznie, jakby nie patrzeć, no przepraszam, moja droga, ale to jest twoja główna działalność w sieci obecnie, jakby nie patrzeć, więc trochę tak jest.
0: No. Trochę tak, ale bardzo staram się opowiadać jakoś o sztuce albo robić jakiś storytelling. To nie jest influencerstwo typu opowiadam o sobie cały czas, tylko staram się opowiadać o filmach, o aktorach, o jakichś ciekawych rzeczach po prostu, które mnie poruszyły.
1: No wiem, to jest cykl Mama El Dursi w Dzień Dobry TVN, prawda? Więc zostawmy to może w tym momencie. Mówiłem,
2: to
1: żebyśmy
2: już możemy
1: pamiętali.
2: Możemy już zapowiedzieć, co będzie w takim razie. No, influencerstwo.
1: Możemy?
2: Będzie sztuczna inteligencja, będą dubbingi, będą gry, zabawy, ale przede wszystkim mam jeszcze

0: Jeszcze jedną ciekawostkę o Kanadzie. Wiecie, że język Kanada pisany przez 2N to jest język zupełnie niezwiązany z Kanadą, tylko jest używany w Indiach?
1: Nie, bo nie słyszałem o takim języku wcześniej, ale dziękuję ci, Marcin, za ten... Za ten wycinek Wikipedii, ale my w tym momencie zostaniemy przy tym, że tak jak mówiłem, warto było zapamiętać nazwisko Molly Rankin, ponieważ ona akurat pochodzi z rodziny związanej z muzyką, wokalistka Always, i przed nami właśnie już bardziej folkowe podejście do muzyki kanadyjskiej, North Country od The Rankin Family.

0: Dostajemy.
1: Dostajemy. Dziękuję, Marcin, że jak zwykle nie spojrzałeś na timer i odezwałeś się, gdy kończył się utwór. Za nami The Rankin Family, wspomniany wcześniej, spowinowacony z zespołem Always. Zespół, oczywiście, cały czas gramy kanadyjsko, za sprawą tego, że powieść, o której rozmawiamy, rozgrywa się w zasadzie na terytorium Kanady.
2: Po sąsiedzku.
3: Wcale nie był to naciągany powód, żeby grać kanadyjskich artystów.
1: Nie, to w ogóle.
3: To w ogóle nie jest
1: naciągane. Znaczy, ja planowałem tylko wokół rozmowy grać trochę kanadyjsko, a ty powiedziałeś, dawaj, zróbmy 2 godziny.
3: No, widzisz. I tak to jest, jak się mnie słucha.
1: Masakra. Chłopaki z sąsiedztwa, to jest audycja, której słuchacie w radiowej czwórce od 19 do 21, od poniedziałku do czwartku. Z nami dzisiaj jest Maja Kowalska, autorka książki Porcelanka, która no właśnie, rozgrywa się, tak jak już wcześniej zdążyliśmy wspomnieć, na Wyspie Księcia Edwarda, czyli w sumie na terytorium Kanady, tak?
4: Tak.
1: Tak.
4: Tak, dokładnie. Przepraszam, wyłączyłam się na chwilę, ale...
1: Zapatrzyłaś się na coś?
4: Tak, zapatrzyłam się.
3: To opowiedz słuchaczom, na co się zapatrzyłaś.
4: Oj, bo chłopaki dali mi tutaj takie 4 dziwne stworki i one siedzą dosłownie naprzeciwko mnie.

0: naprzeciwko mikrofonu patrzą na mnie. Nie wiem po co, nie wiem co się dzieje.
1: Jeden nazywa się Mieszko.
0: Który? Ten dinozaur?
1: Ten wysoki.
0: Aha, ten wysoki dinozaur, okej.
1: Tak. Ten drugi nazywa się Paweł.
0: Paweł. Cześć, Paweł.
1: Tak, Paweł. Paweł.
2: Paweł chyba, no?
1: Tak, Paweł. Teraz ty możesz nazwać dwie pozostałe postacie.
0: Tino i Dino.
1: Który to jest Tino i który to jest Dino?
0: Tino to ten niebieski, a Dino to ten pomarańczowy.
1: No dobrze, to teraz słuchaj. Słyszeliśmy, że masz pewne ambicje, żeby w przyszłości zająć się dubbingiem.
0: Ja już zajmuję się dubbingiem.
1: No to w takim razie udowodnij.
0: Wow. Sprytne. Naprawdę bardzo sprytne. No to masz co mam zrobić?
1: Masz przed sobą... jesteś, oprócz tego, że jesteś osobą od dubbingu, to jesteś jeszcze autorką.
0: Tak, jestem.
1: I osobą kreatywną, więc możesz wymyślić scenkę i rozmowę między tymi postaciami i zadubbingować je.
2: Nie musisz używać wszystkich.
0: Boże, ale możesz mnie wkopaliście.
1: Możesz użyć dowolnych dwóch.
0: Dobra, to wezmę te dwa dinozaury. Jeden wysoki, drugi malutki.
2: Wszyscy wolą dinozaury.
1: Wszyscy wolą dinozaury.
0: Czyli, że już zrobiliście ten eksperyment z kimś, tak?
2: Tak, będziemy cię porównywać teraz.
0: O, rozumiem, a z kim?
2: Nie powiem.
0: No, świetnie.
2: Nie, no, z Iris, która była tutaj naszą gościnią niedawno, ona dubbingowała Wajanę.
0: O, jak fajnie. Nie, to ja nie dubbingowałam jeszcze Wajany, to ja chyba nie mam co się porównywać.
1: Ciężko byłoby, żebyś dubbingowała Wajany, bo robiła to Iris.
2: No.
0: No, ale wiecie, jak to jest, no. Pewna poprzeczka, nie przeskakuje się pewnej poprzeczki. Chociaż
2: ja
0: mam nadzieję,
2: wierzę.
0: Ja mam nadzieję, że, nie wiem, będę dubbingować live action Ruszpunkę, to jest moje największe marzenie, także mam nadzieję, że słyszą to odpowiednie osoby. Dziękuję bardzo.
1: Teraz jest twój moment, bo on na pewno słuchają czwórki i to jest, wiesz, casting
0: na
1: swego
0: pewno.
1: Rodzaju.
0: Tak, tak. I mam teraz w ręce dwa dinozaury, jeden mały, drugi duży. I muszę zrobić scenkę, świetnie, ale fajnie,
1: jest
0: dobrze.
1: Mieszko i Paweł.
0: Mieszko i Paweł. Wow, jestem największym dinozaurem na świecie, a ty jesteś taki malutki i kościsty. Ja jestem kościsty, sam jesteś kościsty. Weź, idź sobie do kolegi. Dobrze, to
2: poszedł
0: tyle.
2: Sobie. Dziękujemy bardzo za ten pokaz. Czy możemy zagrać brawa, Kasiu? Jesteś z nami, możemy zagrać brawa, dziękujemy.
0: O mój Boże.
2: Maja Kowalska, proszę Państwa. Właśnie to było najbardziej merytoryczne wejście w tej rozmowie. Zapytaliśmy 0 razy o książkę.
0: To prawda.
2: Dobrze, no to myślę, że mamy jeszcze jedną szansę co najmniej, a w tym momencie wróćmy do muzyki, która z Kanady pochodzi. To jest propozycja, która pasuje doskonale. Avril Lavigne,

0: Najpoważniejsza audycja w tym radiu, zaraz obok Hejterskiej 4, to właśnie Chłopaki z Sąsiedztwa, a to była Avril Lavigne.
1: Ale spokojnie, jeszcze co? Trochę ponad godzinę je degustibus.
0: O, najważniejsze, no przecież, jak zawsze.
2: Przy jednym stole.
0: Muszę ci powiedzieć, Marcin, że Maja, która jest tutaj z nami, ona nie wie, czym jest degustibus.
3: Nie mam pojęcia.
1: No to możesz się przekonać. Radzę odpalić sobie czwórkę. Jak tylko stąd wyjdziesz, to odpalić sobie czwórkę i czekać do 21.
3: Nie mam słuchawek, bo zostawiłam w studiu dubbingowym ostatnio.
0: Czyli dubbingujesz, tak?
3: No tak.
0: A podobno, no tak, tak myślałem. Poszło ci doskonale u nas na antenie, więc
3: no, super, tak.
0: Oczywiście. Ale nie, tak beka beką, ale jednak jeśli chodzi o twoją działalność na przykład instagramową, ja jestem fanem.
3: Dziękuję. Fajnie. W sensie ja tego... To znaczy, muszę traktować to poważnie, ponieważ powinnam traktować to poważnie, ale gdybym miała wybór, to wolałabym na początku zrobić karierę aktorską albo pisarską, a dopiero potem dodać social media do tego, social media do tego, a nie na odwrót.
1: A jest to dla ciebie po prostu środek wyrazu, czy bardziej sposób na osiągnięcie określonych celów?
3: Myślę, że jedno i drugie. To jest taki sprytny sposób, żeby dotrzeć do ludzi, ale ja też bardzo lubię gadać, więc ja się spełniam w tym bardzo.
0: Dobrze, wiemy, że lubisz gadać, wiemy, że lubisz pisać i pierwszym przyczynkiem, kiedy stwierdziłem, że chcemy z tobą pogadać o książce, jest to, kiedy zobaczyłem twoją rolkę o czacie GPT.
3: O!
0: Kochasz go jako autorka z pewnością.
3: O, uwielbiam,
0: wspierasz
3: tak.
0: się nim na co dzień.
3: Tak, oczywiście,
0: uwielbiasz.
3: Że tak. Kocham ChatGPT, no
0: to
3: ale...
0: jakie masz podejście do pisania z AI-em, a nie z głowy?
3: No przecież to oszustwo jest. Jakie mogę mieć podejście? No błagam was. To tak jakby, nie wiem, AI napisał scenariusz i według tego scenariusza robimy film. To jakby... Po co?
0: Powiem ci, w dobie vanity publishingu to akurat nie zdziwiłoby mnie specjalnie, czyli tego, że po prostu płacisz wydawnictwu, ktoś cię wydaje, choćbyś nie wiem, co napisała. Myślę, że są ludzie, którzy totalnie to robią, nie?
3: To znaczy, wydaje mi się, że tak. Nie znam nikogo z nazwiska oczywiście. Nawet gdybym znała, to bym nie powiedziała.
0: A szkoda.
3: Ale jak czytam sobie niektóre audiobooki w różnych studiach, to czasem mam wrażenie, że niektóre fragmenty, może nie całe książki, ale że niektóre fragmenty zostały wygenerowane. Bo to jest po prostu niemożliwe, żeby napisać coś tak, coś takiego. Nawet nie wiem, jak to nazwać.
0: Ale to nie ma sensu na przykład? Czy to są takie wyrażenia, które po prostu czytasz tysiące razy?
3: To są... Dokładnie, no to tysiące razy powtarzanie akapitu tylko na różne sposoby. Mm-hmm. Bardzo to jest dziwne. Nigdy nie spotkałam się z czymś takim w książkach do tego roku tak naprawdę, więc...
0: Ale powiedziałaś od czytania audiobooków innych ludzi, ale czytasz swojego audiobooka.
3: A czytam, tak.
0: I jak ci się to... Bo wiesz, czasem bywa tak, że ludzie, którzy...

0: którzy na przykład oglądają swoje nagrania, potem mówią, oj, radiowcy czasem nie lubią słuchać nagrań swoich audycji, bo na żywo coś brzmi fajnie, a potem, gdy trzeba wrócić sobie, zewaluować, to już gorzej.
1: A wy lubicie?
0: Ja już się przyzwyczaiłem po prostu. Nie wiem, czy lubię, ale się przyzwyczaiłem. Okay. Jak było z czytaniem swojej własnej książki na głos?
1: O Jezu, to była taka historia. Ja nagrałam tego audiobooka w moim domowym studiu. Odsłuchałam te 17,5 godziny, które nagrałam, które zmontowałam. Uznałam, że są beznadziejne i nagrałam to wszystko drugi raz, także było z tym dużo roboty.
0: Dobry Boże.
2: Ile mniej więcej roboty, gdybyś mogła tak oszacować?
0: Oprócz tego nagrania.
1: Ja to robiłam cały miesiąc, słuchajcie. Siedziałam i po kilka godzin dziennie nagrywałam. Jak mi się coś nie podobało, to po prostu nagrywałam jeszcze raz. Ja jestem perfekcjonistką i walczę z tym, ale w tym przypadku wiedziałam, że to musi być po prostu tip-top. No bo to moja książka, więc chciałam ją przeczytać najlepiej, jak potrafię.
0: A debiutuje się tylko raz, jak wiemy. Zagrajmy raz jeszcze. W tym momencie kolejny przebój, wielki hit. Znowu pasujący, jak sądzę, do książki Porcelanka, gdyby rozgrywała się w naszych czasach. Nelly Furtado. All good things come to an end.

0: Aha, dobrze. Jesteśmy tutaj w radiowej czwórce. Nelly Furtado, All Good Things Come to an End. Tego słuchaliśmy. Z nami jest Maja Kowalska. Książka Porcelanka to jest książka, wokół której rozmawiamy, poza wejściem dubbingującym dinozaury oczywiście.
1: Nie wspominajmy o tym.
0: A, widzisz. Myślę, że chcielibyśmy połączyć jeszcze raz aktorstwo z pisaniem. To dlatego, że nagrałaś promo książki.
1: Nagrałam promo? A, ten zwiastun.
0: Tak.
1: Nagrałam zwiastun, o Boże, tak. To było super. To było totalnie super. Mam powiedzieć o tym coś więcej, prawda?
0: No tak. Najchętniej.
1: Dobrze, to mówię. Więc wymyśliłam ten zwiastun, będąc na takim bardzo szybkim, czterodniowym tripie na Maltę. I siedziałam sobie na molo maltańskim i wymyśliłam cały scenariusz. I w tym zwiastunie grają jakby postacie z mojej książki, takie najgłówniejsze, więc no nie było to trudne jakieś bardzo. Poprosiłam moich przyjaciół, żeby przebrali się w kostiumy. Poprosiłam mojego przyjaciela operatora, żeby nas nagrał swoją wypasioną kamerą. Nie zapłaciłam im za to ani grosza, bo są przyjaciółmi. I tak to powstało właśnie.
2: To ja przyznam, jeśli ktoś się zastanawia, czy warto się przyjaźnić z Mają.
1: Warto. Nie polecam. Chyba, że chcecie zagrać w zwiastunie kolejnej książki, to zapraszam.
0: Nasz adres już znasz, więc no tak. No,
2: my byśmy zagrali totalnie.
0: Tak, my byśmy zagrali. Marcin odziedziczył talent aktorski, ale właśnie w sumie chciałbym cię zapytać, bo gdy widziałem ten zwiastun, ja zastanawiałem się trochę, myślałem, która postać męska tam jest?
1: To jest Jonathan.
0: Bo powiem ci, że po opisie, jaki właśnie w książce jest, ja się spodziewałem, że to będzie stajenny najpierw. A dopiero potem, jak zobaczyłem, jak się tam, co tam robią, nie, to mówię, nie, no przecież Johnny, nie? Ale
1: Johnny, tak.
0: Tego bym się spodziewał raczej. Także no, widzisz,
1: rany,
0: no, różnie sobie
1: to
0: wyobraża.
1: Tak, różnie,
0: no, bo
1: różnie.
0: Bo jest taki, wiesz, jeszcze skromny na początku, taki, wiesz, że nie. To jest trochę inna, wydaje mi się, inny rodzaj relacji, niż oni mają od początku w książce. Dlatego ja tak się trochę zmyliłem.
1: No tak, to prawda.
0: Ale to jest kwestia odbioru, nie?
1: Ale stajenny miałby koszulę w kratę.
0: I byłby rudy.
1: I byłby rudy. To
0: prawda. Tak. No dobrze, to zakończmy na pytaniu, czy myślałaś o tym, co się działo z postaciami, które w pewnym momencie już dałaś im odejść? Na przykład, kilka takich postaci się pojawia, znika, jest nauczycielka Zoe, która przyjeżdża i trochę ją tam wprowadza w malarstwo, po czym wyjeżdża, bo się okazuje, że jest oszustką i tak dalej, nie? Mhm. Nie zdradzając wiele z książki, oczywiście, no bo to jest poboczny wątek dosyć.
1: Okay.
0: Czy myślałaś o tym, co się stało z takimi postaciami dalej? Ten świat jakoś żyje w tobie, czy to jest właśnie ten zamknięta historia?
1: Nie, dla mnie tak, to jest... Nie, tak. To jest dla mnie zamknięta historia i te postacie, które przyszły i spotkały tą moją główną bohaterkę, Zoe, to one były jej po prostu potrzebne po to, żeby dorosnąć i stać się mniej naiwną.
0: Okay, czyli były funkcjonalne.
1: Były funkcjonalne, ale w takim dobrym sensie. No my też spotykamy ludzi na przykład, nie wiem, na 2 tygodnie, a potem już nigdy w życiu ich nie widzimy i czasem te osoby uczą nas najwięcej, więc... To właśnie było coś takiego.
0: No to zapraszamy was serdecznie do czytania książki Porcelanka. Przypomnijmy, Maja Kowalska, autorka tej książki, jest z nami w radiowej czwórce, a raczej jest i była, bo już kończymy naszą rozmowę. Także
1: no
0: dziękujemy
1: nie.
0: ci.
2: Dziękujemy ci.
1: Dziękuję bardzo.
2: Za wszystko.
0: Za wszystko.
1: Nawet za dinozaury.
2: Nawet za dinozaury.
0: Tak, dzięki wielkie. Tak. I gramy teraz Man I Trust.

0: Słuchasz czwórki. Autopromocja.
1: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. Wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack w każdą środę od 21 do 23. Zapraszam, Damian Sikorski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
4: Tak jak my, nie grani.

0: Muzyka. To słychać.
1: Czwórka to słychać, a to jest godzina 20 i to też słychać.
2: Pogoda.
3: A wiecie dlaczego słychać? Dlatego, że my wcześniej ocenialiśmy pogodę, a teraz będziemy afirmować.
1: Afirmacje pogodowe, czyli coś, co sprawia, że nasz wieczór jest trochę lepszy, bo myślimy sobie o alternatywnej rzeczywistości, która może zaraz nastać i która będzie sprzyjała naszym oczekiwaniom. Na przykład dzisiaj pogoda wyszła nam naprzeciw i była dokładnie taka, na jaką liczyliśmy.
3: To prawda, ja jestem zachwycony tym, jak spędziłem dzisiejszy dzień pod kątem...
1: Ja też.
3: Wiesz, chodzenia po parku, po siedzenia na słoneczku, wychodzenia w koszulce tylko na taras pewien, na którym byliśmy.
1: Tak.
3: No, to jest super.
1: Ogólnie było pięknie, ogólnie było wspaniale i dziękuję ci, Adamie, że towarzyszyłeś mi w dzisiejszym dniu i że mogliśmy razem dzielić się tym słońcem.
3: Proszę bardzo. Polecam się i polecam ciebie.
1: Natomiast jeśli chodzi o nasze afirmacje pogodowe, no to ja mam nadzieję, że będzie tak jak było.
3: Bardzo bym tego chciał, bo było to fantastyczne, naprawdę.
1: Tak.
3: I zapowiada się na to, że troszkę ma tak być jeszcze.
1: A wiesz już może mniej więcej, oczywiście chcemy na wstępie zaznaczyć, że my nie wierzymy w prognozy pogody i nie uważamy, żeby były konieczne i po prostu my nie wróżymy z fusów, my nie jesteśmy od tego, my jesteśmy od tego, żeby mówić wam fakty o tym,
3: co
1: jak
3: jestem astrologiem, nie?
1: Ale no sprawdźmy, co te zakłamane media mówią o tym, co będzie w Zakopanem.
3: Co mówią w Zakopanem, to szczerze mówiąc nie wiem, bo w najbliższych dniach po prostu ma być tak samo jak teraz, ale wiesz jak teraz jest w Zakopanem?
1: No jak?
3: 10 stopni.
1: 4 stopnie spadły w godzinę?
3: Tak, i w tym momencie
1: się tam.
3: W tym momencie jest chłodniej niż w Białymstoku. 11 w Białymstoku cały czas, także tam bardziej stabilnie.
1: Ale idą łeb w łeb.
3: No idą łeb w łeb, to prawda. No. Natomiast wygląda na to, że w najbliższych dniach będzie ładnie, ale w nocy, w górach, pierwszy raz w tym roku, w tym sezonie z powrotem, minusowe temperatury. Minus jeden w Dolinach Karpackich. Nasze ukochane doliny górskie, wszelakie i tam, gdzie jest najchłodniej. Oczywiście tylko punktowo, bo tak to raczej będzie na plusie. I tyle, jeśli chodzi o nasze afirmacje. Życzymy sobie, żeby było tak, jak się zapowiada, czyli żeby było słonecznie i ciepło.
2: Autopromocja.
4: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
2: Autopromocja.
0: Tak jak my.

0: Informer.
1: Let it snow, let it snow, let it snow.
0: Snow, tak się nazywa ziomek, który nagrał ten utwór Informer. No cóż, klasyka lat 90.
1: Klasyk, wielki, wielki diament.
0: Wielkie dzieło po prostu.
1: Działo. Działo być może też, bo taka muzyka ewidentnie kruszy mury.
0: Tak, dzieło popkultury, tyle można powiedzieć.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
0: No i tu możemy zarzucić paroma ciekawostkami dotyczącymi numeru Informer. To był oczywiście numer jeden najczęściej słuchany utwór lat 90. w pewnym momencie, dokładnie w roku, w którym wyszedł, czyli 92. Billboard dał go na sam szczyt swojej listy, a później Pitchfork w 2010 umieścił go na liście 7 najgorszych numer jeden singli z Billboardu lat 90.
1: Ja jestem bardzo ciekaw, co na to niuans.
0: Też jestem ciekawy, no ale wiadomo, co myślimy o konkurencji. Z konkurencją nie rozmawiamy, z konkurencją nie dyskutujemy. Poza tym wiemy, że nie ma ani jednej osoby w niuansie, która byłaby fajniejsza od nas.
1: A to zdecydowanie prawda. Także dzisiaj gramy kanadyjsko. Już rozmawialiśmy o książce, która się w Kanadzie rozgrywa, a teraz już wyłącznie muza z tego kraju. Dlatego też po Snow i Informerze zaczniemy sobie grać no, w najbliższym czasie panie dwie. Najpierw ode mnie, Grimes. Artystka przez pewien czas uznawana za jedną z najciekawszych, jeśli chodzi o art pop.
0: Okay.
1: Ten powiedzmy w pierwszy, no w drugiej połowie lat 10, tak, poprzedniej dekady. No nieważne, no trochę chyba się coś zmieniło, bo mam wrażenie, że już tak nie grzeje jej twórczość.
0: Nie, chyba nigdy nie przekonywała za bardzo przede wszystkim swoim sposobem prezentacji tej muzy. Dla mnie było to wymuszone, nigdy jakoś nie kupowałem tego.
1: A podobało ci się, jak czytała manifest komunistyczny do nas sesji zdjęciowej?
0: Wywracałem naprawdę głośno oczami.
1: To musiało być naprawdę głośne.
0: To było naprawdę głośne wywracanie oczami, to już wolę Informera.
1: No dobrze, Grimes oprócz tego, że jest autorką muzyki, wokalistką, producentką, no to też miała okazję, tak jak w poprzedniej godzinie rozmawialiśmy z Mają Kowalską, miała okazję dubbingować, pojawiła się jako postać w grze Cyberpunk 2077, grze, która jest nam bliska w pewien sposób, bo rozmawialiśmy o ścieżce dźwiękowej, a ja sobie akurat ogrywam.
0: No, ciekawe, jak czy się
1: ktoś
0: gra?
1: No, całkiem spoko. Ciekawe, czy ktoś nowego Wiedźmina ogrywa, w sensie Wiedźmina, który dzisiaj wyszedł zremasterowany.
0: Dajcie znać.
1: Dajcie znać, jesteśmy ciekawi.
0: Ale i dajcie znać też przy okazji, co myślicie o

0: tworzę Informer, artysty Snow, bo ja na przykład uważam, że śmieszne.
1: Że śmieszne, no dobrze. Zobaczymy, czy dalej będzie śmiesznie. Genesis od Grimes w radiowej czwórce, następnie Saya Gray, a my jesteśmy z wami do 21, aż do The Gustibus.

0: Saya Gray. Coś wspaniałego.
1: No właśnie, ja mam, wiesz co, coś takiego, że bardzo dużo osób o jej twórczości pisze, ona mi się bardzo wyświetla, więc tam chyba muszą mieć niezłe pieniążki na promo i mi to nie siedzi w ogóle.
0: To mi się podobały jej poprzednie. Ostatni projekt był dla mnie po prostu fajny. Nie miałem z niego aż takiej radochy, jak na przykład z utworu Tutu Bootleg. To są zdecydowanie, w tej wcześniejszej rzeczy mnie naprawdę, naprawdę przykuły moją uwagę. To jest laska, która słychać, że ma mocne wykształcenie muzyczne i taką, wiesz, że tak bardzo myśli jak muzyk instrumentalny, bo ona jest w ogóle skończyła Berklee. Na trąbce bodajże. Jazzową trąbkę robiła.
1: No, to się zdarza.
0: Tak, no ale z jej muzyki to trochę nie wynika. Słyszę tam zupełnie inne wpływy. To jest dużo jakiejś takiej właśnie alternatywy,

0: alt-popu.
1: To się z Berkeley akurat zgadza.
0: Tak, to tak, to prawda, ale wiesz, chodzi o to, że nie słuchać tak na pierwszy rzut ucha takich jazzowych wpływów. Takie mam wrażenie. Natomiast nie wiem, czy wiesz, ale na przykład była muzyczną dyrektorką, tak się to mówi, kierownikiem muzycznym przy pracy nad ostatnimi projektami Willow Smith. Które były moim zdaniem bardzo udane.
1: No dobra.
0: I widać było, że wiesz, ona maczała w tym palce, wiesz, dobór fitów, kompozycje, pomysły na metro. Mam wrażenie, że naprawdę Willow dużo skorzystała na tej wyobraźni muzycznej Cy Gray. No i co, no, pracowała naprawdę z wieloma artystami, no i moim zdaniem warto na nią zwracać uwagę. A, jest oczywiście Kanadyjką, ale ma też korzenie szkockie.
1: I japońskie.
0: I japońskie.
1: Tak jest, ale myślę, że jeśli mowa o Kanadyjczykach, to dwóch jest takich, którzy są bardzo, bardzo popularni w świecie muzyki w ostatnich latach. Cy Gray nadal jest artystką mocno alternatywną, mimo wszystko.
0: Niszową, to na pewno.
1: Niszową, a ci dwaj? No chyba nie.
0: No ci dwaj to jest chyba nadal topka Spotify'a, z tego co wiem. Gonią się co najmniej w top 20, jeśli nie top 10. A co ciekawe, fajnie, że ich zostawiłeś obok siebie, no bo jeden od drugiego dużo podbierał.
1: No ciekawe.
0: A drugi od pierwszego dużo czerpał promocyjnie.
1: Dobrze, mówimy o
0: The Weeknd i o Drake'u. Drake tak naprawdę był pierwszą osobą, która pokazała światu The Weeknda na większą skalę. The Weeknd dostał od niego duże plecy i dużo możliwości promocyjnych, natomiast Drake do tej pory kradnie styl z jego pierwszych płyt. No i jest to jakaś taka dziwne porozumienie. The Weeknd się nie odzywał, jak były bify z Drake'em. Drake coś tam atakował. The Weeknd robi swoje. Ale zagramy, cóż, no hit od The Weeknd, ale to już hit sprzed wielu, wielu lat. Utwór The Hills. Niedawno go usłyszałem przez przypadek na jakiejś playliście, no i pomyślałem, o, trzeba wrócić do tego utworu.
1: No to też jest inne brzmienie niż to, co on w ostatnich latach proponował.
0: Oj,
1: nie, bo to jest 11 lat już, zdaje się.
0: Tak, tak, tak, no tak, 11 lat i cóż, taki styl, który mi się dalej kojarzy z jakiegoś powodu właśnie z The Weeknd'em.
1: No to posłuchajmy. The Hills, The Weeknd.

0: Cóż, muszę ci powiedzieć, że jestem od wielu, wielu lat raczej hejterem Drake'a i od naprawdę wielu lat, od 2018 nie podobały mi się jego rzeczy. Dokładnie. Dokładnie tak się czułem.
1: Wiesz, że tak Drake śpi, nie?
0: Dokładnie wiem.
1: Zakładasz szlafmyce?
0: Stare te memy, że Drake jest typem ziuta, który... To są moje ulubione memy w internecie.
1: Mnie najbardziej, bo po polsku to jest troszkę problem, bo po angielsku jest Drake be type of fella, nie? Mm-hmm. I jeszcze to słowo fella.
0: Tak, to jest,
1: to
0: jeszcze...
1: jest takie z takim, nie wiem, jakbyś to przetłumaczył w sumie.
0: No dlatego bo... wybrałem typ ziuta, no stwierdziłem, no, że okay. Wiesz, że to...
1: Ale właśnie o to chodzi, że to jest takie starsze, tak. Bardziej takie pozytywne
0: typ
1: słowo.
0: Typ panicza, typ...
1: Typ jego mościa.
0: Typ jego mościa. No. No ale tak, jeśli chodzi o... Rzeczywiście hejtuję go od bardzo...

0: dawna ze względu na to, że nie wiem, w 2018 jak wydał Scorpions, to już wtedy trochę spałem, ale jeszcze wyłapałem stamtąd parę fajnych utworów. Natomiast rzeczywiście jakieś projekty, którymi się jarałem od początku do końca, no to nie wiem, Nothing Was The Same albo If You're Reading This, It's Too Late. To są ostatnie płyty, którymi rzeczywiście mi się podobały.
1: Jeśli chodzi o opinię o Drake'u, ja dodam tylko The Iceman Was An Iceman, Now I'm Hot And Cold. I tyle chyba wystarczy. To są największe wersy Drake'a z ostatnich lat. Tak, także
0: ale nie najgłupsze.
1: Temat Drake'a przy tym zostawmy.
2: Z punktu widzenia rapera.
0: Jak rozmawiamy o kanadyjskiej muzyce, to musiał być Drake, ale musi być też również ten koleś.
1: Tak?
0: Kanan.
1: A co to za koleś? Bo myślę, że to jest jeden z takich artystów, których niekoniecznie trzeba kojarzyć
0: dokładnie
1: z nazwy. No?
0: Nie kojarzycie z nazwy. I słuchajcie tego. Jest pół Somalijczykiem, pół Kanadyjczykiem. Wydał taki jeden album Troubadour, na którym naprawdę można znaleźć ciekawe rzeczy. Musicie mi uwierzyć. Koleś jest naprawdę świetnym tekściarzem i robi rewelacyjne rzeczy. Był na przykład super fitem na albumie, który nagrał Nas i Damian Marley razem. I ogólnie jest naprawdę zdolnym gościem. Ale wy go kojarzycie z jednego utworu. Wy go kojarzycie z piosenki z 2010 roku, z FIFA. Mm-hmm. FIFA World Cup. I jest to utwór Waving Flag, który współprodukował, uwaga, uwaga, Bruno Mars. Dasz wiarę?
1: No tak, no.
0: No to Adam, czy my go zagramy? Jeśli tak, no to do hymnu.
1: Ja myślę, że Bruno Mars po nagraniu z Skin, Sexy Red, to był kawałek?
0: Tak.
1: To już nawet mi jest wszystko jedno po prostu.
0: To był 2010.
1: No to było troszkę wcześniej. Posłuchajmy, do hymnu.
0: Do hymnu.

0: Daniel Caesar i Her i utwór Best Part. Jeśli jest coś takiego jak współczesny klasyk neo-soulu, to ten numer to zdecydowanie to. Słodziutkie, urocze, no piękne to, piękne.
1: Ale czy zasługuje na miano klasyka?
0: Nie wiem, podoba mi się ta prostota tego utworu i jest tak już ta melodia zwłaszcza, którą śpiewa Daniel Caesar, którą ułożył, moim zdaniem jest naprawdę ciekawa i naprawdę ładna. Po prostu nie ma tam żadnej rewelacji, ale ja uważam, że tak, że to zasługuje na miano tego współczesnego klasyka. Wiem też, jak często jest grane ten numer na różnych neo-soulowo R&B jamach. Jak pierwszy raz się pojawiałem na takich jamach, no to zawsze ktoś wziął repertuar Daniela Caesara i śpiewał właśnie Best Part. Bardzo mi się też miło kojarzy ten utwór po prostu. Jest śliczny.
1: No jest śliczny, to prawda. Aż taki, wiesz, słodki
0: taki
1: jak
0: przesłodzony
1: cukierek,
0: nawet, no.
1: Aż zbyt słodki.
0: Może aż nawet przesłodzony.
1: Tak, tak, tak, tak, to prawda. Czy taki jest następny utwór? Nie jestem pewien.
0: Chyba nie.
1: Chociaż są takie osoby w

0: w tym przybytku, które bardzo liczyły na to, że on się pojawi. Jeśli mowa o kanadyjskich artystach, a przypomnijmy, takich właśnie dzisiaj wam prezentujemy, to musiała pojawić się ona, Alanis Morissette, moi drodzy. I piosenka Ironic, która opowiada o tym, jak życie potrafi być przewrotne, jak niczego nie wiemy, jak wszystko może się zdarzyć, jak być może czasami oczekujemy czegoś dobrego, staje się coś złego i tak dalej, i na odwrót. Także jest to w ogóle kawałek, który w ogóle była cała debata wokół tego, wyobraź sobie, cała debata, czy ona dobrze użyła słowa ironia.
1: O, oh, wow.
0: Jeśli straszne,
1: jesteś,
0: nie?
1: Jesteś artystą i powodujesz taką dyskusję, zrobiłeś coś dobrze.
0: I też to nie jest ironia w słownikowym sensie, to tak nie działa, bla, bla, bla, nie? No bo jednak masz takie sytuacje, że nie wiem, miał być ślub, a pada deszcz, nie? I ojej, i kto to widział, że to takie przykre, że wygrywasz na loterii, a chwilę później giniesz, że nie wiem, lądujesz, jesteś w korku, a bardzo chciałbyś gdzieś być już teraz, zaraz. No ironia, straszne, nie?
1: Ironia.
0: Znaczy, powiem ci tak,
1: nie wiadomo.
0: Wszystko mi jedno, szczerze mówiąc, czy to jest ironia, czy nie. Zupełnie jest mi wszystko jedno pod tym względem. Alanis Morissette wystąpiła w Polsce w ubiegłym roku po raz pierwszy. Nie było jej nigdy wcześniej, mimo że ten kawałek akurat, no więc jej kariera również, no liczy sobie już ponad 3 dekady. No dobrze, no to posłuchajmy tego przeboju. Alanis Morissette, Ironic.

0: na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
1: Trochę zapraszamy, a trochę już no, powolutku będziemy musieli się rozstać z tym pięknym studiem, do którego przychodzimy niemalże codziennie.
2: Tak jest, ale spokojnie, wrócimy do was jutro w doskonałych nastrojach, w Dniu Chłopaka. Będzie męska muzyka, 100% męskiego grania, to właśnie tak, my kochamy to.
1: Będziemy tak męscy jak jeszcze nigdy.
2: Testosteron, moi
1: tak,
2: drodzy.
1: Tak, po prostu tu będzie tak, że aż wszyscy poświrujemy.
2: A to może walne teścia przed?
1: No może
2: walne. Nie, nie zachęcamy absolutnie do takich rzeczy.
1: My jesteśmy w ogóle przeciwni, jeśli chodzi o używki.
2: To prawda, ale słuchaliśmy Maca DeMarco, który akurat gotował coś dobrego. I wydaje się, że chodzi o pyszne jedzenie oczywiście i o artystę, który no właśnie też jest Kanadyjczykiem. Ja zapominam o tym, że on jest Kanadyjczykiem.
1: Ja też zapomniałem, ale w sumie jak tak teraz o nim myślę, to w sumie wygląda jak Kanadyjczyk.
2: A jednak, no właśnie, więc słuchaliśmy starego utworu, bo Maca DeMarco, no dobrze, nadal wydaje płyty, nawet wydaje ich całkiem sporo muzy.
1: I
2: wydał.
1: Całkiem długie.
2: Tak, ale no te dwie najlepsze wydał na samym początku, jak sądzę, no. To nie jest jakaś kontrowersyjna opinia.
1: Nie.
2: Natomiast jest taki zespół, który swoje najważniejsze albumy wydał lat temu, no 20-30 nawet niektóre, ale jednocześnie cały czas jest na fali, wrócił za sprawą TikToka zdaje się w ogóle i wydał dwie naprawdę dobre płyty w ostatnim czasie, moim zdaniem. Mowa o Deftones, o zespole, który gdy publikował album White Pony, to no, chyba nikt się nie spodziewał, że będzie aż taki boom na parę z tych utworów, ale oto, ukazała się wersja na 20-lecie tejże płyty, ukazała się wersja zremiksowana całej. Album nosił tytuł White Pony, a wersja remiksowana Black Stallion. Biały kucek, czarny ogier. No wspaniałe, wspaniałe zagranie.
1: Fajne.
2: Panowie. No i tak, mamy szereg remiksów. Clams Casino, DJ Shadow,
1: wow.
2: Robert Smith,
1: wow.
2: Mike Shinoda, Square Pusher, a na sam koniec naszej dzisiejszej audycji Purity Ring, czyli właśnie duet z Kanady, który zremiksował Knife Party. I powiem ci tak, jeśli ktoś kiedyś myślał, że Deftones to jest muzyka, która jest trochę niekomfortowo seksualna, to ten remiks jest jeszcze bardziej.

0: I tym właśnie akcentem zakończymy dzisiejszą audycję.
1: Gdyby jakiś utwór Deftones miał trafić do 50 twarzy Greya, byłby to właśnie on.
0: No i tak będziecie mogli rozpocząć piękny wieczór. Przypomnijmy, to była audycja Chłopaki z Sąsiedztwa, zazwyczaj za chwilę audycja The Gustibus, przy mikrofonach niezawodny Adam Smolarek
1: oraz Delem
0: i zawodny Delem.
1: Kasia Dubrawska realizowała, Michał Piwowarek wydawał. Pa, pa!

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać swojej ulubionej audycji? Odpal najlepsze z najlepszych. Codziennie, od poniedziałku do soboty o 6:00.

0: Rano. Przypominamy najciekawsze rozmowy i audycje w czwórce.
1: Karty są już na stole, wyciągnięte z opakowania. Drogi wróżbito, czy jesteś nam w stanie powiedzieć, jaki będzie ten rok szkolny?
2: Pierwsza karta pokazuje mężczyznę z mieczem.
1: Czyli będzie trudno.
0: Zacznij dzień najlepiej.
3: Autopromocja.
0: Tak jak my.

0: Chłopaki zostawili was ze swoim idolem, Justin Bieber. Jest 21.
1: Pogoda.
0: No i dobra, przyjechałem do radia w krótkich spodenkach, zresztą tak noszę się od wczoraj, udając, że jeszcze te, no nie wiem, podmuchy lata można złapać, ale wieczór będzie bardzo chłodny i nie wiem, czy to był dobry wybór. W Warszawie 9 stopni, ale w pozostałych miejscach nie będzie aż tak kolorowo, bo na przykład na Podhalu tylko 3 stopnie, 5 stopni w Krakowie, 6 w Katowicach, 6 w Białymstoku i w Suwałkach, trochę cieplej na Pomorzu i na zachodzie Polski, 10-11 stopni odpowiednio. W Zielonej Górze, Szczecinie, Kołobrzegu, Gdańsk, Trójmiasto, 8 stopni. Natomiast dobra informacja jest taka, że nigdzie nie będzie

0: spadać, więc to będzie noc, w której można podejrzeć księżyc. Jeśli ktoś ma ochotę i na przykład ma lunetę, to może sobie to zrobić, bo raczej nic nie będzie temu przeszkadzało. Dobra, tyle prognozy pogody. Po godzinie 22 sprawdzimy, jak będzie wyglądała środa, czyli ostatni dzień września, a w ten przedostatni witam się z wami, Bartek Czerkowski, za chwilę De Gustibus.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
4: Tak jak

0: audycję Degustibus. Degustibus. Zaprasza Bartek Czarkowski. Bartek
1: Czarkowski. 7 minut po godzinie 21. Zdecydowanie za dużo słucham w ostatnim czasie o Isis, ale wygląda na to, że próbuję nadrobić za całe swoje życie, kiedy słuchałem ich rywali raczej i wybierałem płyty, które nie były wydawane przez braci Gallagherów i nagle mi się to odkręciło, ale oczywiście to konsekwencja całego szaleństwa, które rozkręciło się w ostatnich tygodniach wokół braci Gallagherów i formacji Oasis. Wszystko dlatego, że we wrześniu potwierdzili powrót do koncertowania raptem po roku od ostatniego koncertu na Wembley i to chyba dokładnie rok temu. 28 września zagrali ostatni koncert w ramach swojej trasy po reaktywacji latem 2025 roku, a kilka tygodni temu ogłosili, że wrócą na kilkanaście. W sumie zrobiło się z tego kilkadziesiąt, bo 42 koncerty od maja do późnego września 2027 roku. No i co? Było takie pytanie w czasie walki o kody, bo najpierw trzeba było zdobyć kody. I jaka płyta Oasis ukazała się w roku 1995? Fani narzekają, że to pytanie było zbyt łatwe i że też dużo osób po prostu sprawdzało w Google, jaka płyta, ale chyba to trochę rozumiem, bo w stresie walki o ten kod można było się zastanawiać, czy 94 to Definitely Maybe, czy 94 to What's the Story, Morning Glory. I od tego albumu rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie. Jest taka fantastyczna scena w dokumencie sprzed 10 lat, dokumencie o formacji Oasis, dokument Oasis Supersonic, taki jest tytuł tego filmu, serdecznie go polecam. Chyba jest do złapania w jakimś serwisie streamingowym. Jest taka scena, jak oni lecą helikopterami na swój największy, dotychczas chyba cały czas niepobity koncert w karierze na polach Newport w 1996 roku i patrzą z tego helikoptera na nieprzebrany tłum, no to tym razem będą mogli dolecieć helikopterem aż 6 razy na pole Newport od 11 września przyszłego roku i będą patrzyli 6 razy na ten nieprzebrany tłum, no i zdaje się, że jeśli przyjdzie, wszystko pójdzie dobrze, to też będą mogli dostrzec prowadzącego tę audycję. No ale to nie ma co zapeszać, bo to tak dużo czasu jeszcze do tego momentu zostało, że trzeba po prostu uważać. Oasis będzie towarzyszyło nam jeszcze przez chwilę w dzisiejszej audycji Degustibus do 23.00.

Oasis po raz drugi w utworze zatytułowanym Aquis i to jest niesamowita historia. Płyta Morning Story, What's the Story, Morning Glory, rok 1995. Tam jest tyle fenomenalnych utworów, że na płycie zmieściła się tylko 12. Zresztą całą trasę ubiegłoroczną rozpoczynali od utworu, który zaczyna także ten album, czyli od Hello. 12 utworów na podstawowej płycie, wydanej 31 lat temu, ale oni byli wtedy w takim gazie, jeśli chodzi o pisanie utworów, że właściwie każdy utwór znajdujący się potem na b-side'ach singli był równie dobry jak wersja podstawowa płyty. Także nie wiem po co oni to odrzucali, albo jak wyglądał proces odrzucania. Natomiast chyba są świadomi tego, jak dobre utwory wtedy napisali i odrzucili je z podstawowej wersji płyty, ponieważ grają je na tych koncertach do dzisiaj i Aquis, którego słuchaliśmy przed momentem, był w ubiegłorocznej setliście. Podobno 10 milionów osób wczoraj, chyba Irish Times o tym napisał, podobno 10 milionów osób walczyło o bilety na koncerty Oasis. Nie wszyscy dostali kody, no i oczywiście też nie wszyscy, którzy dostali kody, kupili bilety, ale szacuje się, że około 2 milionów 300 tysięcy osób ma na przyszły rok bilety zabezpieczone na koncerty Oasis, czyli 7,5 miliona osób musiało obejść się smakiem. Może Oasis jeszcze dzisiaj do godziny 23 wrócą. Nie wiem, zobaczymy jak nam się poukłada audycja. Na razie zostaniemy w Wielkiej Brytanii i zagramy zespół, który z Oasis może się kojarzyć ze względu na lata swojej największej popularności, ale ostatnio Jarvis Cocker udzielił wywiadu chyba BBC Six i nawet nie chciał powiedzieć na głos tego słowa, które określało wspólny gatunek, w którym podobno rywalizowali, czyli chyba Pulp nie czują się częścią Britpopu.

Co my właściwie tutaj robimy w tej audycji The Gustibus? Ano podsumowujemy sobie najfajniejsze rzeczy, które wydarzyły się muzycznie we wrześniu. Przede wszystkim płyty i single, ale jak widać także wydarzenia sprzedaży biletów, skoro rozpoczęliśmy od Oasis. Bo dzisiaj przedostatni dzień września, więc łatwo zsumować te ciekawe wydawnictwa, które pojawiły się w ciągu ostatnich 20 kilku dni. Ale także z nawiązką traktujemy jeszcze sierpień, ponieważ przegapiliśmy ostatni piątek sierpnia. To był 28 bodajże sierpnia i wtedy pojawiło się kilka istotnych płyt. Każdą z tych, które uznaję za istotne, chciałbym dzisiaj jakoś odnotować. Pierwszą jest koncertowy album formacji Pulp. Oni mieli w swojej historii na początku lat 90. małą koncertówkę zarejestrowaną w Londynie, ale teraz po tym jak wrócili najpierw do koncertowania, a potem zdecydowali się na pracę studyjną, której efektem była płyta More, postanowili jeden z koncertów na trasie

koncertowej, dużo tego słowa koncert w mojej wypowiedzi. Jeden z koncertów postanowili zarejestrować i wydać na płycie, a przy okazji jeszcze wypuścić, co też modne, film dokumentalny o sobie i o powracaniu do muzyki. Tego akurat nie widziałem. Miałem przyjemność pójść do kina na ten dokument o AZC. Jeśli gdzieś go jeszcze złapiecie, to polecam zobaczyć w kinie. Jeśli nie, to jeden z dużych serwisów streamingowych wypuści go 9 października. Wracając do Pulp. Świetna płyta z 2025 roku zatytułowana More. Bardzo dobra trasa koncertowa, bo miałem akurat tę przyjemność zobaczyć ich dwa razy na żywo, więc cieszę się, że ten materiał studyjny udało się... No to jest Jarvis Cocker, więc właściwie bezdyskusyjnie powinno się udać zagrać dobre koncerty. I to słychać na tym albumie koncertowym More Life z przekroju właściwie całej twórczości, bo są te największe przeboje, są takie utwory, które są mocno fanowskie i trzeba być mocno zagłębionym w dyskografię Pulp, żeby je rozpoznawać. No ale są też rzeczy z tego ubiegłorocznego albumu. Mój faworyt chyba także na koncercie, jeśli chodzi o ten repertuar sprzed kilkunastu miesięcy, to utwór zatytułowany Got to Have Love. Pulp teraz w czwórce.

I tak klaszczą ludzie, a tak dziękuję Jarvis Cocker, czyli jeden z moich życiowych role models. Na płycie zatytułowanej po prostu Live z wykrzyknikiem zespół Pulp, który powrócił najpierw do koncertowania, potem długo wstrzymywał się od nagrywania nowej muzyki. W końcu wydał w czerwcu zeszłego roku album zatytułowany More, a w te wakacje powrócił z kilkoma koncertami w Europie. I nagrał jeszcze płytę, wydając ją pod koniec sierpnia, płytę koncertową. Serdecznie ją polecam w każdej wersji, bo jest dostępna i cyfrowo, i oczywiście także fizyczne egzemplarze CD i winyl, który podpisywali kilka dni temu w jednym z londyńskich sklepów muzycznych. Kto był, ten miał szczęście. Jedna rzecz mnie martwi przy okazji Pulp, że to jest chyba zapowiedź jakiejś dłuższej przerwy. Oni raczej nie grali tych koncertów w dziesiątkach, tylko kilka w ciągu roku i mam wrażenie, że zamknęli jakiś etap i na razie o Pulp nie będziemy długo słyszeć. To jest mój wymarzony headliner of festiwalu. Co roku męczę SMS-ami dyrektora programowego OFA z pytaniem, czy to już jest zabukowany zespół. Co roku dyrektor programowy odpisuje mi mrugnięciem oka, znając już zabawę, czy też grę, w którą gramy. No i co roku niestety nie doczekuje się. Obawiam się, że w 2027 nawet nie mam po co wysyłać takiego SMS-a do Artura Rojka. 29 minut po godzinie 21:00 to jest The Gustibus w czwórce. Nadal jesteśmy w premierach niby wrześniowych, ale takie, które ukazały się w ostatni weekend sierpnia. Tej płyty nie mogę odpuścić, bo to jeden z moich ulubionych zespołów ostatnich lat, który zaprosił kilkunastu artystów z naprawdę różnych muzycznych bajek do tego, żeby ci artyści zreinterpretowali ich twórczość z wydanej. Co śmieszne, chyba tego samego dnia, co nie dość, że wydali tego samego dnia album teraz, czyli 28 sierpnia, Pulp i Turnstile, to także rok temu w czerwcu wydali swoje nowe płyty tego samego dnia. Nie wiem, czy to było przekminione, czy to jest zupełny przypadek. W każdym razie tuż obok siebie pojawiają się także w audycji The Gustibus Turnstile z płyty z reworkami ich ostatniej płyty.

Light design to turnstile, ale zaśpiewany i w dużej mierze wyprodukowany przez... No właśnie, tu trwa spór pomiędzy wieloma osobami, ale także wśród ekipy realizującej audycję The Gustibus, bo prowadzący chce powiedzieć Oklu, a wydawczyni chce powiedzieć OK Lu. No ale ponieważ prowadzący ma głos, to powie Oklu. Wersja sorry Zuza. Jutro, jak będziesz miała swoją audycję, to możesz mówić OK Lu i nie ma w ogóle żadnego problemu. W każdym razie, Turnstile jest OK, czy tak? Jest, nie słyszę cię niestety przez tę szybę. Pojutrze masz audycję, dobrze, przepraszam. To pojutrze możesz grać jak ty mówisz? Oklu, tak? A ja mówię, nie, ty mówisz Okejlu, a ja mówię Oklu, dobra. Ustalone. W każdym razie, chyba tam nie było żadnych zasad, można było samplować, można było nagrywać od początku do końca, można było wykorzystywać tylko jakąś linię melodyczną, można było wykorzystywać wokal Brandona, można było praktycznie odbijać się od jakichś minimalnych fragmentów twórczości Turnstile. No i także chyba dobór artystów świadczy o tym, że jazda bez trzymanki, bo są na tej płycie i metalowe zespoły, są i jazzowe kwartety, jest Elton John, na którym skupiła się uwaga i akurat wspólne wykonanie razem z Turnstile utworu Never Enough nie należy do moich ulubionych na tej płycie. Jest świetna wersja Slater, jest dużo elektroniki i za chwilę posłuchamy będącego w świetnej formie w 2026 roku Forteta, który wziął na warsztat Lookout For Me. Na koncertach Turnstile to jest taki moment, kiedy pojawia się to nagranie w oryginale, kiedy na ekranach są ludzie z publiczności i przekazują jakieś komunikaty. To jest w ogóle taki bardzo plemienny motyw koncertów, oddanie kilku minut z publiczności. Uwielbiam tę chwilę i chyba trochę oddaje to też ten remix Forteta. Jest taki plemienny. Posłuchajmy Lookout For Me Turnstile z albumu zatytułowanego Never Enough Versions

Ostatni fragment remiksu autorstwa Forteta dla Turnstile, Look Out For Me z albumu Never Enough Versions. Turnstile cały czas, oni właściwie koncertują od czerwca 2025 roku, kiedy wydali swoją ostatnią płytę. Nieustająca trasa koncertowa, teraz do końca października Stany Zjednoczone, potem trochę odpoczynku i myślałem, że w sezonie festiwalowym 2027 nie zobaczymy ich nie tylko w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych, ale management albo sam zespół ma na to inny pomysł i ogłosił już kilka występów w Europie, co z jednej strony mnie cieszy, bo będzie szansa znowu zobaczyć ich na żywo, ale z drugiej pewnie odkłada na jakiś późniejszy okres tworzenie materiału na nowy album. Chyba, że

zdecydują inaczej i zimą po prostu będą pracować nad nową płytą. Ale no, przy takim natężeniu wydawania muzyki i grania jej na żywo, obawiam się, że to jest taki scenariusz do zrealizowania na 35-40%. Jeszcze jedna premiera z tego ostatniego weekendu sierpnia. Wiem, że mieliśmy podsumowywać wrzesień, ale to są płyty, z którymi ja naprawdę spędziłem dużo wrześniowych momentów. Jedno z najbardziej pozytywnych zaskoczeń 2026 roku, jeśli chodzi o muzykę, to jest nowa płyta formacji Interpol.

Mówiąc szczerze, to są jedne z najfajniejszych momentów w muzyce, kiedy nie dość, że nie czekasz na jakiś album, to nawet nie wiesz, że on wychodzi i z pewnym zaskoczeniem przyjmujesz fakt, że jest nowa płyta. Dajesz z jakiegoś powodu jej szansę i okazuje się, że jest, no może nie świetna, ale bardzo dobra. I tak jest w moim wypadku z ósmą studyjną płytą zespołu, z którym kontakt urwał mi się na poziomie bodaj czwartej albo piątej płyty w dyskografii. No na pewno siódma, szósta i chyba nawet piąta nie były przeze mnie sprawdzane, a tutaj wyczarowało się takie cudo, że jest jednym z najfajniejszych gitarowych albumów no na pewno drugiej połowy 2026 roku. Nowojorczycy z Interpolu z albumem This Mirror Weighs a Ton. Eighton i to było nagranie tytułowe, chyba najciekawsze w ogóle w całym zestawie. Tak się rozpoczyna ta płyta i mam wrażenie, że gdyby ten utwór był ułożony w trackliście gdzieś indziej, to nie robiłaby całość takiego wrażenia. Jednak czasami to, jak sobie artyści z producentem płyty poukładają całość, ma duże znaczenie dla naszego odbioru tej muzyki i tak jest u mnie w wypadku tego tytułowego utworu, bo wprowadza to taki klimat, że z przyjemnością słuchało mi się całej płyty. Właściwie bez słabszych utworów, a nawet na dobrych albumach grupy Interpol zdarzały się słabsze albumy. Pomijam debiut, który jest niedyskutowalny i chyba wszyscy o tym wiemy od roku 2003, tak? Wtedy ukazywała się debiutancka płyta Interpolu. No bardzo miłe zaskoczenie i płyta, z którą spędziłem dużo wrześniowych momentów. Także dzięki kawałkowi, który ukrywa się pod tytułem Enemy i teraz posłuchamy go wspólnie w czwórce.

0: Ten album jest idealnym dowodem na to, że czasem mniej znaczy więcej. Na ich etapie kariery przy produkowaniu ósmego albumu pewnie istniała taka szansa, żeby go przeprodukować i bardzo unowocześnić, a poszli w zupełnie innym kierunku i moim zdaniem wygrali. Interpol ze swojej nowej płyty zatytułowanej The Mirror Weighs a Ton. 5 minut pozostało do godziny 22. Kończy się pierwsza część The Gustibus i za chwilę usłyszymy jeszcze jeden zespół z Nowego Jorku, który powrócił we wrześniu albumem koncertowym. To będzie fragment z nowej płyty Yes.
1: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na Twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. To wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack. W każdą środę od 21 do 23. Zapraszam. Damian Sikorski.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Siemano, tutaj Jarecki.

0: Jest 22.
1: Pogoda.
0: To była grupa AES ze swojej koncertowej płyty i utwór zatytułowany Cheated Hearts, który kończył się słowami I will wear them on the another rainy day. No to na pewno nie jutro, bo patrząc na prognozę pogody na środę, na ostatni dzień września, można chronić się jedynie przed słońcem, a na pewno nie będzie trzeba chronić się przed deszczem. Nawet tam, gdzie będzie najchłodniej, to i tak będzie ciepło, bo 18 stopni w Zakopanem i pełna tak zwana lampa. Najcieplej będzie znowu na zachodzie, tutaj bez większego zaskoczenia 24-23 stopnie w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Gorzowie Wielkopolskim. Trochę chłodniej, 21 w Szczecinie i w Poznaniu, 22 stopnie w Opolu, w Katowicach i w Krakowie. W centrum 20-21 stopni i naprawdę nie ma się do czego jutro przyczepiać. Nie będę wam mówił, żebyście uważali na deszcz, żebyście uważali na wiatr, bo takich warunków jutro nie będzie. Fantastyczne pożegnanie lata nam się szykuje i pożegnanie września, także korzystajmy z tego jutro, jeśli macie taką okazję i no, ochotę, to chyba bez wątpienia każdy powinien mieć.
1: Autopromocja.

0: każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
1: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
2: Dziewczyny górą.
3: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
4: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
5: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
0: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00 do 13:00.
6: Autopromocja.

Co wydarzyło się w muzyce we wrześniu? O tym opowiadam z mojej perspektywy w dwugodzinnej audycji muzycznej The Gustibus na antenie radiowej czwórki do 23. Phoebe Bridgers zaledwie półtora miesiąca po premierze swojej znakomitej tegorocznej płyty, trzeciej w dyskografii, wrzuciła trochę z zaskoczenia,

Ponowania, ale przede wszystkim dlatego, że promuje film zatytułowany Prime Time, który w miniony piątek miał swoją oficjalną amerykańską premierę. Do polskich kin wejdzie 9 października, ale w ogóle swój pochód przez duży ekran rozpoczął na festiwalu w Wenecji na początku września. Bardzo ciepło przyjęty. Jeden podobno z kandydatów murowanych do sezonu nagród. Lance Oppenheim jest reżyserem tego filmu. W roli głównej człowieka, który na potrzeby telewizji ściga amerykańskich pedofili, ale przekracza pewne granice przy tym pościgu, w roli głównej Robert Pattinson. Natomiast jedna z drugoplanowych ról to debiut aktorski właśnie Phoebe Bridgers, która także do tego filmu skomponowała utwór, którym rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego spotkania. Trochę się przekonywałem do tego on video, ale w końcu zaklikało. Jednak za mocna jest nowa płyta, żeby tak sobie dopuścić coś poza nią. Anyway, świetnie, że Phoebe jest w doskonałej formie. Aktualnie trasa koncertowa po Stanach Zjednoczonych, ale już niedługo Europa i jeden z koncertów, no właśnie tu stawiam trzy kropki, żeby znowu nie zapeszać. W drugiej części naprawdę już wrześniowe premiery. Pogoniliśmy te płyty, które zahaczyły jeszcze datą premiery o sierpień, ale słuchaliśmy ich we wrześniu. Dlatego z czystym sumieniem mogę sięgać po nową płytę zespołu Slowpulp zatytułowaną Melody.

ocen w tych ważnych mediach, które zajmują się muzyką gitarową, to moim zdaniem jest to akurat premiera, która powinna się odbijać szerszym echem. Ale może wszystko przyjdzie w swoją porę, może muszą zagrać jakąś dużą trasę koncertową i obronić się także na żywo, ale to może być taki zespół, który niczym Giz będzie rósł wraz z kolejnymi albumami, aż w końcu wybuchnie, że będą nie do zatrzymania. Melody to jest ich album, który ukazał się 18 września. Nakładem kiedyś niezwykle szanowanej, teraz chyba trochę przykurzonej wytwórni Entai, która swego czasu miała w katalogu formację Spoon i dwa no niemalże wybitne albumy Spoon ukazywały się właśnie z logo tej wytwórni Entai. Bardzo fajna rzecz w początkach lat 2000. Oni są z Wisconsin, generalnie zespół amerykański, ostatnio przede wszystkim przesiadują w Chicago. Emily Massey to wokalistka i gitarzystka, a także kompozytorka, która także pisze teksty na płyty swojego zespołu. Sama akceptacja, emocjonalne dorastanie, relacje i problemy w relacjach. No dość oczywiście jest w kontekście tekstów, ale fajnie jest to podane i naprawdę dużo utworów, do których chce się wracać. Może nie tak, że żadnego nie da się ominąć, ale jest naprawdę udany ten album. Slope Up, zatytułowana teraz piosenka Entertainer, domknie nam opowieść o tej muzyce.

Slow Pulp. Zespół, który jest już trochę obecny na scenie muzycznej, ale ja muszę przyznać, że przegapiłem ten moment i trafiam na nich dopiero przy okazji premiery nowego albumu zatytułowanego Melody, zresztą bardzo dobrej płyty. Mam nadzieję, że ona nie przejdzie niezauważona i że to jest takie wydawnictwo, które jednak znajdzie swoich fanów i mimo takich umiarkowanych

No muszę powiedzieć, że w moich słuchawkach brzmi to nawet trochę słabiej niż w słuchawkach radiowych. Także dobrego sprzętu wam życzę do słuchania nowej płyty Slow Pulp zatytułowanej Melody i generalnie polecam, żebyście sobie odpalili, jeśli szukacie nowej muzyki, która nie jest dostępna jakoś tak na pierwszy rzut ucha

i na pierwsze wyciągnięcie ręki. Podobnie jest z polskim zespołem, chyba jedyny w ogóle polski wątek w dzisiejszej audycji. Nowa płyta Rycerzyków ukazuje się za 3 tygodnie, 16 września, ale jest już promowana kilkoma singlami, w tym absolutnie urokliwym zatytułowanym Głębiny. Rycerzyki w Degustibus.

A to mocny kandydat do kolejnych podsumowań, tym razem października, bo 9 ukaże się nowy album człowieka ukrywającego się pod pseudonimem Jespur. Utwór zatytułowany Higher to jeden z highlightów ubiegłego tygodnia, jeśli chodzi o moje słuchawki. Płyta za 2 tygodnie, więc w podsumowaniu października przypuszczam może znaleźć się gdzieś bardzo wysoko. Na razie znany z jednego wydawnictwa, Pedestrians of a Bright Silence. W ogóle jest Holendrem. To jest bardzo ciekawe, bo nie potrafię sobie przypomnieć, kiedy, jeśli czy w ogóle zagrałem w swoich muzycznych audycjach kogoś z Holandii, więc to jest być może w ogóle debiut holenderskiego artysty w programach muzycznych prowadzonych przeze mnie. No ale dobra, taki debiut bardzo mi pasuje. Wiadomo, że słychać w nim echa muzyki Mac G albo Alexa G i generalnie lo-fi, neopsychodelia odmieniana przez wszystkie przypadki. Z tego nadchodzącego albumu znane są na razie 2 utwory. Higher jest świetnym i jednocześnie świetną też zapowiedzią tego, co może znaleźć się na płycie, której będziemy słuchać za jakiś czas w audycji De Gustibus. Zwracam uwagę w podsumowaniu września na takiego, no dla mnie debiutanta, ale nie jest debiutantem tak generalnie, bo dużo już muzyki wypuścił. I to kieruje nas w stronę kolejnej postaci, którą poznałem nieprzypadkowo. Została mi podesłana i bardzo za to dziękuję. Storefront Church. 2 razy spotkamy się z albumem, który ukazał się kilka dni temu. Zaczniemy od utworu Alive Again.

Muszę powiedzieć, że właściwie tutaj jestem bezradny, jeśli chodzi o płytę Blue Movies minionego piątku, bo to album, o którym trudno opowiadać. Tam się dzieje tak niesamowicie dużo i to płyta, która nie daje się klasyfikować żadnemu gatunkowi. Co więcej, wokalista nie daje się klasyfikować jednemu jakiemuś takiemu charakterystycznemu brzmieniu, bo czasami mam wrażenie, że brzmi jak jeden jakiś wokalista, za chwilę jak drugi. Nawet echa Prince'a, pewnie jacyś ortodoksyjni słuchacze mocno by się obrazili, ale słyszę rzeczy, które w latach 80. w swojej muzyce robił Prince i myślę, że dla człowieka ukrywającego się pod pseudonimem Stirfront Church może on być niezłą inspiracją. W każdym razie to płyta bardzo ciekawa i w jakiś sposób też denerwująca właśnie takim niemożnością klasyfikacji, bo jak się próbuje działać przy muzyce, to chciałoby się do czegoś porównywać, a tutaj nie jest to łatwe zadanie. Blue Movie, polecam, mi zostało to polecone, jeszcze raz dziękuję, bo dzięki temu dodatkowa cegiełka w audycji The Gustibus. I fantastyczny utwór, który jest w środku stawki, zatytułowany Heaven or Los Angeles. Zresztą Stirfront Church pochodzi z Los Angeles, z Kalifornii. I w ogóle przy tej okazji dowiedziałem się, czym jest Stirfront Church. Nie wiedziałem, że istnieje rodzaj takiego kościoła, który jest pomiędzy sklepami. No, nazwa w sumie nie jest jakoś specjalnie trudna do rozszyfrowania, ale rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych są takie małe kościółki powkładane pomiędzy dziwne sklepy w tych pewnie mniej popularnych dzielnicach miast. Heaven or Los Angeles z płyty Blue Movie. Jeszcze jedno spotkanie ze Stirfront Church.

Niczego nie zmienialiśmy. To jest jeden utwór. Heaven or Los Angeles, a nie Las Vegas. Sorry. Storefront Church z albumu Blue Movie. Bardzo filmowej płyty, która ukazała się w miniony piątek i załapuje się do De Gustibus w ogóle bez żadnych problemów do podsumowania września. I kolejna artystka, która może się tutaj pojawić także za miesiąc, bo jej nowy album ukaże się 18 października, ale na razie poprzedzę go świetną epką zatytułowaną I Do, Sophie Steele.

rodzaj tej bezczelności, którą uwielbiam, zatytułować swoją debiutancką płytę The Greatest Album of All Time. Przekonamy się, czy to będzie najlepsza płyta wszechczasów 16 października, przepraszam, bo wtedy ukaże się długogrający debiut od Sophie Steele nakładem A24, czyli tej wytwórni muzycznej, którą powołali do życia ci sami ludzie, którzy zrobili kilka lat temu jeden z najważniejszych domów produkcyjnych, jeśli chodzi o amerykańskie kino, czy też już chyba europejskie kino, tak naprawdę. I z muzyką pewnie też im się uda, a ma pomagać przy tym Sofia. No to zostańmy jeszcze na epce I Do, utwór zatytułowany Now I've Got A Lot You Know. Jeszcze jeden tytuł z jej dyskografii, który jest świetny i polecam zajrzeć na jej stronę internetową, bo można tam zagrać w pasjansa, czy też ułożyć sobie pasjansa. I tytuł jej poprzedniej epki brzmi Jak wygrać pasjansa, więc wszystko się tam idealnie układa. Ja sobie pogram, a wy sobie posłuchacie.

Mam nadzieję, że wam lepiej poszło słuchanie niż mnie granie w pasjansa na stronie sofiasteel.net, bo się zablokowałem niestety i już żadnych ruchów nie mogę wykonywać. Kwadrans do godziny 23, to jest De Gustibus, to jest cały czas czwórka Polskie Radio. No to jeszcze jeden album z września, taki konkretny, który ukazał się i budził moje duże oczekiwania, duże nadzieje. To nowa płyta od Biaba de Dubi, promowana świetnym singlem, takim, który był jedną z moich ulubionych piosenek lata 2000, bo chyba premiera czerwcowa, lata 2026 i dużo sobie obiecywałem po płycie Pylon. Niestety te obietnice, moje na szczęście, więc może nie powinienem mieć pretensji do artystki, zostały nie do końca spełnione. No, ale mimo wszystko zajrzyjmy i posłuchajmy tego albumu. Nothing to Prove.

Nowa płyta od Be Bad Doobie zatytułowana jest Pylon. Obiecywałem sobie, ale tak jak zaśpiewała w tym utworze razem z Hayley Williams, zespół Paramore, nie ma niczego do udowodniania, nothing to prove, więc ja mogę sobie po prostu myśleć, a ona może sobie robić i bardzo dobrze, niech tak będzie. W każdym razie na nowej płycie zatytułowanej Pylon liczyłem na odbicie się od tego, co nie udało się Olivii Rodrigo z nowym albumem, bo w moim przekonaniu nowa płyta Olivii jest niestety nieudana przy moim wielkim fanowskim oddaniu jej muzyce. I liczyłem, że znajdę jakieś większe emocje i lepsze piosenki na Pylonie. Niestety to się nie udało. Trochę to zadziwia, bo dużo fajnych producentów, dużo fajnych osób zaprzęgniętych do prac nad tym albumem, ale nawet lider formacji 1975 nie bardzo tutaj pomógł kompozytorsko. Sama Hayley Williams, której przed momentem posłuchaliśmy w Nothing to Prove, też się nie popisała. No taka przezroczysta jest dla mnie ta płyta. To już nawet nie jest kwestia moich oczekiwań, które zostały niespełnione, bo już nie ma co do tego wracać, tylko po prostu wchodzi jednym i wychodzi drugim uchem i oprócz tego znakomitego singla, który pojawił się w czerwcu, Sun Has Set, to właściwie niczego więcej z tego albumu nie pamiętam. Może teraz, jak posłuchamy Write Me a Letter, to jeszcze coś się zmieni, ale no to takie nikłe szanse, że te 3 minuty przestrzelą kilka odsłuchań tego albumu w ciągu 2 tygodni. No spróbujmy. Write Me a Letter i Biady był... zawsze się wywalę na tej nazwie. Niestety, to też nie ułatwia. Biba Doobie jeszcze raz w Degustibus.

Ja trochę narzekam, ale sukces jest, bo ta nowa płyta zatytułowana Pylon znalazła się na pierwszym miejscu brytyjskiej listy najchętniej kupowanych albumów w tygodniu między 18 a 25 września i także na australijskiej liście przebojów po raz pierwszy udało się tej artystce zadebiutować na samym szczycie. A wywołuję Australię dlatego, że ostatnią piosenką, jaką przygotowałem dzisiaj do The Gustibus, jest utwór australijskiej artystki i wokalistki, która już teraz zacznie się pojawiać, żebym ja powiedział wam, że dziękuję za dzisiejsze dwie godziny i melduję się w The Gustibus za tydzień. Julia Jacqueline ode mnie na koniec, ja nazywam się Bartek Czarkowski. Do usłyszenia, cześć.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Tak jak my, nie gra nikt.
3: Zasną portię, ogarnąłem własną porcję. Ona kształty ma jak sam pogodzie.
4: Ej, yo, z tej strony VBS, a wysłuchacie najlepszego radia Czwórka.

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty CBS mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

pogonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wierzysz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka, wpij

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i

Ja, mówią przybiegły marsjano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy.

Kaskę piekarka pyta czemu nie śpię. Bo nie chcę, tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że z headnate był. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm. Wsiadaliśmy w auto słuchając rapu. Słuchając rapu pędziliśmy przez miasto.

silnik, włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, na delocji bije ważny marzem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment. Jak ciebie zorijeń, chyba nich obiech czyjąś żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach, a ty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki.

0: robisz ty dzisiaj?
1: No się zapłacę, należy sobie teraz.
0: No dawaj, się widzimy może.
1: Nie, no co, ty ostatnio, jak odpaliliśmy, no, już mam do was coś trochę, nie można mieć cały czas, latać, to też mógłbyś przenieść w chacie trochę.
2: Stary, no ale kurczę, no, dużo się rzeczy nie da, się dawaj, wyjdziemy sobie.

ma dwa zwierzątka. Kotka i bobra i do mnie żal. I to jest kwestia osobna, rozbieżność zdania. Ona jest taka mała i bezbronna, ojej. Pokażę jej, kto ma co w spodniach. Dziś w nocy jedziemy na dwa głosy. Rzucamy się sobie w oczy. Siedzę tu, mówię o niej, palę.

0: iść sobie. W pokoleniu zniewolenia chcemy poznać fikcję. Dlaczego wszystkim dookoła tak zależy, żeby toczyć jakąś bitwę?
1: Sagrada Familia obserwuje nawy William. Przez wieżę Babel, każdy w AirPodsach z lektorem w smartfonie.

Samotnie, Sagrada, Sagrada. Gorliwie się módlmy i spadam. Nie ujrzysz foteczki na Insta. Staram się w myślach snuć gorliwy freestyle. O spokój dla ciebie, dla bliskich, dla siebie, dla ojczyzny mej i to wcale nie Litwy, chociaż i dla Litwy też. Dzięki ci za blitwę i za krzewy winne. Pomóż mi pozostać sobą, choć to społeczeństwo dziwne jest.

0: Teraz gramy.
1: Wsiadasz, 5:30, odpanicz. Gdybyś nie zasnął z miejsca, bym myślał, że trzaskasz drzwiami. A gdybyś spytał, gdybyś umiał się odnaleźć, to wyłączyłbym licznik i wziął pół tego, co miałem wziąć. Gdybyś ty to wziąć wysłyszał, troszkę, bo widzisz, miał taryfiarz matkę filolożkę i feminatywem lubię błysnąć rzadkim. Z wierzchu złotówa w środku człowiek,

W pół drogi, jeszcze nie pod domem. Może na progu gdzieś podskoczę i obudzisz się na moment. Łypniesz okiem, czy się zgadza licznik. Pomyślisz, złotówa z

0: Będzie dobrze. Będzie dobrze. Będzie dobrze.
1: Czwórka. To słychać.
2: To słychać.

są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nimi.

0: wdzięczny, bądź cicho.
1: Czwórka. Czwórka. Rap, gra.
2: Rap, gra.
1: Rap, gra.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.